0: Muzyka.
1: Mes Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta jest, więc proszę cię.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotem.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej, żeby byle lodzie nie pomyślała, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Halo dzieciaki i rodzice! Już 31 maja, Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacje i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
2: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
3: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot, synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
8: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
9: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
10: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
11: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
10: Jaki kolor ogrodzenia?
11: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
12: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
15: I po reklamie.

Radio SK.

0: dawna, to wiem.
1: Reklama.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy

0: ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
8: I po reklamie.
9: Super, że jesteście po drugiej stronie słuchawek czy głośników. To Radio SK, Michał Hanczak z tej strony, a ze mną dzisiaj młodzi i zdolni. Za kilka chwil pojawi się tu Wiktor Waligura, który ma na koncie hit 4 pory roku, ale zaczynamy od Alicji Szemplińskiej, bo to eurowizyjny tydzień. Alicja będzie nas reprezentować w Wiedniu z piosenką pod tytułem Pray. I trochę o tej piosence i o teledysku do tego kawałka mi opowiedziała.
10: Myślę, że jeżeli ja miałabym być jakąkolwiek piosenką, to byłabym właśnie utworem Pray, bo jak już wiele razy mówiłam, jest to połączenie wszystkich gatunków muzycznych, które kocham, po prostu. I myślę, że w tym konkursie też jest ważne to, żeby pokazać indywidualizm, to jakim artystą jesteś, to jakim człowiekiem jesteś. I myślę, że ta piosenka też rezonuje ze mną po prostu po ludzku. Ona nie miała od razu brzmieć...

0: czujesz ten rodzaj muzyki. No i zaczęłyśmy z tym intrem gospelowym finalnie. Najpierw miał to być cały numer gospelowy i Weronika położyła właśnie sample organów i ja wzięłam Majka i to intro wyszło jakoś tak, po prostu. Ta cała melodia, którą ja sobie zadżamowałam na sesji nagraniowej, to jest ta melodia, którą finalnie słyszycie w Pray. I od początku było słowo Pray. My wiedziałyśmy, że tam będzie Pray, że tam będzie chórek, który będzie odpowiadał. Tylko nie do końca wiedziałyśmy, jak możemy to pociągnąć dalej. I czy to nie będzie zbyt oczywiste, jeżeli to będzie po prostu ballada gospelowa. No i wtedy stwierdziłyśmy, że zrobimy taki eksperyment, że po prostu to przełamiemy czymś. No i tym czymś właśnie jest hip-hop.
1: I nagle okazało się, że petarda wyszła z tego.
0: Ja na początku też nie byłam tak w 100% przekonana do tego, bo jednak częściej śpiewam niż rapuję, ale... No tak jak mówiłam, to te wszystkie gatunki mają te same korzenie, więc myślę, że mimo tego, że brzmi to zaskakująco i może dla niektórych abstrakcyjnie, to influence jest ten sam i wydaje mi się, że to połączenie jest na tyle oryginalne, że też wysyłając taki numer pokazujemy, że można pokazać w konkursie Eurowizji numery, jakich jeszcze nie było. Ja bym chciała tutaj złożyć hołd ludziom i mieć sojusz z ludźmi z Polski, którzy mają soulową duszę, bo myślę, że soulowa dusza jest ponad tym, skąd pochodzisz lub jaki masz kolor skóry. To wszystko jest w serduchu. Ja myślę, że wbrew pozorom dużo Polaków lubi soul.
1: Może sobie nie zdają sprawy czasami nawet z tego.
0: No właśnie.
1: Bo soul to po prostu jest też w dużej mierze to, co buja.
0: Dokładnie. Więc czemu by nie eksplorować tych części? Tych stref muzycznych, których jest bardzo mało w Polsce.
1: A propos pochodzenia, osadziłaś ten numer, który rzeczywiście wydaje się niektórym bardzo amerykański, bardzo niepolski, w swoim rodzinnym Ciechanowie. Myślę tu oczywiście o teledysku. Sporo o tym opowiadasz w programie SK Reakcja, ale trochę powiedzmy, dlaczego zdecydowałaś się nakręcić klip w domu, w swoich takich miejscówkach, z którymi wiązało się twoje życie do tej pory?
0: Zdecydowałam się na to, bo numer Pray jest o mnie po prostu. Jest o pogoni za marzeniami małej dziewczynki i stwierdziłam, że najbardziej autentyczne będzie miejsce, w którym ja się wychowałam i w którym te marzenia się rodziły. I stąd pomysł na kościół, stąd pomysł na moją szkołę, stąd pomysł na mieszkanie mojej cioci, w której spędzałam moje popołudnia. Po szkole chodziłam do mojej babci, a potem właśnie do mojej cioci na herbatkę i kawkę. I myślę sobie, że to też jest taki piękny ukłon do moich lat młodości, gdzie to wszystko się zaczynało, do ludzi, którzy mnie wspierali, do mojej rodziny, która de facto też wystąpiła w teledysku. Moja mama, mój tata, moja siostra, moja babcia, nawet mój chłopak wystąpił w teledysku. Więc myślę, że to jest dla mnie taka bardzo wzruszająca sytuacja, wielka pamiątka, ale też czuję, że jest to hołd do polskiej kultury.
1: To Alicja Szemplińska. O Eurowizji oczywiście więcej na bieżąco piszemy na sk.pl, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów z Alicją, to zachęcam do odpalenia odcinka programu SK Reakcje na naszym kanale na YouTubie. Pokazałem Alicji ikoniczne eurowizyjne występy i trochę sobie o nich pogadaliśmy. A teraz w Radiu SK kolejny gość, Wiktor Waligura, który jakiś czas temu zadebiutował świetnym albumem, nagrodzonym zresztą Fryderykiem, a teraz ma na koncie hit 4 pory roku, który świetnie radzi sobie w gorącej 20 Radia SK i w ogóle na naszej antenie.
2: To jest taki numer na właśnie podniesienie kącików ust i lekkie poruszanie bioder, ale jest też bardzo gitarowy i chyba dobrze pokazuje to, czym ta płyta moja, nad którą teraz pracuję i która jest już prawie skończona, a którą ten singiel zapowiada, będzie wyglądać.
1: A czujesz taką presję trochę, że po tym bardzo dobrym debiucie, o którym wielu może pomarzyć, po tym, że dostałeś tego Fryderyka, to teraz jednak ta poprzeczka jest wysoko i oczekiwania są wysoko? Czy w ogóle o tym nie myślisz?
2: Jeśli chodzi o mój debiut, to tam jest 5000 rzeczy, które zrobiłbym inaczej teraz, no bo to chyba zawsze tak jest, że patrząc na coś, w co wchodzisz świeżo, to nie do końca jeszcze wiesz, jak to się robi, improwizujesz. A faktycznie po tym Fryderyku trochę mi się w głowie poprzestawiało i poczułem, że teraz ten materiał to jednak musi być konkretny, żeby nie zawieść tych ludzi i udowodnić, że posłali go w dobre ręce. I jestem bardzo dumny z tego materiału, który teraz szykuję. Jestem bardzo dumny z tego singla, który dzisiaj wam pokazuję. I cieszę się, że tak się

0: życie moje poukładało, że mogę po prostu robić to, co kocham i jeszcze ludziom się to podoba.
1: I nie chodzić na jakieś duże kompromisy? Rzeczywiście jest tak, że robisz to, co czujesz już w tej chwili?
0: Tak, zdecydowanie tak. Brakowało nam przez długi czas na tej płycie, która już była na ukończeniu, takich wesołych rzeczy, bo ja jestem z natury bardzo taki nostalgiczny, bardzo romantyczny, ale ostatnie parę miesięcy jestem cały czas w nastroju takim, że słucham tylko radosnej muzyki, tylko wesołego śpiewania i to się też przełożyło na to, co zacząłem z siebie wypluwać pod koniec tego procesu twórczego, więc nie ma tutaj robienia nic na siłę, a wszystko jest po prostu zapisem tego, co czuję.
1: Czym jeszcze ta płyta będzie się różniła od poprzedniej? Czy też dzięki temu, że otworzyły się przed tobą nowe ścieżki po tym udanym debiucie, od którego cały czas się odbijam, ale rzeczywiście no, on otworzył pewnie kolejne bramki. Mogłeś sobie pozwolić na więcej? Mogłeś zaprosić więcej muzyków albo dać sobie więcej czasu? Jak to wygląda właśnie w porównaniu z pracą nad pierwszym albumem?
0: Jeśli chodzi o czas, no to wiesz, pierwszą płytę tworzysz całe życie, a napisanie drugiej już raczej gonią cię terminy. Ja i tak chciałem to zrobić dużo szybciej niż finalnie to wyszło, bo trochę mi nie wychodziło, ale już to jest zrobione, jestem z tego bardzo dumny. Miałem na pewno okazję poznać wielu wspaniałych muzyków. Ten numer robiłem z Dryskalem. Robert ma na koncie wiele genialnych hitów, m.in. dwa ostatnie hymny męskiego grania, rzeczy z Mrozem i bardzo dużo by tu jeszcze wymieniać. I przebywanie z nim w jednym pomieszczeniu i podglądanie go, jak on pracuje, to był dla mnie ogromny zaszczyt. I tych producentów na tej płycie jest sporo, ale myślę, że o każdym z nich będę więcej mówił, jak będziemy singlować kolejne numery.
1: Czyli ci ludzie się trochę zmienili wokół ciebie? Pojawili się nowi?
0: Pojawili się nowi. Ja bardzo, bardzo cenię sobie ludzi, którzy pracują ze mną od początku, ale ten skład cały czas się powiększa. Powiększa się też skład mojego zespołu koncertowego, bo będziemy już grali w szóstkę w tym roku, bo album drugi będzie dużo bardziej gitarowy, więc potrzebowaliśmy jeszcze jednego gitarzysty. Na te koncerty też już się nie mogę doczekać. No i czuję, ostatnio miałem taką myśl, że czuję, że pierwszy raz w życiu jestem naprawdę w dobrym miejscu i to pod każdym względem i bardzo jestem szczęśliwy z tego powodu.
1: Gratuluję, bardzo się cieszę z tego powodu, że jesteś zadowolony. Mam też takie wrażenie, że ten czas cię zmienił, że dojrzałeś, ale że też nawet po tym, jak się wypowiadasz, to widać, że już jesteś po prostu w tym biznesie, w show biznesie, to pływasz sobie jak, wiesz, jak ryba w wodzie.
0: Bardzo dziękuję. Z show biznesem kontaktu za dużego raczej nie miałem na co dzień, bo to takie nazwiska, które grzeją nagłówki artykułów, to są zazwyczaj poza moim zasięgiem i poza moją grupą docelową. Natomiast jeśli chodzi o wypowiadanie zdań, to znamienne jest to, że teraz o tym mówię i się jąkam bardziej niż wcześniej, ale trochę się oczytałem, trochę rozmów z takimi dziennikarzami wspaniałymi jak ty miałem.
2: Dobra,
0: już na swoim koncie. Wiem, jak kiedy posłodzić każdemu i dziękuję, że zwracasz uwagę na to.
1: Bardzo mi miło. Nie, po prostu to się super obserwuje. Nie jesteś pierwszym takim młodym artystą, z którym mam do czynienia na przestrzeni tych wielu lat, kiedy pracuję. Po prostu za chwilę, wiesz, będę starym dziadem, ale rzeczywiście widać, że wiesz, przychodzi jakiś pierwszy hit, drugi hit, pierwszy sukces, potem kolejna płyta. Z każdym kolejnym miesiącem, kolejnym sukcesem ktoś nabiera większej pewności siebie. No i rzeczywiście zaczyna wypełniać to studio inną energią. I to jest super, bo to też świadczy o rozwoju. A jeszcze w parze, jak to idzie z fajną muzą, no to już w ogóle serce rośnie.
0: Dziękuję. Miałem takie postanowienie noworoczne. Ja zazwyczaj nie robię postanowień noworocznych i to, które mam, nie jest takie konkretne. Natomiast chciałem, żeby do każdego pomieszczenia, do którego wchodzę, napełniać je właśnie dobrą energią, emitować z siebie dobrą energię, bo czuję, że to wraca. Czuję, że wchodząc gdzieś z dobrą energią i z uśmiechem, to moje samopoczucie jest dużo lepsze i czuję, że ludziom się też to udziela i przez to wraca do mnie ze zdwojoną siłą, więc mam takie postanowienie, cieszę się, że to zauważyłeś i mam nadzieję, że będę w tym wytrwały.
1: Która z czterech pór roku jest twoją ulubioną?
0: Myślę, że po zeszłorocznym sezonie koncertowym nie sposób mi powiedzieć innej odpowiedzi niż lato. Zagraliśmy parę wspaniałych koncertów. Ja też wyleczyłem się w końcu z moich alergii, więc mogę w pełni cieszyć się latem bez zatkanego nosa. Więc lato zdecydowanie. Zawsze mówiłem jesień, bo w jesień miałem urodziny, ale jednak to koncertowe lato zeszłoroczne przyćmiło mi wszystkie inne pory roku. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej obfite. Na wszystkie koncerty zapraszam serdecznie.
1: Już jakieś chyba pierwsze terminy się pojawiają, te festiwalowe, prawda?
0: Coś tam jest. Pogramy na pewno męskie granie w Poznaniu oraz zagram też w projekcie o Andrzeju Zausze w Krakowie i bodajże w Gdańsku. To na pewno więcej rzeczy będziemy ogłaszać.
1: Ekstra. Mówisz, że będziesz w projekcie poświęconym Andrzejowi Zausze.

0: ta twoja retro dusza się trochę tutaj uaktywni dzięki temu, bo ja wiem, że ty masz taki trochę vibe, przepraszam, ale starego człowieka. Tak. Nie, po prostu urodzonego w trochę innych czasach.
1: Tak, ja uważam, że urodziłem się minimalnie za późno. Moja dusza jest... A ciekawe, bo ty się urodziłeś jeszcze wcześniej, nie
0: tak,
1: wiem.
0: Tak, ale ja zawsze żałowałem, że nie urodziłem się tych parę lat wcześniej, mimo że wtedy żyłbym w jeszcze głębszej komunie, ale w dorosłym życiu wstrzeliłbym się w takie i złote czasy radia i też wiele rzeczy, które się działy, w których chciałbym brać udział, działy się wtedy, kiedy byłem jeszcze na nie za mały. A potem już ich na przykład nie było.
1: Pewnie, ja czuję odrobinę to samo, chociaż wydaje mi się, że jest też po prostu w naszej psychice coś takiego, że nie doceniamy tego, co mamy teraz, bo pewnie gdybyśmy się urodzili obaj ciutkę wcześniej, to nie doświadczalibyśmy niektórych wspaniałych rzeczy, jakie możemy przez nasz wiek aktualny. Natomiast faktycznie ja czuję, że troszkę do obecnych czasów chyba moja dusza nie należy. Jestem trochę bardzo vintage'owy w tym, co robię. I taka też będzie ta płyta. Ja na niej dużo śpiewam o takiej nostalgii, o tęsknocie za, po pierwsze, utraconymi rzeczami, ale o tęsknocie po rzeczach, których jeszcze nawet nie miałem okazji doświadczyć. I możliwe, że to się nie uda. Jest trochę o tym w tej piosence, jest o tym na tej płycie. I dlatego bardzo się cieszę, że to właśnie ten numer wyszedł jako pierwszy singiel, bo chyba najbardziej oddaje to, o czym lirycznie ta płyta będzie.
0: A ta płyta będzie kiedy?
1: A ta płyta będzie na jesień. Nie podaję jeszcze terminu dokładnego, ponieważ gdy w jakimś wywiadzie powiedziałem kiedyś, że moja druga płyta ukaże się wiosną, no to już wiem, że się nie ukaże, więc nie chcę kolejny raz tutaj zwodzić na manowce słuchaczy, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby na jesień ona była i na pewno latem pokażemy przedpremierowo parę numerów na koncertach, a jesień już należy, czuję, że, a powiem to, należy do mnie, należy do nas, należy do moich słuchaczy kochanych i czuję, że to jest, kurczę, ten rok.
0: Super. Ja sobie życzę, żeby każda pora roku była pełna twojej muzyki, bo mam wrażenie, że do każdej można dopasować jakieś fajne fragmenty twojej twórczości, czyli konkretne piosenki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zresztą cały czas uwielbiam wracać do tych hitów, przede wszystkim z poprzedniego albumu, które cały czas gdzieś tam są w tej mojej świadomości i świadomości słuchaczy. Super jest zacząć karierę od dobrych piosenek, po prostu.
1: Pewnie, że tak. Ja, tak jak już wspomniałem, no i jeśli, jak patrzę teraz już po pewnej perspektywie czasu na tą pierwszą płytę, no to wiele rzeczy zrobiłbym tam inaczej, ale...
0: No ale nie wykreśliłbyś piosenki Zagrajmy.
1: Tak, nie wykreśliłbym jej, ale na ten rok mamy przygotowany bardzo fajny, bardzo śmieszny, bardzo gitarowy aranż tego numeru, więc koniecznie musisz się pojawić na jakimś naszym koncercie letnim albo jesiennym, bo trochę nam ten numer nie pasował do reszty naszych piosenek granych na żywo, więc dokleiliśmy go nawet troszkę za bardzo, go zmieniliśmy, ale przez to jest to bardzo zabawne, będzie nam się to bardzo fajnie grało. No i mam piosenki, z których jestem bardzo dumny na tej pierwszej płycie, a z płyty drugiej to już chyba jestem dumny w ogóle w całości.
0: No bo ona jest aktualna, będzie dopiero się ukazywać,
1: tak, pewnie,
0: więc trudno by było, żebyś nie był.
1: Za rok będę robił to samo w kontekście trzeciej płyty i tak dalej. Fajnie jest mieć co grać na żywo na pewno.
0: Wiktor Waligura z nowym singlem, cztery pory roku, a za chwilę mam nadzieję też z całym albumem i ze świetnymi koncertami. Bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki bardzo.
0: News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina, także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał, grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak. I powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba. I wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił.

0: i powiedział, że się nie znam na muzyce do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Bianchi, Kraków.
1: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
0: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
1: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis, czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
0: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
1: Mój pierwszy raz jako Igo.
0: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
1: Mój pierwszy solowy hit.
0: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: to jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie,
1: ojca.
0: Tak. Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę, ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze, ja wiadomo wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astralix i God, my sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie, natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych i pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty. I koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy, dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko, no i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się, myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompt.

0: I ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: To, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj, na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie,
3: zaczęło u ciebie.
1: Jest pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób. I to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon. I dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle. I naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika. Oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy. I dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi,
3: a propos

0: wartości. I dokładnie tak. Wszystko to się zgadza. Idealnie. Czyli tak, mamy dla zasady, mamy szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
1: Tak.
0: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
1: która przecież
0: u Mezo śpiewała.
1: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nią krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mhm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło. Wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz. To jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz. No i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
1: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają. No, wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
1: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
1: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
1: daleko jedziemy. Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie, wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
1: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
1: tak,
0: już pewne.
1: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
1: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
1: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
0: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
1: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
1: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
1: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
1: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: SK Białystok News.
3: Cześć, Julia Łata przy mikrofonie, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. W Białymstoku rusza 40. jubileuszowa edycja Dni Sztuki Współczesnej, która odbywa się pod hasłem Radykalna Empatia. Festiwal potrwa do 24 maja. O szczegółach programu imprezy mówią zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, koordynatorka festiwalu Katarzyna Kruszewska i dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
4: Ta edycja odbywa się pod hasłem Radykalnej Empatii. Ja, ponieważ jestem człowiekiem bardziej środka przez całe życie i zawsze staram się nie używać takich ostrych sformułowań z jednej czy z drugiej strony, więc wolę mówić, że jest to takie wydarzenie, które odbywa się pod hasłem otwartości. Otwartości przede wszystkim na drugiego człowieka, na jego poglądy, na jego pochodzenie, na to, skąd się w danym miejscu Ziemi znalazł. I właśnie taki charakter, tak mi się przynajmniej wydaje, ma tegoroczna edycja Dni Sztuki Współczesnej, że jesteśmy właśnie otwarci na odmienności, na zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość od tego, które jest tym obowiązującym. Jesteśmy dzięki temu otwarci na inność i zachęcam do tego, żeby przybyć do Białegostoku, żeby też te różne dziedziny, bo jesteśmy otwarci na różne dziedziny, na teatr, na fotografię, na muzykę, na to wszystko, co się dzieje w kulturze, żeby przybyć do Białegostoku i

0: zobaczyć, jak ta nasza otwartość, albo jak wymyślić to organizatorzy, radykalna empatia wygląda. Natomiast ponieważ jestem tradycjonalistą też z drugiej strony, więc najbardziej mnie interesuje chociażby wystawa fotografii Stanisława Cioka, bardzo znanego fotografa, fotoreportera tygodnika Polityka, już nieżyjącego. Myślę, że to też będzie wydarzenie, żeby zobaczyć jego zdjęcia tutaj w przestrzeni Piłsudskiego Ośrodka Kultury, na co zapraszam, a już o wszystkich szczegółach to powie pani dyrektor, pani Katarzyna.
1: W tym roku za cel postawiliśmy sobie dążenie do budowania wspólnoty opartej na radykalnej, w rozumieniu głębokiej, takiej idącej do sedna, dążącej do sedna, empatii wokół tego, co określane jest jako sprawa osobista czy też prywatna. Robimy to po to, by sprawom tym nadać większy, silniejszy charakter, by nadać im w ogóle siłę, bo to, co jest społeczne, to, co jest masowe, jest trudniejsze do zmarginalizowania niż to, co zwykło się nazywać sprawami osobistymi. Chcemy zachęcać do rozwijania i korzystania z empatii jako nowego języka komunikacji, ale też narzędzia do budowania spójnych i silnych społeczności, do rozwiązywania problemów i walki z uprzedzeniami, bo dzięki silnym grupom, silnym społecznościom te nasze problemy osobiste stają się problemami wspólnymi, które wspólnie rozwiązujemy i wspólnie też bierzemy za nie odpowiedzialność. I tak, przychylam się do tego, co powiedział pan prezydent. DSW zawsze i podobnie będzie też w tym roku promuje takie wartości jak otwartość, tolerancja, wspólnotowość, zbalansowany rozwój, ekologia czy też równowaga w korzystaniu z dóbr. Wartości te będziemy propagować podczas festiwalowych pokazów, wśród których znajdzie się 14 pokazów, z czego jeden będzie zaprezentowany dwukrotnie, więc 13 unikalnych pokazów. Wśród nich będzie 8 spektakli, z czego jeden spektakl będzie spektaklem dziecięcym, bądź też po prostu familijnym, bo właściwie nie ma tutaj ograniczenia wiekowego, a jeden będzie spektaklem stricte skierowanym do młodzieży od 15 roku życia. Zaprezentujemy również jedną wystawę, o której wspomniał pan prezydent, jeden performance, dwa koncerty, z czego jeden z tych koncertów będzie wydarzeniem łączącym muzykę z literaturą i teatrem. Będzie też jedna potańcówka, po raz kolejny zaprosimy naszych mieszkańców i nie tylko mieszkańców, bo festiwal jest odwiedzany coraz częściej przez osoby spoza miasta, a nawet regionu, na Silent Disco, które odbędzie się ponownie na naszym terenie instytucji, czyli za bokiem, w takim przyjemnym miejscu, które też tak ciekawie ogrodowo przygotowujemy na tą imprezę. I dodatkowo poza tą statystyką przygotowaliśmy oczywiście 8 spotkań twórców i twórczyń z naszą publicznością, bo to są zawsze bardzo ważne elementy tego festiwalu i białostockie spotkania z widzami naszymi naprawdę już się odbiły szerokim echem, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce. Wspominają o tym artyści, którzy do nas przyjeżdżają, że są to wyjątkowe rozmowy i nasza publiczność jest bardzo uważna no i taka wyjątkowo zaciekawiona. Dwa wydarzenia będą wydarzeniami autorstwa zagranicznych twórców. Jedno z nich to twórcy białoruscy, a drugie wydarzenie będzie stworzone przez reżyserkę, ja mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to gwiazda europejskiego teatru, Lina Lapelite, która pochodzi z Litwy, ale mieszka w Europie Zachodniej od dawna. Podejmiemy tematy takie jak samodzielne macierzyństwo, nadużycia na rynku pracy,

0: kryzysy suicydalne, czy też w ogóle kryzysy zdrowia psychicznego, bezdomność, samotność, uzależnienia, same przyjemne rzeczy, odrzucenie, ostracyzm, problemy okresu dojrzewania, problemy tożsamościowe, ale również związane z życiem codziennym osób zagrożonych wykluczeniem, na przykład migrantów, czy też uciekinierów z Białorusi, bądź też uchodźców, których dotyczy kryzys humanitarny na bliskiej nam granicy. Wydarzenie jest realizowane przez twórców białoruskich. Tutaj się skłaniam w stronę pana Anatola Wapa, który reprezentuje naszego po raz kolejny partnera, czyli Centrum Kultury Białoruskiej. To wydarzenie łączy problematykę zwielokrotnionej dyskryminacji osób pochodzących z Białorusi z problemami osób nieheteronormatywnych. I ja ze swojej strony chcę podziękować za kolejny rok takiego partnerstwa, realnego partnerstwa w budowaniu komunikacji, ale też integracji osób pochodzących z Białorusi, bądź też mniejszości białoruskiej, która stanowi bardzo ważną część naszej publiczności festiwalowej i w ogóle społeczności festiwalowej, bo wśród naszych chociażby wolontariuszy są osoby pochodzące z Białorusi i bardzo sobie cenimy współpracę z nimi. No i mam nadzieję, że też co roku będą się pojawiać takie ważne wydarzenia, no ważne też i korespondujące z problemami czy też potrzebami osób z Białorusi. Z takich przyjemnych rzeczy, ja chciałam tylko też jeszcze nadmienić, że te tematy, które wymieniłam, które oczywiście są bardzo trudne, nie zawsze będą pokazywane w jakiś traumatyczny czy trudny sposób. My prezentujemy taki teatr, który łączy różne formy, czasami po prostu śmieje się z problemów, bądź też próbuje je w jakiś sposób złagodzić poprzez właśnie humor. No to, co jest też ważne, to na festiwalu pojawią się wyśmienite nazwiska po raz kolejny. Będziemy w tym roku gościć Maję Ostaszewską, Roberta Więckiewicza, Bartosza Bielenie, no, bardzo nam bliskiego aktora, bo też pochodzącego z Białegostoku. Będziemy gościć też Mateusza Janickiego, rozpoznawalnego aktora, który zresztą często bywa na Podlasiu, chociażby w związku ze swoją działalnością aktywistyczną na granicy polsko-białoruskiej. Będziemy też gościć Mirosława Zbrojewicza, szerszej publiczności znanego pewnie z kultowej postaci grupy, z filmu Chłopaki nie płaczą. Będzie u nas też Justyna Wasilewska, znana szerzej z serialu Heweliusz, Sebastian Pawlak, ostatnio zasłynął bardzo dobrą rolą w serialu Ołowiane dzieci. Filip Zaręba, to myślę, że bardzo znana już postać, szczególnie dla młodych widzów z serialu 1670. Będzie Waluś Kraksa Kryzys, Anna Ilczuk i Ryfari, aktorki. I Ryfari również jest tancerką i raperką, a obie zostały laureatkami Olśnień Onetu w tym roku. I będziemy również gościć nie samą Katarzynę Minkowską, ale jej spektakl. A warto przypomnieć, że Katarzyna Minkowska jest nie tylko laureatką paszportów polityki w tym roku w dziedzinie scena, której partnerem było miasto Białystok, ale również jest to artystka związana z Białymstokiem, bardzo silnie rodzinnie. No i po raz pierwszy będziemy w Białymstoku też gościć Teatr Współczesny w Szczecinie. Dawno też nie widziany Teatr Powszechny, chyba w ogóle raz tylko był Teatr Powszechny w Białymstoku przy okazji którejś edycji Wschodu Kultury i kierunku też Wschód, tak, i kierunku Wschód w Teatrze Dramatycznym.
1: Myślę, że nazwiska, nazwy teatrów, które wymieniła Katarzyna, już same w sobie są bardzo zachęcające do tego, żeby wziąć udział w tegorocznych jubileuszowych Dniach Sztuki Współczesnej. Dla nas ta 40. edycja jest o tyle wyjątkowa, że tak naprawdę mam wrażenie, że jesteśmy na etapie takich bardzo ważnych zmian, jeśli chodzi o sam festiwal. Ja też jestem bliska temu, co powiedział pan prezydent o tym środku, ale rzeczywiście

0: rzeczywiście wspólnie tutaj rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w takim momencie historii funkcjonowania też naszego społeczeństwa, gdzie rzeczywiście ten radykalizm w empatii wydaje nam się bardzo ważny, żebyśmy potrafili w tym całym zamieszaniu, w którym funkcjonujemy na co dzień, spojrzeć przychylnie na drugiego człowieka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznawanych przez niego poglądów. I jeśli dodamy do tego takie nazwiska jak Anna Smolar, Michał Zadara, znani, cenieni reżyserzy, to mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście dla wszystkich dobra zachęta do tego, żeby od 16 do 24 maja być z nami, przyjechać do Białegostoku, bo tak jak Kasia wspominała, festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem również na zewnątrz, a to dlatego między innymi, że ceny biletów na Dni Sztuki Współczesnej są bardzo przystępne. Sprzedaż biletów rusza już jutro. Zachęcam wszystkich do obserwowania naszej strony internetowej. Bilety w naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach będą do kupienia oczywiście również w kasie Kinoforum, w klubie Fama. Ale chciałabym również opowiedzieć o tym, co Państwo tutaj wizualnie widzą, bo ta biel, przy której siedzimy, się znajdujemy, te plakaty za nami, biało-czarne, to też nie jest przypadkowe. Od tego roku postanowiliśmy pracować nad spójną, powtarzalną co roku komunikacją wizualną, tak aby budować markę, silniejszą markę DSW, bo tak chcemy też komunikować ten festiwal. A za tą komunikacją wizualną stoi niezwykle utalentowana członkini naszego zespołu Magdalena Płońska. Bardzo Ci dziękujemy za pracę, którą wykonałaś. Mam nadzieję, że już niebawem będziecie Państwo mogli obejrzeć więcej efektów tej pracy również w przestrzeni naszego miasta. I chciałabym też bardzo serdecznie podziękować oczywiście partnerom miastu Białystok za nieustające wsparcie, ale też przede wszystkim Kasi Kruszewskiej za to, że konsekwentnie już od kilku lat buduje bardzo atrakcyjny program festiwalu i ze swojej strony już tak zupełnie prywatnie dodam, że tak naprawdę DSW są chyba takim jedynym wydarzeniem w Białymstoku, gdzie fani dobrego teatru niesztampowego mogą raz do roku spotkać się i naprawdę w krótkim czasie obejrzeć te wszystkie wyjątkowe, topowe i nagradzane produkcje.
1: Co roku będziemy wyglądać mniej więcej tak samo. Nie będziemy już zaskakiwać kolorami i nadmiarem wzorów. A to wzięło się z jakiejś takiej potrzeby redukcji właśnie nadmiaru, redukcji bodźców, redukcji marnotrawstwa, nadprodukcji. I niewątpliwie jest to też spójne z tymi wartościami, które chcemy promować, między innymi z ekologią czy zrównoważonym rozwojem. Chcieliśmy rozwijać tą spójność i zachować może bardziej tą spójność, stąd też rezygnujemy z corocznych, jednorocznych opraw wizualnych, idąc w kierunku to, co takim jak Państwo widzicie, ale będzie to kierunek przede wszystkim powtarzalny każdego roku i idąc również w produkcję opartą na materiałach ekologicznych, wielorazowych, rezygnujemy z jednorazowości, rezygnujemy z marnotrawstwa, przynajmniej będziemy starać się to redukować.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: SK Białystok News.
2: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Na początek posłuchajcie rozmowy z Martą Kaczyńską, czyli Call Me Mel, białostoczanką i wokalistką. Marta, to powiedz nam, od czego się zaczęła Twoja przygoda z muzyką, kiedy to było?
4: O rety, chyba trzeba sięgnąć daleko wstecz do przeszłości, czyli po prostu do lat dziecinnych. Zaczęło się tradycyjnie, powiedzmy tak, od ogniska muzycznego, instrument, fortepian, dodatkowo ten śpiew gdzieś tak po drodze mi zawsze towarzyszył. A jeżeli chodzi o jakieś pierwsze piosenki, to rzeczywiście zaczęłam je tworzyć na początku nieśmiało do szuflady. No i tam większość czasu, można powiedzieć większość życia, przeleżały te piosenki nietknięte, nawet często niesłyszane, ewentualnie na jakichś tam imprezach rodzinnych, gdzieś w takim bardzo wąskim gronie wśród znajomych. I tak naprawdę tworzenie tych piosenek na początku do szuflady, tak trochę nieśmiało, pozwalało mi w tym takim młodzieńczym etapie życia wyrzucić gdzieś te swoje emocje, swoje przeżycia, napisać chociażby o tym do szuflady, później to przy pianinie zaśpiewać. I to było taki moment na pozbycie się takich wszystkich, nazwijmy to, negatywnych przeżyć, które mogłam zilustrować słowami w piosence. I to towarzyszyło mi przez długi, długi czas, no ale z racji na jakiś czas zostało to po prostu zarzucone. No i dlatego cieszę się, że mogłam do tego po latach, po pewnych przeżyciach i doświadczeniach po prostu wrócić.
5: Czyli kiedyś tworzyłaś przede wszystkim dla siebie, żeby przelać gdzieś swoje emocje, a teraz zdecydowałaś się też pokazać swoją muzykę innym. Co było takim bodźcem, że podjęłaś taką decyzję?
4: Zdecydowanie oczywiście były to doświadczenia życiowe, które pojawiły się na drodze, tak jak myślę, każdego człowieka. No i okazuje się, że ta dorosłość, czy też dojrzałość, zwać jak zwać, w tych dorosłych przeżyciach też nam towarzyszą różne emocje, różne doświadczenia, spotkania z różnymi sytuacjami, ludźmi. I też niekiedy ciężko zmierzyć się jest po prostu z pewnymi zdarzeniami. I one też niestety, albo istety, są owiane, odute w emocje, które właśnie no, stale nam w życiu towarzyszą. Także tym jakby początkiem powrotu do tworzenia z powrotem muzyki, pisania piosenek, tekstów, właśnie były własne osobiste przeżycia.
5: I to właśnie twoje doświadczenia inspirują cię do twoich tekstów, muzyki, tak?
4: W głównej mierze tak, aczkolwiek no właśnie to jest też taka nieustająca bitwa myśli, która często toczy się w głowie, gdzie człowiek no nawet w tym dorosłym życiu musi stoczyć w cudzysłowie tą walkę myśli, walkę emocji i one gdzieś tak w jakiś sposób

0: cię do twoich tekstów, muzyki, tak?
1: W głównej mierze tak, aczkolwiek no właśnie to jest też taka nieustająca bitwa myśli, która często toczy się w głowie, gdzie człowiek no nawet w tym dorosłym życiu musi stoczyć w cudzysłowie tą walkę myśli, walkę emocji i one gdzieś tak w jakieś akordy, nutki, które, no, którym dodaje właśnie jakiegoś fajnego tekstu, dodaje fajnych swoich inspiracji muzycznych i powstaje piosenka. Czasami są to też momenty, kiedy po prostu spoglądam na świat, na różne życiowe zdarzenia, sytuacje i towarzyszy mi jakaś refleksja, która początkuje powstanie kolejnej piosenki, kolejnych tekstów.
0: A jak byś opisała swoją muzykę? Jak myślisz, do jakiego grona odbiorców ona najbardziej trafia, najbardziej może trafić?
1: No to jest świetne pytanie. Przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak tutaj do was jechałam, jak na nie odpowiem, bo spodziewałam się takiego pytania. No tak, przede wszystkim jest to muzyka, bym powiedziała, dojrzała. I jest to spowodowane tym, że już za mną pewne doświadczenia i muzyczne, i artystyczne. I na pewno jakość i możliwość tworzenia

0: Na pewno tworzę muzykę razem z Patrykiem Kowalewskim i posiadanie młodego producenta muzycznego sprawia, że twoja muzyka jakby na nowo jest tchniona z tą twoją taką romantyczną nutką nostalgii z przeszłości z nowoczesnym brzmieniem właśnie od chociażby Patryka.
1: Czyli masz producenta muzycznego, ale teksty i muzykę komponujesz sama?
0: Sama, jak najbardziej, aczkolwiek część bitów również powstaje właśnie w studiu razem z Patrykiem. No czasami mamy takie spotkania i sobie w głowie gdzieś tam powstają nam jakieś ciekawe pomysły, koncepcje, bo często jest tak, że ja na przykład sobie zagram coś na pianinie w taki właśnie typowy dla mnie, bym powiedziała, melancholijny sposób, romantyczny, taki liryczny. A Patryk potrafi jakby stworzyć z tej opowieści takiej bardzo romantycznej, zupełnie nową, nawet energiczną opowieść. I tak między innymi powstał właśnie ten utwór Maluj Mnie, który jakby na początku miał być po prostu takim, no, spokojnie zaśpiewanym utworem, a okazało się, że jest bardzo energiczny, dynamiczny i z emocjami razem współtworzy naprawdę ciekawą kompozycję.
1: To jest twój najnowszy kawałek, zgadza się?
0: Tak, tak, dokładnie.
1: To właśnie powiedz mi jeszcze trochę o nim. Jaką historię opowiada, jeśli można tak powiedzieć?
0: Historię, no właśnie, historię opowiada no, taką zbudowaną, no właśnie na tym, co wcześniej rozmawiałyśmy, czyli na przeżyciach i własnych osobistych doświadczeniach. Przede wszystkim malowanie w tej piosence tekstem, jak i muzyką jest o różnych emocjach, które nam towarzyszą, ale też i o różnych osobowościach w nas, które myślę, że w każdym z nas mieszkają. I ja w tej piosence pokazałam kilka różnych twarzy, a w teledysku mam nadzieję, że co najmniej dwa oblicza też się ukazały. Między innymi takim najbardziej charakterystycznym przejściem widocznym w teledysku jest takie, powiedzmy, przejście z tej jasnej strony, spokojnej, łagodnej, do takiej bardziej właśnie z pazurem, pełnej energii, trochę tajemniczości, a po tych światach, które no, towarzyszą mi jakby i w muzyce, i w słowach piosenki, prowadza mnie bardzo specyficzna postać, tajemnicza, która pojawia się właśnie w teledysku. Jest to aktor Paweł Wydrzyński, który wprowadzał mnie właśnie po tych światach i pozwolił mi też dzięki temu namalować taki obraz przejścia niejako z tej swojej łagodnej strony w tą taką bardziej z pazurem.
1: I jak wyglądała praca przy powstawaniu tego teledysku? Czy to było żmudne zajęcie, czy dobrze się przy tym bawiłaś?
0: Orety, to było w ogóle pierwsze takie moje bardzo profesjonalne doświadczenie. No przede wszystkim gro zrobiła ekipa, z którą pojechaliśmy do Warszawy, do profesjonalnego studia nagraniowego. Towarzyszyli mi przez cały dzień nagrań na prawdziwym, że tak powiem, na prawdziwej scenie, w różnych salach, w różnych miejscach. No przede wszystkim zaczęło się od tego, że kompozytor, reżyser całego jakby spektaklu tego, który możemy obejrzeć na teledysku, czyli Michał Pęza, Salt Films, po prostu namalował dla mnie odpowiednio wcześniej ten obraz, żebym mogła go sobie w głowie odtworzyć, ponieważ nie ukrywam, że na początku miałam pomysł jakby inny, na inny obrazek tego teledysku. Ale rzeczywiście, Michał spowodował, że spojrzałam na ten temat bardziej obszernie, a nie tak dosłownie. Piosenka, która jest przedstawiona na teledysku, rzeczywiście maluje niedosłownie to, co przeżywam w tym utworze, to, co chciałam nim pokazać i Michał w tej kwestii świetnie mnie zrozumiał, więc tutaj na pewno jego pomysł i wsparcie też było no, nieocenione w trakcie całego tego spotkania i nagrywek. Na pewno też obecność tancerek, które udoskonalają cały obraz teledysku, chociażby właśnie tańcem, też w dwóch scenach, w dwóch obliczach, gdzie na początku jest to taniec jazzowy, czyli taki bardziej spokojny, pełny przeżyć, emocji. I kolejny ten taki właśnie taniec na szpilkach, czyli high heels z pazurem, gdzie dziewczyny, tancerki z Fabryki Tańca stworzyły choreografię, wspólnie ze mną tańczyły, ćwiczyłyśmy i ich obecność nawet na planie w tym dniu, kiedy nagrywaliśmy teledysk, była no nieoceniona, bo tam no też wiele się działo, że tak powiem, poza planem, na tak zwanym backstage'u i nawet świadomość to, że są to takie bliskie, zaufane osoby, które mi towarzyszą nie tylko w tańcu, ale też i tak prywatnie, na pewno dodawały więcej otuchy, ale najwięcej energii, werwy i wsparcia mimo wszystko dostałam od swego menadżera, prywatnie mojego małżonka, Tomka, który no, przede wszystkim wypchnął mnie na tą głęboką wodę.

0: jakby nie mówić o strefie muzycznej. On jakby zawsze mówi, że jest gdzieś, on chce być gdzieś tam z tyłu, ale bardzo często rozmawiamy na temat ogólnie muzyki, jakichś naszych wspólnych inspiracji. To, że on sam jest artystą, bardzo mocno mi ułatwia, można powiedzieć, trochę też wejście przed tą kamerę, zaprezentowanie się na tej scenie troszeczkę inaczej, tak? Bo za mikrofonu, kiedy kogoś słyszymy, no nie widzimy, a kiedy już trzeba zagrać na, powiedzmy, tej scenie muzycznej, gdzie jest teledysk, gdzie trzeba też trochę właśnie aktorsko zagrać, no wchodzą już innego rodzaju emocje i to na pewno było też bardzo ciekawe przeżycie, no i gdyby też właśnie nie osoba Tomka na planie, myślę, że nie wyglądałoby to tak, jak wygląda.
1: Z teledyskiem, jak również piosenką będziecie mogli zapoznać się na naszej stronie internetowej skbiałystok.pl, a ja chciałam Cię jeszcze zapytać o Twoje plany na najbliższe miesiące. Czy planujesz dalej iść w muzykę? Czy może wydanie jakiejś płyty, jakieś koncerty? Opowiedz nam trochę o tym.
0: O rety, to wszystko w ogóle tak prężnie wystartowało po emisji tego teledysku na YouTubie, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W ogóle jestem bardzo wdzięczna za wsparcie, za w ogóle każde miłe słowo, które padło i prywatnie, i też właśnie na mediach społecznościowych i na YouTubie. Myślę, że to inspiruje mnie dalej do tego, żeby nadal tworzyć, dalej działać, iść w tym kierunku, chociaż kto wie, może gdzieś po drodze przydarzy mi się inny kierunek muzyczny, który mnie jeszcze ciekawiej zainspiruje do działania i stworzy zupełnie inny klimat, ale tak, na pewno zdecydowanie chcę w to iść, widzę, że jest to dla mnie fajne pole do działania, nie chcę powiedzieć, że w tym wieku, takim nazwijmy to, milenialsowym, ale może właśnie też ta muzyka w jakiś sposób jest trochę dla milenialsów, ogólnie dla osób po 30, ale też myślę, że znajduje jakby zainteresowanie wśród tych młodszych odbiorców. To właśnie za między innymi dzięki takiemu fantastycznemu połączeniu, że młody producent, doświadczona wokalistka i to tak myślę fajnie działa, fajnie idzie, więc chcę dalej płynąć z tym prądem. Nie wiem, czy to będzie głęboka woda, czy będzie ciężko, czy nie. Myślę, że na razie chcę się tym przede wszystkim bawić. Koncerty? Brzmi dumnie, ale jeżeli już, to na razie, jeżeli jakiekolwiek pomysły powstawały, to myślę, że w kameralnym gronie, ewentualnie w jakichś bardziej szczytnych, charytatywnych celach, a póki co po prostu chcę się tym bawić, tworzyć i doświadczać tego nowego uczucia, które się pojawiło w związku z tym.
1: A masz już w głowie kolejną piosenkę?
0: Piosenka nawet już jest napisana,
1: o, proszę.
0: Przyznam szczerze. Na razie została skomponowana tak akustycznie, amatorsko, po prostu przy pianinie, w zaciszu domowym. Ale czy dostanie obraz, czy zostanie nagrana, to pewnie jeszcze chwila. Myślę, że będziemy na pewno postarać się nadawać tej piosence no bardzo taki charakter, bym powiedziała, jednak mimo wszystko liryczny, którym została stworzona, bo akurat tekst tej piosenki jest, bym powiedziała, mocny, emocjonalnie do przeżywania, więc ciężko będzie mi ją zrobić taką dynamiczną do tańca, która chociażby jest piosenka Maluj Mnie. Raczej będzie do przeżycia, do przesłuchania, ale mam też nadzieję do tego, żeby ktoś mógł odnaleźć siebie w tej piosence.
1: Życzę Ci, żeby muzyka, którą tworzysz, dawała Ci dużo satysfakcji i radości i dziękuję ślicznie za to, że nas dziś odwiedziłaś.
0: Serdecznie dziękuję również i pozdrawiam.
1: A naszym gościem była Marta Kaczyńska, białostoczanka i wokalistka.
2: SK Białystok.
1: W województwie podlaskim obowiązuje średni i wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy apelują o ostrożność, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
3: Aktualnie w zasięgu województwa podlaskiego mamy średni i wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Na ten stan wpływają różne parametry. To m.in. kierunek i prędkość wiatru, temperatura, suma opadów, ale też wilgotność powietrza i ściółki. Leśnicy dwukrotnie w ciągu dnia o godzinie 10

0: zagrożenia pożarowego. Na ten stan wpływają różne parametry, to m.in. kierunek i prędkość wiatru, temperatura, suma opadów, ale też wilgotność powietrza i ściółki. Leśnicy dwukrotnie w ciągu dnia o godzinie 10 posłuszne, wysokie temperatury i lekkie zimy. Ta ostatnia dość sroga zima nie wyrównała wieloletnich niedoborów wody. Nie mamy wpływu na opady atmosferyczne, więc to, co mogliśmy zrobić, to dobrze zaopatrzyć system ochrony przeciwpożarowej. Tylko na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w ubiegłym roku na ten cel wydaliśmy ponad 9 milionów złotych. Te fundusze pochodziły ze sprzedaży drewna. W skład systemu ochrony przeciwpożarowej wchodzą dwa statki powietrzne, dromader oraz helikopter Bell, 39 dostrzegalni pożarowych, które są wyposażone w kamery telewizyjne, punkty czerpania wody, punkty alarmowo-dyspozycyjne, radiotelefony, motopompy, samochody gaśnicze, no i oczywiście stały monitoring służby leśnej. Do tego wszystkiego dobra współpraca ze strażakami, wieloletnia dobra współpraca. Jest sucho zarówno w lasach, jak również na polach, na łąkach. Dlatego apelujemy do społeczeństwa o zachowanie szczególnej ostrożności. Przy takiej wilgotności ściółki, wilgotności, która porównywalna jest do wilgotności kartki papieru, nawet mały niedopałek papierosa czy rozgrzany katalizator samochodu może wywołać ogromny pożar.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
2: SK Białystok News.
1: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystoka. W tym wydaniu rozmowa z białostocką prawniczką Elizą Korsak.
3: To może na początek, jakie są najczęstsze przypadki, w których klienci ubiegają się o odszkodowanie?
4: Ojejku, odszkodowania to temat rzeka tak naprawdę, o którym mogłabym nieustająco opowiadać, bo mieści się to w mojej głównej specjalizacji. Natomiast przede wszystkim odszkodowania możemy podzielić na takie dwie dziedziny. Dotyczą one szkód na mieniu, czyli na przykład uszkodzony samochód w czasie wypadku, wynajem samochodu zastępczego, bo nasz przecież uległ zniszczeniu, uszkodzenie na przykład roweru w czasie wypadku, odzieży czy innych rzeczy, albo na przykład upadek telefonu, jego całkowite zniszczenie, niemożność z niego korzystania, o ile jest oczywiście ubezpieczony. I druga tak naprawdę dziedzina są to szkody na osobie, które wówczas nazywają się roszczeniem o zadośćuczynienie. To jest taka po prostu zmieniona nazwa, jeżeli chodzi o odszkodowanie, bo dotyczy ona przede wszystkim naprawienia szkody za nasze cierpienia fizyczne i psychiczne, czyli coś, czego my nie możemy tak naprawdę w żaden sposób policzyć, bo nie ma żadnego cennika, który by nam mówił, ile będzie warte nasze zdrowie fizyczne czy psychiczne. I dlatego tutaj jest inna nazwa. Jest bardzo zależne od na przykład pory roku, bo wiadomo, że zimą na pewno jest bardzo dużo wypadków i szkód na osobie, kiedy potrafimy się

0: nasze roszczenia, czy będą to szkody na mieniu, czy szkody na osobie, ale też innym takim zagadnieniem, z którym bardzo często się spotykam, to też wady rzeczy kupionych. Bardzo często spotykamy się z wadami na przykład pojazdów albo nieruchomości. Wówczas klienci przychodzą, mówią, że czują się oszukani i czy przysługuje im odszkodowanie. No w zależności od stanu faktycznego, jak najbardziej bardzo często takie sprawy prowadzę.
1: Spróbujmy teraz takim w miarę prostym językiem wytłumaczyć słuchaczom, jak wygląda standardowa procedura dochodzenia odszkodowania.
0: No i pytanie, którego? Jeżeli mówimy... No właśnie, ustalmy. Może prościej, tak mi się wydaje, że będzie poruszenie kwestii związanej ze szkodami na mieniu. Jako taki przykład najbardziej popularny zostawimy sobie tutaj właśnie uszkodzony samochód. Mhm. To, drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą, jaka jest, jest zabezpieczenie okoliczności tego zdarzenia. Dlatego, że każda osoba poszkodowana, nieważne jakiej szkody ona dozna, musi zabezpieczyć nam moment, w którym doszło do szkody, czyli tak naprawdę tego wypadku. Jakikolwiek by on nie był i czegokolwiek by nie dotyczył. Więc jeżeli mamy zdarzenie drogowe, no to oczywiście punkt numer jeden to jest spisanie oświadczenia ze sprawcą wypadku, o ile nie uciekł, prawda? Inną kwestią jest wezwanie policji i tutaj uczulam wszystkich, aby wzywać policję, jeżeli mamy do czynienia ze sprawcą, który jest obcokrajowcem, dlatego że niejednokrotnie spotyka się to później z dużymi trudnościami, kiedy poszkodowany chciał pójść na rękę, bo to nieduża szkoda, w sumie nic się nie stało, spiszemy tylko oświadczenie, a później taka osoba nam mówi, że ona wcale nie brała udziału w takim zdarzeniu i pojawiają się schody, tak? Mhm. W wypadku drogowym, jeżeli mamy możliwość, to zabezpieczenie na przykład monitoringu. Tutaj też jest bardzo ważna sprawa, aby z takim dowodem nie zwlekać i od razu zwracać się do odpowiednich instytucji, dlatego że ten monitoring bardzo często jest krótko przetrzymywany. Jeżeli mamy główne skrzyżowanie w dużym mieście, to wiadomo, że ten ruch, jaki tam panuje, on nie będzie nagrywany przez i przetrzymywany z danego dnia przez kilka miesięcy czy przez rok, gdzie niejednokrotnie dopiero po takim czasie właśnie trwania postępowania powstaje potrzeba odszukania takiego dowodu, tak? Mhm. Co później? Jeżeli już zabezpieczyliśmy dowody, no oczywiście dokumentacja zdjęciowa, jeżeli mamy świadków zdarzenia, nie bójmy się też poprosić osób, które widziały to zdarzenie o to, żeby podały nam swoje dane personalne, podały telefon do siebie. Z drugiej strony też uczulam takie osoby, takich świadków o to, żeby też się nie bać pomóc tym osobom, dlatego że czasami ten bezstronny świadek ma bardzo duże znaczenie w toku postępowania sądowego, czy postępowania karnego, czy postępowania cywilnego. I czasami jak słyszę, że świadkowie mówią, że a my nie chcemy się mieszać, przecież to jest tyle problemu z tym, żeby pójść do sądu. Drodzy Państwo, my też możemy być w takiej sytuacji, my też możemy potrzebować takiej pomocy, a naprawdę może mieć to duże dla kogoś znaczenie w jego życiu i w dochodzeniu do takiej prawdy. I później co mamy dalej? Jeżeli już to wszystko sobie zgromadziliśmy, to oczywiście musimy ustalić też firmę ubezpieczeniową, która ponosi odpowiedzialność za dane zdarzenie, bo mówimy o szkodzie na samochodzie, tak? A więc sprawca powinien nam przekazać numer swojej polisy i wówczas wszystko, opis całego zdarzenia, te wszystkie dowody przesyłamy firmie ubezpieczeniowej, która podejmuje decyzję. Nie zawsze nas satysfakcjonującą, prawda?
1: Chciałam jeszcze dopytać o te dowody, dokumenty, czyli tak, oświadczenie od sprawcy, jeżeli nie uciekł, zapis monitoringu, zeznania świadków, czy coś jeszcze nam się przyda w takiej sprawie?
0: Dokumentacja fotograficzna, na przykład całego zdarzenia. Dokumentacja też uszkodzonego mienia. Na przykład jednym z takich

0: monitoringu, zeznania świadków, czy coś jeszcze nam się przyda w takiej sprawie?
1: Dokumentacja fotograficzna, na przykład całego zdarzenia. Dokumentacja też uszkodzonego mienia. Na przykład jednym z takich

0: Na? Mhm. Przy porannej szkodzie, jakie szkody powstały przy wieczornej, bo mamy dwa zupełnie inne podmioty odpowiedzialne i żaden nie będzie pokrywał ubezpieczyciel szkody za tego drugiego ubezpieczyciela. Także przede wszystkim też właśnie zadbanie o to, żeby zrobić dokumentację fotograficzną, na ile też to możliwe, na ile potrafimy też szczegółowo to opisać, te uszkodzenia, które wystąpiły właśnie na wypadek takiej sytuacji, że za moment znowu nam się może coś przecież przytrafić na drodze. Mhm.
1: Myślę, że to, co wszystkich interesuje, to ile średnio trwa postępowanie w takich sprawach od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania, bo chyba panuje takie przeświadczenie, że to się ciągnie bardzo długo.
0: O tak.
1: Mhm. I to jest często zniechęcające. To jest takie, ojejku, trzeba teraz tu iść, tam iść, to załatwić. Jak to wygląda? Czy naprawdę jest tak źle?
0: Iku, nie mnie jest to oceniać tak naprawdę. Ja nie prowadzę do końca takich ogólnych, powiedzmy, statystyk. Natomiast w mojej kancelarii naprawdę 90% spraw od czasu zgłoszenia do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania jest to kilka miesięcy. I z czego to wynika? Bo niekoniecznie jest to winą Zakładu Ubezpieczeń, że nie analizuje tej sprawy, że w ogóle się nią nie zajmuje, tak? Tylko też czasami jest to wina nas, poszkodowanych. W jakiej sytuacji ma to miejsce? Kodeks cywilny mówi o tym, że firma ubezpieczeniowa od daty zgłoszenia ogólnie ma 30 dni na to, żeby zająć się szkodą, wydać decyzję w takiej sprawie. W wypadkach szczególnie trudnych, kiedy wymaga to zgromadzenia dalszego materiału dowodowego, można to przedłużyć łącznie do 90 dni. No i teraz sytuacja zależy od tego, z jaką osobą poszkodowaną mamy do czynienia, bo jeżeli klient leży w szpitalu, połamany, czy ma operację jedną, drugą i jeszcze kilka przed nim na przykład, ale już zgłoszono to firmie ubezpieczeniowej, żeby dokonać wypłaty odszkodowania, to firma najpewniej napisze, że w tej chwili nie da się ustalić okoliczności do końca tego wypadku, nie da się ustalić tej szkody w całości, jaka powstała u osoby poszkodowanej, bo przecież ona jest w trakcie leczenia. Mhm. I dopiero po zgromadzeniu całej dokumentacji medycznej, czyli po przeprowadzeniu leczenia, tak? Czasami jest to kilka lat. W sytuacjach, którymi ja się zajmuję niejednokrotnie, przy ciężkich przypadkach, nawet kilka lat nam nie wystarczy do tego, żeby jakkolwiek powrócić do stanu zbliżonego przed wypadkiem, tak? To wówczas my nie możemy liczyć na to, że firma ubezpieczeniowa zajmie się w te 30 dni, czy nawet 90.
1: Po prostu są pewne rzeczy nie do przeskoczenia, tak?
0: Tak. Mhm. A czasami niestety są sytuacje i dopiero niedawno, ja tak naprawdę po 2 latach korespondowania z firmą ubezpieczeniową, pomimo tego, że i tak nie wydała mi decyzji w sprawie, zdecydowałam się z klientką pójść jednak do sądu, bo okres oczekiwania na jakiekolwiek decyzje w sprawie po prostu nie dawał już nam żadnych szans na to, że w ogóle dostaniemy decyzję. Oczywiście w takich sytuacjach możemy się odwołać do instytucji nadzorujących firmy ubezpieczeniowe, natomiast w mojej ocenie to tylko jeszcze bardziej wydłuża postępowanie. Mhm.
1: Z jakimi najczęstszymi trudnościami spotykają się poszkodowani w walce o odszkodowanie?
0: Najprostszą sytuacją jest to, kiedy poszkodowani dostają decyzję, że nie należy im się odszkodowanie. Mhm. Albo, że odszkodowanie, czy to za szkody na mieniu, czy to za szkody na osobie, jest tak śmieszne, że poszkodowani przychodzą i mówią, że po co im jest to ubezpieczenie, po co oni to kupują, jeżeli to nie starczy na przysłowiowe waciki, tak? Mhm. I konsekwencją przede wszystkim tego jest sposób, w jaki firmy ubezpieczeniowe argumentują swoje decyzje, w jaki sposób próbują przekonać osobę poszkodowaną, że jej się nic więcej absolutnie nie należy. Jeżeli firma zdecydowała na przykład wypłacić marne pieniądze stanowiące, nie wiem, 3% całej szkody, to raczej konsekwentnie będzie w dalszych swoich pismach utrzymywała to stanowisko, ewentualnie nieznacznie troszeczkę to podwyższy. Oczywiście w wielu stronicowych wypracowaniach pisząc, że no po prostu świadczenie zostało spełnione, że drogi poszkodowany, ty już nie możesz chcieć więcej.
1: Ale to już nie da się z tym nic wtedy zrobić?
0: Oczywiście, że się da. Mhm. Tylko chodzi o sferę psychiczną tego poszkodowanego, który przez kilka tych pism, czy nawet kilkanaście, tak jak ostatnio

0: Ostatnio przyszedł do mnie klient z kilkunastoma odpowiedziami firmy ubezpieczeniowej. Każda na trzech stronach pisma mówi, no wypłaciliśmy wszystko, co mogliśmy. Szanowny panie, panu więcej nie przysługuje. Oczywiście podana argumentacja, podane przepisy, podane orzeczenia sądowe, które tak naprawdę dotyczą tylko i wyłącznie ogólnych zagadnień. I ten biedny klient mówi, no ale... jak ja mogę wygrać z tą wielką firmą ubezpieczeniową? Jak my sobie, pani mecenas, z tym poradzimy? Normalnie. Po prostu oceniamy, jaka jest szkoda. No najlepszym przykładem jest szkoda na mieniu. Jeżeli my mamy uszkodzony samochód, mamy policzoną na przykład wartość jego naprawy w kwocie powiedzmy 10 tysięcy złotych, a dostajemy 2 tysiące. To gdzie tutaj jest problem w tym, żeby dochodzić tych pozostałych 8 tysięcy, tylko w tym, co firma do nas pisze, w tym, jak poszkodowany podejdzie do tego zagadnienia. Czy on na tyle właśnie się wystraszy tego, co firma ubezpieczeniowa do niego pisze, bo akurat szkody na mieniu są łatwe, że tak powiem, do policzenia, bo ocenia to biegły sądowy. Wskazuje, jaka jest faktyczna wartość szkody i trzeba po prostu tylko zdecydować się na to, żeby zrobić ten krok i pójść do sądu po to, co należy się osobie poszkodowanej.
1: A co powiedziałaby pani osobie, która waha się, czy warto dochodzić swoich praw? Waha się, bo być może właśnie jest zniechęcona tym, że może to się nie udać, że to tak długo trwa. No po prostu.
0: Absolutnie należy walczyć o swoje prawa. Ja zawsze mówię i bardzo widać to u klientów, którzy przychodzą, czy mieli już do czynienia z firmami ubezpieczeniowymi i czy robili coś sami. Bo przychodzą właśnie zniechęceni, przychodzą w sumie to tylko na chwilę zapytać, bo może się coś da, ale na pewno się nic nie da. Więc ja zawsze pytam, to czemu ma służyć nasze spotkanie, skoro drogi kliencie, oceniłeś już tak wnikliwie swoją sytuację? No bo ja tyle lat płacę i zawsze jak miałem szkody, nigdy nie dostałem tyle, ile mi się należało. A ile razy się odwołałeś? No w sumie zawsze mówią, że próbują, ale odpowiedź firmy ubezpieczeniowej jest taka, że to, co dostali, jest wystarczające. Nigdy klienci się nie odważają sami za bardzo pójść do sądu i w swoim podejściu, w swojej psychice postanowić, że firma ubezpieczeniowa nie jest taka duża i taka silna, jak stworzyła i wykreowała w naszym środowisku poczucie tej właśnie wielkości i tego, że z nią się nie wygra. Właśnie, że się wygra.
1: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
2: SK Białystok News.
1: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok i zaczynamy od bardzo ważnego tematu, mianowicie żywność, która leczy, to wspólny projekt województwa podlaskiego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma zwiększyć konkurencyjność lokalnych rolników i przetwórców spożywczych, między innymi poprzez wykazanie, jak ich produkty wpływają na nasze zdrowie. Na współpracy skorzystają producenci zarejestrowani w bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, a o szczegółach opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko, wicemarszałek Bogdan Dyjuk i profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posłuchajmy.
3: Niezwykle ważne wydarzenie. Dzisiaj podpisujemy umowę o współpracy województwa podlaskiego poprzez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego z Uniwersytetem Medycznym. To jest współpraca w zakresie sprawdzania tego, że nasze produkty lokalne, czyli to, co jest w naszym województwie najsmaczniejsze, to, co do naszego województwa przyciąga turystów z całej Polski, także spoza jej granic, żeby te produkty nasi naukowcy z Uniwersytetu Medycznego mogli sprawdzić, zbadać, że są one nie tylko zdrowe, ale także mają tą wartość funkcjonalną, czyli pomagają w leczeniu, w dojściu do zdrowia. Na pewno pan rektor, profesor Marcin Moniuszko powie o tym w sposób bardziej fachowy i dokładny. Ja również, korzystając z okazji, chciałbym w tym miejscu właśnie, w auli naszego Uniwersytetu Medycznego, podziękować panu rektorowi oraz całemu uniwersytetowi za to, że ta współpraca jest na wielu płaszczyznach. Ta umowa jest jakby kolejnym krokiem naszej współpracy. My jako województwo uważamy, że właśnie między innymi przedsiębiorcy, ale także świat nauki to te filary, na których musimy budować nasz rozwój i nasz sukces. I właśnie dzisiaj chcę też podziękować za to, że zawsze głos pana rektora,

0: Głos uniwersytetu jest słyszalny w niezwykle ważnych momentach, takich jak chociażby tworzenie przyszłych ram naszego regionalnego programu związanego z funduszami europejskimi, czy też dzisiaj, kiedy piszemy strategię rozwoju naszego województwa, gdy ją aktualizujemy do roku 2030, ten głos jest słyszalny i na ten głos też, panie rektorze, dzisiaj i w przyszłości bardzo liczymy. Cieszę się, że dzisiaj możemy tę umowę podpisać. Jest to kolejny krok, aby rozwijać nasze Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego.
1: Wiemy, że żywność pochodząca z Podlaskiego jest najlepsza, jest najsmaczniejsza, ma najlepsze walory smakowo, ale także zdrowotne. Chcielibyśmy jeszcze, by żywność z województwa podlaskiego była też najlepiej przebadaną żywnością, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Przebadaną zarówno pod względem składu swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą, po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione. Ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny, co będzie miało szereg korzyści. Przede wszystkim korzyści zdrowotne dla tych, którzy będą spożywali te produkty, bo będą wiedzieli, jakich efektów zdrowotnych mogą oczekiwać, ale owi producenci, nasi podlascy producenci i przetwórcy, dzięki temu będą mieli okazję przenieść się też do innego sektora, sektora czysto spożywczego, który ma takie marże.

efektów zdrowotnych mogą oczekiwać, ale owi producenci, nasi podlascy producenci i przetwórcy, dzięki temu będą mieli okazję przenieść się też do innego sektora, z sektora czysto spożywczego, który ma takie marże.

0: może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, panie marszałku, szanowni państwo, że możemy połączyć lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem jej efektów prozdrowotnych i jej składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Tu bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę inicjatywę. Wszystkich państwa chcemy zapewnić, że jesteśmy otwarci na tę współpracę. Po naszej stronie serdecznie dziękuję pani rektor Katarzynie Socha za też otwartość i za koordynowanie tych działań związanych z przygotowaniem się i z pomocą przetwórcom i producentom z Podlasia w kierunku przeniesienia się i przejścia na te rynki medyczne. Traktujemy to jako część naszej misji. My oczywiście mamy swoje bardzo ważne misje jako Uniwersytet Medyczny i kluczowe związane z leczeniem pacjentów w naszych jednostkach klinicznych, z nauczaniem przede wszystkim przyszłych kadr medycznych, ale kolejną naszą ważną misją jest wychodzenie do społeczności. Wychodzimy na bardzo wiele różnych sposobów, mogą państwo o tym przekonać, jest podczas bardzo wielu naszych różnych aktywności, ale ta, o której mówimy, jest niezwykle istotnie związana z tym, czym jest województwo podlaskie, jaką ma charakterystykę, czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju, w tej części Europy. Olbrzymim atutem, poza wspaniałą przyrodą, kulturą, są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność, potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność. A my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność. I bardzo chcemy tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też, no zaczynam do jeszcze dalszej, do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
1: Kiedy przed kilkoma laty Centrum Produktu Lokalnego, jeszcze jako część Departamentu Rolnictwa, a przed niespełna dwoma lat wyodrębniona jednostka, nie spodziewałem się, że tak w krótkim czasie będziemy mogli dostąpić zaszczytu właśnie dzisiejszego spotkania i podpisania porozumienia ze współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Nie bez kozery używam zaszczytu, albowiem tą naszą działalność prowadzoną tutaj pod dowództwem, przewództwem pani dyrektor Magdy Tymińskiej, ale także pana dyrektora Andrzeja Pleszuka pokazuje, że to, co przed chwilą pan rektor wspomniał, to nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Mówimy o naszym środowisku, mówimy o dziedzictwie kulturowym, mówimy o atrakcjach turystycznych, ale nigdy nie zapominamy i nie propagujemy dziedzictwa kulinarnego. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego, ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego Podlaskiego Centrum Produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest i to dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu no, do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów. Dlatego przyłączam się do podziękowań pana marszałka dla państwa, tutaj pana, pani rektor, dla Uniwersytetu Medycznego, że możemy z tej współpracy, tą współpracę dzisiaj formalnie zainicjować, że to także będzie pomocne dla naszych producentów, i wesprze

0: również nasz, opracowany przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, a zatwierdzony przez również pana marszałka, system certyfikacji produktu lokalnego.
1: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset, o których pan marszałek wspomniał, produktów, tak, znajdują się m.in. naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak, ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa,

0: rośliny przyprawowe właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać, tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze, zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami. Tak? I takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych. Tak? Ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i no, zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów. Tak? I my tutaj właśnie współpracując z Państwem proponujemy właśnie tego rodzaju wspólne projekty, gdzie my już kompleksowo całe produkty, tak, będziemy mogli przebadać na tych właśnie poszczególnych modelach i potwierdzić właśnie ten efekt prozdrowotny. A wiadomo, że świadomość konsumentów wzrasta, też wzrasta też ilość chorób dietozależnych, więc no, taka potrzeba niewątpliwie jest. Rynek żywności funkcjonalnej naprawdę w globalnym rynku przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwija, także tutaj my też no, chcemy wyjść naprzeciw, tak, też wiedza o składnikach bioaktywnych, dostępność tych składników bioaktywnych i teraz no, wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata, ale no, żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, no to muszą być traktowane różnymi środkami, tak, a tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów, nie będzie pozostałości chociażby pierwiastków toksycznych, tak? I wtedy rzeczywiście będzie ten efekt, o który nam chodzi, tak? Także mamy to przede wszystkim skrócenie łańcucha dostaw, tak? Mamy właśnie tą lokalność, a te chociażby lokalne owoce, chociażby owoce jagodowe, często mają na przykład więcej witaminy C niż owoce egzotyczne, tak? Więc jest tutaj naprawdę ogromne pole do współpracy. Dziękuję bardzo.
1: Szczególnie współpracy pomiędzy Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego a Zakładem Bromatologii, którym kieruje właśnie profesor Katarzyna Socha. Ja tylko chciałabym dodać, pani profesor, że realizujemy w tej chwili w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku duży projekt dotyczący właśnie żywności funkcjonalnej i badania tejże żywności.
2: No i to by było na tyle w naszym magazynie. Pamiętajcie, żeby odwiedzać stronę Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, bo tam możecie znaleźć najpyszniejsze i najciekawsze rzeczy z naszego województwa. Buziaki, pa!
3: SK Białystok News.
2: No hej kochani, to jest magazyn reporterów Eski Białystok, a przy mikrofonie Agata Kropiewnicka i już przechodzimy do dzisiejszego tematu, którym jest Escape Truck. O co w tym chodzi? Posłuchajcie.
4: Co tam jest?
5: W środku mamy escape roomy, bo wchodzimy do środka, mamy zagadki do rozwiązywania, musimy zgadywać kody i musimy słuchać historii. Tam pani tam opowiada nam, że wyjechała z mężem z Kolumbii do Polski.

0: i z tej Polski po prostu oszukali ją w tej Polsce i musieli sobie radzić, mieli stawkę 9 zł na godzinę. No, różnorodność bardzo, symulacja pokoi, że takiej prawdy, można było wejść do środka i poczuć jakby się tam było, taką prawdę autentyczną. No to było bardzo realistyczne, tak, tutaj łazienka była zrobiona w ostatnim pokoju, taka porozwalana, bałagan symulujący, tutaj alkohol i tak dalej, więc myślę, że to może być związane z bohaterami, którzy są opowiadani nam w historii.
1: Jakie masz odczucia? Po tym byłaś tam i to cię przeraża? Jakoś to wpłynęło na ciebie? Daje ci do myślenia?
0: W pewnym sensie tak, bo takie niepozorne to było. Myślałam, że handel ludźmi jest bardziej innym procesem, a to po prostu wyszło dość oczywiste. To było zaproponowanie pracy, która miała być konkretna, a nie była konkretna i zostało dokonane oszustwo finansowe i życiowe. W takim procesie, że no... Pani tam mówi, że ona była chora i tak nie mogła w ogóle wyjść z łóżka, a oni jej nie pozwalali na to. Pokazali jej chodzić pracować, bo to chodzi o to, że ogólnie została oszukana z tą plantacją i tak to wyglądało.
1: A pani policjantka powiedziała wam, jak uniknąć takich sytuacji, jak się przed tym ustrzec, co sprawdzać?
0: No jeszcze nie, ale pewnie...

0: oni jej nie pozwalali na to. Pokazali jej chodzić pracować, bo to chodzi o to, że ogólnie została oszukana z tą plantacją i tak to wyglądało.
1: A pani policjantka powiedziała wam, jak uniknąć takich sytuacji, jak się przed tym ustrzec, co sprawdzać?
0: No jeszcze nie, ale pewnie

0: że na koniec nie odgadliśmy kodu, ale byliśmy blisko, tylko powiedziała nam pani tam z audio, żeby zadzwonić na 112, że nie dasz rady sam, to zadzwoń, coś takiego było.
1: Czy to do was jakoś bardziej przemawia niż taka pogadanka w szkole?
0: Tak, bo to jest bardziej kreatywne, to jest oryginalne i przede wszystkim bardziej się czujesz, jakbyś był w tej sytuacji. Jest to, uważam, fajny sposób na przekazywanie takich informacji, bo nic się nie zanudza, jest to bardzo oryginalne, a mam nadzieję, że będzie więcej takich pomysłów w niedalekiej przyszłości. Jestem Kira Dobrzańska, zespół szkół ogólnokształcących i technicznych na Antoniuku Fabrycznym.
2: My jako młodzi osoby chcemy pracować i to na pewno nie w polskich pieniądzach, tylko za granicą, żeby zarobić więcej. A dzięki tej sytuacji no na pewno ja będę zwracać na to uwagę, jakie prace się podejmuje za granicą i na pewno nie będę tam jechać sama. Mieć świadomość tego, czy ktoś już tam był, opinie na temat pracy, czy tam w miejscu, w którym będę, wiem mniej więcej co jest, czy się odnajdę tam, czy sobie poradzę w razie czego. Najlepiej też brać kogoś ze sobą, żeby mieć wsparcie, bo nawet w tym escape roomie było powiedziane, że najlepiej samym nie wyjdziesz, najlepiej mieć kogoś przy sobie i to jest prawda.
1: Rzeczywiście, a jakie wrażenie to na tobie zrobiło? Weszłaś tam i jakie to były emocje?
2: No, był trochę takie poczucie tej historii, był trochę taki strach, że faktycznie można być na handlu ludźmi, może coś się stać, mimo że chcesz dobrze, mimo że chcesz po prostu pracować. Może się wydarzyć tragedia. Na pewno nie teraz na te wakacje, ale w niebliskiej przyszłości będę tak patrzeć na tą pracę za granicą, bo jednak to jest opłacalne. Ale jak to sprawdzić, no na pewno nam bardziej objaśni to pani policjantka, z którą zaraz niedługo będziemy rozmawiać. Myślę, że bardziej są potaczane inne tematy i bardziej z takimi handlem ludźmi mamy do czynienia w filmach, bardziej takich polskich, nie tak na co dzień jakby. Nawet nauczyciele nam zbytnio o tym nie informują, więc to jest bardzo fajne wydarzenie.
3: Starszy aspirant Joanna Gusta, Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji.
1: Na placu Józefa Piłsudskiego w Białymstoku stanął escape truck i to jest taka niecodzienna forma, żeby tłumaczyć młodym ludziom o zagrożeniach, które na nich czyhają, jeśli chcieliby podjąć pracę za granicą. I jak to dokładnie wygląda, to oprowadzanie?
3: W escape terapii mamy trzy pomieszczenia, które odzwierciedlają prawdziwą historię osób, które zostały ofiarami handlu ludźmi. Zadaniem młodzieży jest przejście tych wszystkich trzech pokoi, odnalezienie kodów, które będą mogły, za pomocą których będą mogły otworzyć drzwi, przejść do następnego etapu, do następnego pokoju. Pokoje również są tak urządzone, tak zorganizowane, jak te osoby przebywały jako ofiary handlu ludźmi. Więc łącznie z różnymi rekwizytami, z zapachem, które niestety no, nie jest przyjemne, ale jest to wszystko tak specjalnie przyszykowane, żeby jak najbardziej odzwierciedlić ten problem, żeby można było zobaczyć, poczuć i dotknąć tego tematu właśnie handlu ludźmi.
1: Tak, to jest oczywiście okropna sytuacja i myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w czymś takim. Czy właśnie to ten escape room też obejmuje taką część, gdzie policja tłumaczy dzieciom, no nie dzieciom, młodzieży, jak ustrzec się takich sytuacji, jak weryfikować właśnie ogłoszenie o pracę za granicą?
3: Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj stoisko policji, mamy stoisko Straży Granicznej, która również zajmuje się tym problemem. I po wyjściu, przejściu tych wszystkich pokoi, jak najbardziej młodzież może podejść, porozmawiać z nami, możemy tłumaczyć, ale oprócz tego również my sukcesywnie spotykamy się z młodzieżą. Organizujemy w szkołach, szczególnie w średnich szkołach, spotkania profilaktyczne dotyczące handlu ludźmi, więc na bieżąco, tym bardziej teraz, kiedy zbliżają się wakacje, okres urlopowy, chcemy ten temat przybliżyć, zwrócić uwagę, przestrzec, uświadomić po prostu społeczeństwo młodych ludzi przede wszystkim, jakie to jest zagrożenie, jak tego unikać.
1: Tak, bo jakiś czas temu rzeczywiście było dosyć głośno o takich przypadkach, prawda, że kobiety były wywożone do niemieckich burdeli, powiedzmy, tam ogłoszenie było, że szukamy kogoś, kto się zajmie starszą osobą albo dzieckiem, a rzeczywistość okazywała się inna. I gdyby mogła pani powiedzieć jakieś takie wskazówki, no bo w Polsce mamy, powiedzmy, KRS, można firmę sprawdzić w KRS-ie, a jak chcemy sprawdzić zagraniczną firmę, co możemy zrobić?
3: Każdy ma dostęp do internetu, po prostu wpisać w wyszukiwarkę, najprostsza rzecz, jaka może być, weryfikacja, oczywiście weryfikujemy, staramy się jak najwięcej dowiedzieć o tej firmie, przed wyjazdem przygotować się do takiej pracy, nie jedziemy, bo nie wiem, ktoś nam coś załatwi za granicą, ja nie wiem, gdzie jadę, nie znam języka, jest to najgorsze z możliwych wyborów, musimy się do każdej rzeczy przygotować, a szczególnie do takiej jak podjęcie pracy za granicą, przede wszystkim pilnujemy naszych dokumentów, nikomu dokumentów nie przekazujemy, są to nasze, czy paszporty, czy dowody osobiste. są to nasze osobiste dokumenty. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś do nas przychodzi i mówi, ja muszę wziąć pana czy pani paszport, dowód, bo potrzebuję do umowy, bo potrzebuję skserować. Nie możemy stracić tych dokumentów.

0: z oczu. I tak weryfikacja, to jest najważniejsze przygotowanie się, poinformowanie rodziny. Tak, nie jedziemy bez informacji pozostawionej dla najbliższych, dla rodziny. Sprawdzamy adres, sprawdzamy również, czy w pobliżu jest jakiś, nie wiem, komisariat policji, prawda, placówka dyplomatyczna, gdzie będziemy mogli ewentualnie udać się po pomoc. To wszystko musimy przygotować przed wyjazdem. No i przede wszystkim dokładnie przeczytać umowę. Podpisujemy umowę o pracę, nie analizując dokładnie. I oczywiście w języku staramy się wszystko przetłumaczyć, jeżeli jest to prawda, inny język niż język polski, to też przetłumaczymy wszystko, żeby nas nic nie zaskoczyło, żeby potem nie było problemu, że ja podpisałam coś, do czego jestem zobowiązany.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Beata Chrzościńska, doradca URE z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
3: Pani Beato, jak dużym problemem jest handel ludźmi, no i właśnie teraz rozmawiamy o regionie czy w skali kraju?
2: Znaczy ja tutaj bym powiedziała, że sprawa handlu ludźmi oczywiście istnieje. My z kolei pokazujemy osobom, które wyjeżdżają za granicę, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Co zrobić, żeby właśnie nie znaleźć się w takiej sytuacji, chociażby jak dzisiaj młodzież ma okazję zobaczyć i doświadczyć tego. Oby właśnie nigdy nie miała bezpośredniej okazji tak w realnej sytuacji doświadczyć.
3: No to w takim razie, co robić, żeby nie paść ofiarą handlu ludźmi, szczególnie szukając pracy, czy to w kraju, czy za granicą?
2: Przede wszystkim trzeba zacząć odpowiednio poszukiwać tej pracy, czyli z wiarygodnych źródeł. Ja tutaj bym bardzo chciała zachęcić do korzystania z sieci EURES. Tu mówię o pracy za granicą EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia, bo EURES jest gwarantem bezpiecznej i legalnej pracy za granicą. Czyli przede wszystkim zadbać samemu o to, żeby od początku znaleźć odpowiednie źródło tej oferty. Wtedy nie znajdziemy się w takiej sytuacji, jaką dzisiaj może młodzież doświadczyć.
3: To trochę enigmatyczne. Co to znaczy znaleźć odpowiednie źródło? Czego powinniśmy szukać?
2: No właśnie to, o czym mówię. Zgłosić się na przykład do sieci EURES, czyli Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy. Jeżeli zgłosimy się do pracowników tych jednostek, na pewno udzielą odpowiednich informacji, jak poszukiwać tej bezpiecznej pracy za granicą, z jakich narzędzi korzystać, na co zwrócić uwagę. Oczywiście możemy też poszukiwać pracy poprzez agencję zatrudnienia, no ale tutaj znowu musimy wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Sprawdzić, czy agencja ma wpis do rejestru. Musimy pamiętać, że agencja nie może pobierać od nas żadnych opłat, oprócz tych, które rzeczywiście zostały faktycznie poniesione. Więc jeżeli już na dzień dobry agencja czy jakiś pośrednik wymówił nam, proszę zapłacić 100-200 zł za to, że ta praca będzie zagwarantowana, no już powinna się zapalić ta czerwona lampka. Jeżeli byśmy znaleźli na przykład ogłoszenie w internecie czy w gazecie i powiedzmy jest bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, nieadekwatne do wykonywanej pracy, to też powinniśmy na to zwrócić uwagę. Jeżeli coś wygląda tak za dobrze, jeżeli nie ma pełnych informacji o pracodawcy, no to może okazać się, że jest to nieuczciwy pracodawca, nieuczciwy pośrednik.
4: Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Zabalewicz-Wiśniewska i pracuję w Fundacji La Strada.
3: Fundacja La Strada opiekuje się, czy też zajmuje się przede wszystkim takimi właśnie przypadkami jak handel ludźmi. Jak duży jest to problem w skali naszego regionu i kraju aktualnie?
4: W skali naszego kraju mogę powiedzieć o tym, że my rocznie pomagamy około 200 osobom. My pomagamy tak, przede wszystkim pierwsza rzecz to my preidentyfikujemy, tak? Bo teraz najczęściej się do nas osoby zgłaszają, te pokrzywdzone, więc my oceniamy, na ile taka osoba jest potencjalną ofiarą handlu ludźmi. Następnym etapem jest przekierowanie takiej osoby do służb, bo to służby identyfikują, czyli policja i straż graniczna. No i my wszystko organizujemy, tak? Te przesłuchania, tak? Mogą być przesłuchania u nas w biurze, to mogą być przesłuchania w jednostkach, tak? Policji czy straży granicznej. Jeżeli taka osoba dostanie zaświadczenie o byciu potencjalną ofiarą handlu ludźmi, wtedy rusza kolejna pomoc, czyli zakwaterowanie, wyżywienie, legalizacja pobytu, pomoc medyczna, psychologiczna, w zależności to, czego kto potrzebuje. Jeżeli ktoś chce wrócić do kraju pochodzenia, no to wtedy też pomagamy poprzez IOM takim osobom wrócić do kraju pochodzenia. Więc no tak, opiekujemy się kompleksowo. Od chwili pojawienia się do chwili usamodzielnienia bądź wyjazdu z Polski.
3: Pozwoli pani, że zapytam w takim razie trochę inaczej. Jakie są historie osób, którym państwo pomagać?
4: Znaczy trudno było mi tutaj w jednym zdaniu powiedzieć, jakie to są historie, bo każda historia jest inna. Każdy przypadek jest inny, ale tak ogólnie rzecz biorąc, od kilku lat zauważamy taki trend. Po pierwsze, pomagamy głównie w tym momencie w Polsce ofiarom pracy przymusowej, to jest jedna rzecz. Druga to, że w tym momencie 80% osób, którym pomagamy,

0: Pomagamy. To są obywatele Ameryki Południowej, bądź obywatelki i głównie Kolumbii. I pomagamy też, bo dużo ludzi zawsze nastawia kojarzy z kobietami, pomagamy kobietom i mężczyznom, ale statystycznie więcej mamy teraz ofiar mężczyzn, nie kobiet. Ponieważ to są ofiary pracy przymusowej, bo też bardzo długo, przez wiele lat Fundacja La Strada i w ogóle handel ludźmi kojarzył się głównie z prostytucją. My oczywiście pomagamy i są cały czas sprawy prowadzone w Polsce i ofiary identyfikowane wykorzystania seksualnego i wykorzystania w prostytucji, w seksbiznesie, ale mniej. Takich osób jest teraz mniej, głównie to jest praca przymusowa, więc to są i mężczyźni, i kobiety, i tak jak mówię, Kolumbia, Ameryka Południowa, ale też obywatele innych krajów również, tak? Mówię tutaj o pewnej tendencji, jaką my teraz, z czym pracujemy, tak, nasza fundacja. Przed wyjazdem do pracy za granicą warto się przygotować już przed wyjazdem, zobaczyć, tak, jakie są telefony, jakie organizacje ewentualnie pomagają, a jeżeli już nie organizacje, to chociażby mieć telefon do polskiego konsulatu, tak, który, no, polskie konsulaty mówimy tutaj, rozmawiają o Europie, tak, o Unii Europejskiej. Można też oczywiście zawsze, polecamy też mieć telefon do naszej organizacji, to wtedy też będziemy my interweniować, tak, w służbach danego kraju, bądź też będziemy przekierowywać do organizacji, tak, bo są różne organizacje w Polsce, w Europie, w różnych krajach, które też pomagają takim osobom i wtedy staramy się taką osobę sprowadzić do Polski, jeżeli chce, bo niektóre też osoby, Polacy, nie chcą wracać do Polski i też chcą uzyskać pomoc już w danym kraju, tak, europejskim. Więc to mówię, znowu historie są różne, ale warto mieć telefon do nas, tak, do Fundacji La Strada i do konsulatu polskiego w danym kraju. Lampki. Pan pyta o lampki. No, lampek może być bardzo dużo czerwonych, tak, i sygnałów ostrzegawczych. Po pierwsze, jeżeli ktoś wywiera na nas presję, że to jest praca i już musisz podjąć decyzję, to już powinna być czerwona lampka. Jeżeli praca wydaje nam się, jakaś te warunki pracy, które są oferowane, są jakieś super, aż za dobre, tak, to też już powinna być czerwona lampka, tak, no bo jeżeli ktoś nam mówi, że będziemy zarabiać, nie wiem, 20 tysięcy złotych w restauracji, na przykład, taki przykład podaję, no to już jest powinna być czerwona lampka, no bo raczej takich zarobków nikt w restauracji nie, jako kelnerzy czy w kuchni, nikt takich nie zarabia pieniędzy. Agencja, powinniśmy też sprawdzać agencję, tak, jeżeli wjeżdżamy przez agencję, czy na przykład jest gdziekolwiek zrzeszona, jest taka KRAS, tak. Generalnie te agencje powinny być gdzieś zrzeszone, więc nie bierzemy pracy z agencji, które w ogóle nigdzie nie są zrzeszone, agencji krzak tak zwanych. No i też ważna rzecz, umowa, tak? No i nie jedziemy do miejsca pracy, gdzie ktoś nam nie chce, bądź mówi, a to jak przyjedziesz, to zobaczysz, będzie ta umowa. Co jeszcze? W języku zrozumiałym, tak? No bo jeżeli nam ktoś podsuwa dokumenty już na miejscu też, albo wysyła w języku no niezrozumiałym, czy po hiszpańsku, czy po włosku, czy tam innym, to też nie bierzemy takiej pracy, bo to, co się dzieje właśnie u nas w Polsce, bo ci nasi beneficjenci z Kolumbii podpisują umowy po polsku, których w ogóle nie rozumiem.
1: SK Białystok News.
2: Cześć, Julia Łata przy mikrofonie, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. W Białymstoku rusza 40. jubileuszowa edycja Dni Sztuki Współczesnej, która odbywa się pod hasłem Radykalna Empatia. Festiwal potrwa do 24 maja. O szczegółach programu imprezy mówią zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, koordynatorka festiwalu Katarzyna Kruszewska i dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
3: Ta edycja odbywa się pod hasłem Radykalnej Empatii. Ja, ponieważ jestem człowiekiem bardziej środka przez całe życie i zawsze staram się nie używać takich ostrych sformułowań z jednej czy z drugiej strony, więc wolę mówić, że jest to takie wydarzenie, które odbywa się pod hasłem otwartości. Otwartości przede wszystkim na drugiego człowieka, na jego poglądy, na jego pochodzenie, na to, skąd się w danym miejscu ziemi znalazł. I właśnie taki charakter, tak mi się przynajmniej wydaje, ma tegoroczna edycja Dni Sztuki Współczesnej, że jesteśmy właśnie otwarci na odmienności, na zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość od tego, które jest tym obowiązującym. Jesteśmy dzięki temu otwarci na inność i zachęcam do tego, żeby przybyć do Białegostoku, żeby też te różne dziedziny, bo jesteśmy otwarci na różne dziedziny, na teatr, na fotografię, na muzykę, na to wszystko, co się dzieje w kulturze, żeby przybyć do Białegostoku i zobaczyć, jak ta nasza otwartość, albo jak wymyślić to organizatorzy, radykalna empatia wygląda. Natomiast ponieważ jestem tradycjonalistą też z drugiej strony, więc najbardziej mnie interesuje chociażby wystawa fotografii Stanisława Cioka, bardzo znanego fotografa, fotoreportera tygodnika Polityka, już nieżyjącego. Myślę, że to też będzie wydarzenie, żeby zobaczyć jego zdjęcia tutaj w przestrzeni Piastowskiego Ośrodka Kultury, na co zapraszam, a już o wszystkich szczegółach to powie pani dyrektor, pani Katarzyna.
4: W tym roku za cel postawiliśmy sobie dążenie do budowania wspólnoty opartej na radykalnej i w rozumieniu głębokiej, takiej idącej do sedna, dążącej do sedna, empatii wokół tego, co określane jest jako sprawa osobista czy też prywatna. Robimy to po to, by sprawom tym nadać większy, silniejszy charakter, by nadać im w ogóle siłę, bo to, co jest społeczne, to, co jest masowe, jest trudniejsze do zmarginalizowania niż to, co zwykło się nazywać sprawami osobistymi. Chcemy zachęcać do rozwijania i korzystania z empatii jako nowego języka komunikacji, ale też narzędzia do budowania spójnych i silnych społeczności, do rozwiązywania problemów i walki z uprzedzeniami, bo dzięki silnym grupom, silnym społecznościom te nasze problemy osobiste stają się problemami wspólnymi, które wspólnie rozwiązujemy i wspólnie też bierzemy za nie odpowiedzialność. I tak, przychylam się do tego, co powiedział pan prezydent. DSW zawsze i podobnie będzie też w tym roku promuje takie wartości jak otwartość, tolerancja, wspólnotowość, zbalansowany rozwój, ekologia czy też równowaga w korzystaniu z dóbr. Wartości te będziemy propagować podczas festiwalowych pokazów, wśród których znajdzie się 14 pokazów, z czego jeden będzie zaprezentowany dwukrotnie, więc 13 unikalnych pokazów. Wśród nich będzie 8 spektakli, z czego jeden spektakl będzie spektaklem dziecięcym, bądź też po prostu familijnym, bo właściwie nie ma tutaj ograniczenia wiekowego, a jeden będzie spektaklem stricte skierowanym do młodzieży od 15 roku życia. Zaprezentujemy również jedną wystawę, o której wspomniał pan prezydent, jeden performance, dwa koncerty, z czego jeden z tych koncertów będzie wydarzeniem łączącym muzykę z literaturą i teatrem. Będzie też jedna potańcówka, po raz kolejny zaprosimy naszych mieszkańców i nie tylko mieszkańców, bo festiwal jest odwiedzany coraz częściej przez osoby spoza miasta, a nawet regionu, na Silent Disco, które odbędzie się ponownie na naszym terenie instytucji, czyli za bokiem, w takim przyjemnym miejscu, które też tak ciekawie ogrodowo przygotowujemy na ten, na tą imprezę. I dodatkowo poza tą statystyką przygotowaliśmy oczywiście 8 spotkań twórców i twórczyń z naszą publicznością, bo to są zawsze bardzo ważne elementy tego festiwalu i białostockie spotkania z widzami naszymi naprawdę już się odbiły szerokim echem, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce. Wspominają o tym artyści, którzy do nas przyjeżdżają, że są to wyjątkowe rozmowy i nasza publiczność jest bardzo uważna, no i taka wyjątkowo zaciekawiona. Dwa wydarzenia będą wydarzeniami autorstwa zagranicznych twórców. Jedno z nich to twórcy białoruscy, a drugie wydarzenie będzie stworzone przez reżyserkę, no mogę chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to gwiazda europejskiego teatru, Lina Lapelite, która jest, pochodzi z Litwy, ale mieszka w Europie Zachodniej od dawna. Podejmiemy tematy takie jak samodzielne macierzyństwo, nadużycia na rynku pracy, kryzysy suicydalne, czy też w ogóle kryzysy zdrowia psychicznego, bezdomność, samotność, uzależnienia, same przyjemne rzeczy, odrzucenie, ostracyzm, problemy okresu dojrzewania, problemy tożsamościowe, ale również związane z życiem codziennym osób zagrożonych wykluczeniem, na przykład imigrantów, czy też uciekinierów z Białorusi, bądź też uchodźców.

kryzysów, których dotyczy kryzys humanitarny na bliskiej nam granicy. Wydarzenie jest realizowane przez twórców białoruskich. Tutaj się skłaniam w stronę pana Anatola Wapa, który reprezentuje naszego po raz kolejny partnera, czyli Centrum Kultury Białoruskiej. To wydarzenie łączy problematykę zwielokrotnionej dyskryminacji osób pochodzących z Białorusi z problemami osób nieheteronormatywnych. I ja ze swojej strony chcę podziękować za kolejny rok takiego partnerstwa, realnego partnerstwa w budowaniu komunikacji, ale też integracji osób pochodzących z Białorusi, bądź też mniejszości białoruskiej, która stanowi bardzo ważną część naszej publiczności festiwalowej i w ogóle społeczności festiwalowej, bo wśród naszych chociażby wolontariuszy są osoby pochodzące z Białorusi i bardzo sobie cenimy współpracę z nimi. No i mam nadzieję, że też co roku będą się pojawiać takie ważne wydarzenia, no ważne też i korespondujące z problemami czy też potrzebami osób z Białorusi. Z takich przyjemnych rzeczy, ja chciałam tylko też jeszcze nadmienić, że te tematy, które wymieniłam, które oczywiście są bardzo trudne, nie zawsze będą pokazywane w jakiś traumatyczny czy trudny sposób. My prezentujemy taki teatr, który łączy różne formy, czasami po prostu śmieje się z problemów, bądź też próbuje je w jakiś sposób złagodzić poprzez właśnie humor. No to, co jest też ważne, to na festiwalu pojawią się wyśmienite nazwiska po raz kolejny. Będziemy w tym roku gościć Maję Ostaszewską, Roberta Więckiewicza, Bartosza Bielenie, no, bardzo nam bliskiego aktora, bo też pochodzącego z Białegostoku. Będziemy gościć też Mateusza Janickiego, rozpoznawalnego aktora, który zresztą często bywa na Podlasiu, chociażby w związku ze swoją działalnością aktywistyczną na granicy polsko-białoruskiej. Będziemy też gościć Mirosława Zbrojewicza, szerszej publiczności znanego pewnie z kultowej postaci Gruchy, z filmu Chłopaki nie płaczą. Będzie u nas też Justyna Wasilewska, znana szerzej z serialu Heweliusz, Sebastian Pawlak, ostatnio zasłynął bardzo dobrą rolą w serialu Ołowiane dzieci. Filip Zaręba, to myślę, że bardzo znana już postać, szczególnie dla młodych widzów z serialu 1670. Będzie Waluś Kraksa Kryzys, Anna Ilczuk i Ryfari, aktorki i Ryfari również jest tancerką i raperką, a obie zostały laureatkami Olśnień Onetu w tym roku. I będziemy również gościć nie samą Katarzynę Minkowską, ale jej spektakl. A warto przypomnieć, że Katarzyna Minkowska jest nie tylko laureatką paszportów polityki w tym roku w dziedzinie scena, której partnerem było miasto Białystok, ale również jest to artystka związana z Białymstokiem, bardzo silnie rodzinnie. No i po raz pierwszy będziemy w Białymstoku też gościć Teatr Współczesny w Szczecinie. Dawno też nie widziany Teatr Powszechny, chyba w ogóle raz tylko był Teatr Powszechny w Białymstoku przy okazji którejś edycji Wschodu Kultury i kierunku też Wschód, tak, i kierunku Wschód w Teatrze Dramatycznym.

0: też niewidziany teatr powszechny. Chyba w ogóle raz tylko był teatr powszechny w Białymstoku przy okazji którejś edycji Wschodu Kultury i kierunku też Wschód, tak, kierunku Wschód w Teatrze Dramatycznym. To obie są bardzo zachęcające do tego, żeby wziąć udział w tegorocznych jubileuszowych Dniach Sztuki Współczesnej. Dla nas ta 40. edycja jest o tyle wyjątkowa, że tak naprawdę mam wrażenie, że jesteśmy na etapie takich bardzo ważnych zmian, jeśli chodzi o sam festiwal. Ja też jestem bliska temu, co powiedział pan prezydent o tym środku, ale rzeczywiście wspólnie tutaj rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w takim momencie historii funkcjonowania też naszego społeczeństwa, gdzie rzeczywiście ten radykalizm w empatii wydaje nam się bardzo ważny, żebyśmy potrafili w tym całym zamieszaniu, w którym funkcjonujemy na co dzień, spojrzeć przychylnie na drugiego człowieka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznawanych przez niego poglądów. I jeśli dodamy do tego takie nazwiska jak Anna Smolar, Michał Zadara, znani, cenieni reżyserzy, to mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście dla wszystkich dobra zachęta do tego, żeby od 16 do 24 maja być z nami, przyjechać do Białegostoku, bo tak jak Kasia wspominała, festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem również na zewnątrz, a to dlatego między innymi, że ceny biletów na Dni Sztuki Współczesnej są bardzo przystępne. Sprzedaż biletów rusza już jutro, zachęcam wszystkich do obserwowania naszej strony internetowej. Bilety naprawdę w bardzo atrakcyjnych cenach będą do kupienia oczywiście również w kasie Kinoforum, w klubie Fama. Ale chciałabym również opowiedzieć o tym, co Państwo tutaj wizualnie widzą, bo ta biel, przy której siedzimy, się znajdujemy, te plakaty za nami biało-czarne, to też nie jest przypadkowe. Od tego roku postanowiliśmy pracować nad spójną, powtarzalną co roku komunikacją wizualną, tak aby budować markę, silniejszą markę DSW, bo tak chcemy też komunikować ten festiwal. A za tą komunikacją wizualną stoi niezwykle utalentowana członkini naszego zespołu Magdalena Płońska. Bardzo Ci dziękujemy za pracę, którą wykonałaś. Mam nadzieję, że już niebawem będziecie Państwo mogli obejrzeć więcej efektów tej pracy również w przestrzeni naszego miasta. I chciałabym też bardzo serdecznie podziękować oczywiście partnerom miastu Białystok za nieustające wsparcie, ale też przede wszystkim Kasi Kruszewskiej za to, że konsekwentnie już od kilku lat buduje bardzo atrakcyjny program festiwalu i ze swojej strony już tak zupełnie prywatnie dodam, że tak naprawdę DSW są chyba takim jedynym wydarzeniem w Białymstoku, gdzie fani dobrego teatru niesztampowego mogą raz do roku spotkać się i naprawdę w krótkim czasie obejrzeć te wszystkie wyjątkowe, topowe i nagradzane produkcje.
1: Co roku będziemy wyglądać mniej więcej tak samo. Nie będziemy już zaskakiwać kolorami i nadmiarem wzorów. A to wzięło się z jakiejś takiej potrzeby redukcji właśnie nadmiaru, redukcji bodźców, redukcji marnotrawstwa, nadprodukcji. I niewątpliwie jest to też spójne z tymi wartościami, które chcemy promować, między innymi z ekologią czy zrównoważonym rozwojem. Chcieliśmy rozwijać tą spójność i zachować może bardziej tą spójność, stąd też rezygnujemy z corocznych, jednorocznych opraw wizualnych, idąc w kierunku to, co takim jak Państwo widzicie, ale będzie to kierunek przede wszystkim powtarzalny każdego roku i idąc również w produkcję opartą na materiałach ekologicznych, wielorazowych, rezygnujemy z jednorazowości, rezygnujemy z marnotrawstwa, przynajmniej będziemy starać się to redukować.
2: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
3: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.
4: Witam również serdecznie. Słuchaj, nie ma żadnego problemu, jak ktoś chce się zabrać ze mną pod tą palmę, odpoczywać i w ogóle, wiesz, odpuszczać tak naprawdę pęd dzisiejszego świata, to ja nie mam nic przeciwko. Ja naprawdę nie muszę być sam pod tą palmą. I zapraszam serdecznie. Tak.
3: Taka chęć ucieczki w ogóle od całego świata i od wszystkich ludzi.
4: Myślę, że to jest chęć po prostu odpuszczenia trochę. Dzisiejsza rzeczywistość jest bardzo gęsta, bardzo intensywna. Nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
3: jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
4: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania,

0: to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę.
1: Leżeć

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście zatworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany

0: piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
1: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
0: Wykreowana.
1: Tak.
0: Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
1: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt. Ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików,
0: dokładnie,
1: zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
0: I że coś tracisz być może.
1: Tak,
0: no nie?
1: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
0: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
1: spiralę.
0: W tą spiralę i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś właśnie nie będąc poza tym, powiedzmy, no, w prawdziwym życiu?
1: No, z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
0: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. I pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
1: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
0: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
0: Ja wiem.
1: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
0: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące po lutym, marzec zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek i ta piosenka pod palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
0: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy z dnia na dzień się po prostu Rubens zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiem.

0: Zawsze posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: Ale to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tam. No,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę, ale wiesz, jestem, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy w tym, na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc dwa miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. Moje pytanie.
0: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma też żadnego zaskoczenia. A mi trochę chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy, więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót, jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były, więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles z tą płytą, wydał chyba jeden singiel, dwa single, wyszła płyta, Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i ja bardzo dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze...

0: Dla mnie spoko.
1: Dla mnie też spoko.
0: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki moment, że stwierdzisz, że jednak może nie ta i jeszcze...

0: wydaje tak naprawdę. Także też odsyłam do moich tych social mediów, bo tam już lada moment informacja o tym, kiedy płyta. I same premierowe piosenki poza Podpalmą.
1: Super, super. Jakieś plany już masz grania? Gdzieś cię będzie można zobaczyć? Czy to się dopiero gdzieś kształtuje?
0: Lada moment też na moich social mediach pełna lista, ale ważnym takim koncertem na pewno dla mnie, który będzie i którym chciałbym wspomnieć, to jest męskie granie w Gdańsku. Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam. Jak ktoś ma ochotę wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod Palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest Palma.
0: Cudownie, cudownie. W
1: Także
0: końcu Palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam pod Palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
0: No. Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
0: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
1: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl. News. Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że

0: Zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli, a teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w kwiecie jabłoni, po prostu.
1: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
0: Tak. Jacek był drugą osobą.
1: Okej.
0: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
0: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy, crash testy
0: poszły? I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
0: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką, tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak, przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki, co mi się zdarza rzadko i jestem, no, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna, ja też już lubię słuchać, znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no, w sumie, no, nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie, no to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: a niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: To, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze
1: czerwonej
0: więcej.
1: Czerwonej sukience?
0: Tak jest.
1: Jeszcze więcej tańczyć?
0: Chciałabym może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
1: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
0: No właśnie.
1: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
0: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
1: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
0: To dobrze. O, to dziękuję.
1: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwa.

0: odczuwa mnie, że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś absolutnie zupełnie świeżego.
1: Tak, tak, tak, czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego, a jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę, naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie.
1: Dziękuję.
0: To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest
0: słyszałem,
1: DJ-em.
0: No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz.
1: Tak.
0: No, w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także
1: dziękuję.
0: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne,
0: tak,
1: to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam.
0: A, tam nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To z miło chyba, czy nie?
0: Cambio
1: to
0: Dolor.
1: Ja, mi się
0: chyba,
1: podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: O, nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy. Prawdziwy był. Tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam...
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: News. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
1: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
0: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
1: Tak jest, tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
0: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
1: Nie jest najgorzej, jest, nie jest okay, najgorzej. Jest okay.
0: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
1: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało i stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
0: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
1: Tak jest, pociągiem rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
0: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
1: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem, to prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie, nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
0: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
1: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia.

0: historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
0: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę. Tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę

0: ciszy
1: jako piosenkarka, jest, dokładnie, jest. Dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło, i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
0: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
1: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. Masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
0: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
1: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
0: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
1: No i może wygrana w debiutach po drodze.
0: No tak. Nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
1: Dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
0: Wygrana w debiutach.
1: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki w sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów, i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać się siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
0: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo,
1: ale nie afirmować, było, trzeba,
0: nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
1: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
0: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
1: A to ładne.
0: Tak mi się wydaje.
1: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
0: No chyba tak, tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
1: To prawda, i to zwłaszcza w tym Sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam, co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
0: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
1: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno Serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
0: Tak,
1: przecież.
0: Tak. Był.
1: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Baranowska z Sercem prosto z Berlina, można powiedzieć,
0: tak
1: dzisiaj.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
1: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile.

0: PL. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
1: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Young Iggy, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla Was mnóstwo biletów na tę imprezę. News. W Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justowska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To, nie wiem, który to był rok, ale to było z 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał. Grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis, czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
2: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio, jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
2: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
2: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała półtora roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę, ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze, ja wiadomo wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo, my sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie, natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych i pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty. I koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermoce.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać 100-osobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tą orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać. Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
0: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
1: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
0: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakby,
1: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
0: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo...

0: złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
0: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas. Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
0: Niech ci się obcasy
1: to, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego.
0: Słuchaj, bardzo
1: na gwiazdy trzeba czekać.
0: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
0: Wiesz,
1: i cierpliwości.
0: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
0: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
0: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
0: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
0: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że jedziesz sobie, wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił, jest taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości, bye bye, ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę tak się budował. On nie powstał po prostu tak o.
0: Nie. Nie powstał tak o, ponieważ znaczy właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle,

Kuba mówi, ej Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon, i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy, i z taką demówką wyszłam. I odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle,

0: Topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
1: tak,
0: która przecież
1: tak.
0: u Mezo śpiewała.
1: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo i zrobić z nim krótką rozmowę. No było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka. Mhm. Utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
0: Kocham tę piosenkę.
1: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
0: Może z tego wyjdzie coś więcej. Może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
1: Tak planujemy zrobić. Takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
0: Ale polskich czy zagranicznych też?
1: Polskich.
0: Szerokości, wiesz,
1: szerokości,
0: daleko jedziemy.
1: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
0: Dokładnie,
1: tutaj,
0: wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
1: Tak, no, znam. No. Tak, kochana, zrobimy.
0: Zrobimy. No.
1: Także
0: ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
1: tak,
0: pewne.
1: Prawda.
0: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
1: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, oh, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
0: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
1: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland.
0: Ja mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
1: To zróbmy to.
0: Nałóżmy napisy po angielsku.
1: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
0: Yes.
1: Dziękuję.
0: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
1: Obiecuję.
0: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość.
2: Znamy zwycięzcę tegorocznej Eurowizji. To Bułgaria. Konkurs wygrała Dara z piosenką Bangaranga. Na miejscu drugim Izrael. Na trzecim Rumunia. Polska zajęła miejsce 12. Litwa Szemplińska wykonała utwór Pray i została za to bardzo doceniona przez jury. Dostała 133 punkty. Nieco gorzej nasz występ ocenili widzowie z innych krajów, którzy przyznali nam zaledwie 17 punktów. Nasza reprezentantka uzbierała w sumie 150 punktów. Dla porównania do zwycięzcy powędrowało aż 516. Dokładną tabelę wyników znajdziecie na sk.pl. Spore kontrowersje wzbudza werdykt polskiego jury, które najwyższą możliwą notę, czyli 12 punktów, przyznało Izraelowi. Przypomnijmy, 5 państw zbojkotowało Eurowizję w ramach protestu przeciwko obecności Izraela w konkursie. Gwiazda prosto z Jamajki. Za kilka dni w Polsce Sean Paul wystąpi w Warszawie. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć hity takie jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. I tegoroczny koncert w Polsce ma być oparty właśnie na nich. Na koncert zaprasza Radio SK. Sezon na studenckie imprezy w pełni w całym kraju. Wystartowały juwenalia, ale jest dobra informacja, nie trzeba być studentem, żeby się na nich bawić. Są takie juwenalia, które przerodziły się w wielki muzyczny festiwal. To Kortowiada w Olsztynie. Przed nami 65. odsłona tego wydarzenia. Line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Janki Gi, Wilki czy Afromental. Dzień później na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale

Też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł oraz królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie w sieci. Radio SK będzie na Kortowiadzie razem z Wami. W przyszły weekend warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Was bardzo dużo zaproszeń na tę imprezę. Festiwalowe lato w końcu zaczyna się w Esce. 12 miejsce po pięknym występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji i dużo punktów od jurorów, więc gratulujemy, ale troszkę też ocieramy łezki. Więc robię to razem z Wami. Let Me Love You, DJ Snake i Justin Bieber. Dwie minuty po dziewiątej w niedzielę. Mati Fuczyło. Cześć!

Avicii i Levels w Radiu SK 18 minut po 19. Nie wiem jak wy, ale ja nie spałem do późna, bo oglądałem Eurowizję. Wiemy już, że wygrała Bułgaria, ich Bangaranga. Zagram wam fragment, w razie gdyby ktoś na przykład spał, nie oglądał i tak dalej, i tak dalej. Uwaga!

Uwaga. No i dokładnie tak to brzmiało, za to Alicja Szemplińska wylądowała na miejscu 12. Wcześniej była na 7 po głosach jurorów, ale od widzów Polska dostała tych punktów zdecydowanie mniej. Dla Alicji wszystkiego pięknego i występ też był piękny oczywiście, ale czy u was dzisiaj pięknie? Czekam na głosówki na jaskowym Messengerze. Można nagrać cover Bangaranga. Albo można po prostu powiedzieć mi, czy to jest dobry dzień. Radio. Albo czy będzie, a ja mam nagrody. PZ Matajka z bałaganem. Plan B.

0: Break Your Heart, Tayo Cruz. Zaglądam na zegar, 26 minut przed 10 w niedzielę i mam wrażenie, że to jest taka pora kawowa, że część z Was dopiero teraz się rozkręca, powolutku, że ktoś może właśnie teraz z kubkiem kawy śmiga po mieszkaniu i to tak w miarę cicho, bo inni domownicy mogą jeszcze spać, na przykład odsypiać nocne oglądanie Eurowizji. Ale można odsypiać też koncert Harry'ego Stylesa. W czasie, gdy Alicja Szemplińska w Wiedniu walczyła o punkty dla Polski na Eurowizji, to Harry Styles grał swój koncert w Amsterdamie. Radio SK tam było i to z naszymi słuchaczami. Mieliśmy dla Was konkurs, w którym można było zgarnąć wyjazd do Amsterdamu z kamą zeskowego poranka. Na naszym Instagramie jest cała relacja z tego występu. To jest coś pięknego, naprawdę. Więc jeżeli jeszcze jesteście w tej piżamkowej, kawowej porze, to wpadajcie na nasze sociale, tam można być na koncercie, będąc jednocześnie na kanapie. I to jest koncertowanie w sam raz dla mnie. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, to już za chwilę.
1: Reklama. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na ebilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
3: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakuj

0: artystycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda. Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
2: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

Jak on pięknie śpiewa, prawda? To Somber i jego Potential. A to jest Radio SK. 7 minut do 10, gdyby jeszcze było tak ciepło i słonecznie, to byłaby idealna niedziela, prawda? Z potencjałem na przykład na wycieczkę rowerową. Swoją drogą to pamiętajcie, że od czerwca szykują się nowe przepisy. Osoby do 16 roku życia już obowiązkowo będą musiały mieć kaski. A jeżeli wy do tej pory jeździcie bez, to już niedługo Dzień Dziecka. A my z tej okazji będziemy mieli dla was prezenty. Jakie? No to już chyba wiecie. Słuchajcie Eski, bo będzie szansa na kaski dla was i waszych młodszych podopiecznych. I na hity duża szansa też jest Tame Impala zaraz.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139

0: 169,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki, szosa Baranowicka 25. Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz. Porosły Kolonia 1K.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
7: I po reklamie.
8: SK Białystok. Na czasie.
9: Up to Date to nie tylko pasja do muzyki elektronicznej, to też troska o zdrowie psychiczne.
10: Takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych. Podcasty Don't Worry, Be Yourself. Kim naprawdę jesteś?
9: Mówi Maciej Korsan z fundacji Don't Worry, Be Yourself. A festiwal zacznie się 28 maja. A jak marzy wam się porcja humoru, to wpadajcie do zmiany klimatu na open mic i pośmiejcie się ze stand-upowych nubów. Środa, 20 maja, start o 18.
11: Muzyką się żyje.
12: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetka zgarnęła Daram, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, Polska. Poza pierwszą dziesiątką Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na siódmym miejscu. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
13: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4 dwunastki od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
12: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w 21 wieku. Jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Skład polskiego jury mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Dwukrotnie rozgrzał największy stadion w Polsce. Za nami dwa występy Maty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek raper zagrał tam największe hity w karierze, a wczoraj zaprezentował materiał z nowej płyty. Był to finał trasy koncertowej Mata 2040. Oprócz nowości od Maty, fani mogli na żywo usłyszeć diss na raka. Na scenie pojawił się BDOS 2115, a wraz z nim podopieczni fundacji Cancer Fighters. Razem wykonali kawałek Ciągle tutaj jestem. Przypomnijmy, po wydaniu tego numeru Łatwo Gang odpalił streama na YouTubie i zebrał ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka. Piękne historie za nami, a teraz piękne historie muzyczne, które jeszcze przed nami. Tame Impala i Jenny Dracula. Tak zaczynamy. Będzie też Ed Sheeran i jego Azizam, a do tego fajerwerki od Katy Perry, czyli Fireworks. A ja to Mati Puczyło. Cześć! Minuta po 10 w niedzielę, a my gramy!

SK Białystok.

A więc o tym, że Gibbs lubi latać samochodem, już wiemy. To jego winne. A to jest Radio SK, 16 minut po godzinie 10. My tymczasem lecimy w kosmos. NASA pokazała nowe zdjęcia nieba, całego nieba, bo chodzi o takie połączenie różnych zdjęć w jedno i ono tworzy całe wielkie niebo. I na tej fotografii znalazło się prawie, uwaga, 6 tysięcy punktów zaznaczonych poza naszym Układem Słonecznym, 679 potwierdzonych egzoplanet, no i ponad 5 tysięcy kandydatów, czyli czegoś, co wygląda na planetę, no ale potrzebne jest jeszcze takie głębsze zbadanie i potwierdzenie. Czyli NASA patrzy na miliardy kilometrów w kosmos, a ja nadal czasem szukam telefonu, mając go w ręce. W przyrodzie nic nie ginie. Shawn Mendes i YYY.

0: Ten hit już znacie, co?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Więcej czas na coś zupełnie nowego. Jak zawsze w Radiu Esca gramy dla was najnowsze, najlepsze kawałki od waszych ulubionych artystów. I teraz przenosimy się za granicę Polski. W nocy na Eurowizji dostaliśmy od niemieckich jurorów 12 punktów, czyli najwyższą możliwą liczbę. Za to od Norwegii, jeżeli się nie mylę, chyba nie było żadnego punktu dla nas. Ale słuchajcie, właśnie teraz robimy takie połączenie. Niemcy i Norwegia, Leonie i Markus i Martinus. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Moonlight. No i wy powinniście go sprawdzić, bo naszym zdaniem ma duże zadatki na hit.
2: Radio SK.
0: Uwaga, gram!

0: Co za hit? The Rasmus in the Shadows. I 29 minut zostało do godziny 11, a przed chwilą dowiedziałem się o planach Hiszpanów. Słuchajcie, oni zaczynają właśnie jedną z największych inwestycji w Europie. Budują most. Ale nie taki zwykły. To ma być najwyższy most w Europie. Przęsła zawisną ponad 70 metrów nad wodą. A do tego most będzie bardzo długi, ale mnie bardziej jednak zastanowiła jego wysokość, bo mój lęk wysokości właśnie dostał lęku wysokości.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista.

Wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista.

0: 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
4: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
3: Jaki kolor ogrodzenia?
4: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
5: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
8: I po reklamie.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Mam wrażenie, że to jest taki kawałek, przy którym zawsze ma się dobry humor. U mnie działa. Another 54 Ultra. Talk to you. I mam nadzieję, że u was działa to dokładnie tak samo. Radio SK gra, 6 minut zostało do godziny 11, a jeżeli ktoś z was niedługo wybiera się na spacer do lasu na przykład, to leśnicy zdradzili sposób na kleszcze. Gdy już wrócicie do domu, to trzeba wtedy przejechać po ubraniach rolką do czyszczenia ciuchów i to pomaga pozbyć się tych pajęczaków, którym nasze ubrania mogły się bardzo spodobać. Taką mam dla was ciekawostkę. O! Ciekawostkę dla ciekawskich. No i nagrody dla was też mamy. Pakiet eskowych gadżetów, tylko musicie mi dać jakąś swoją ciekawostkę albo poradę. Czekam na głosówki na eskowym messengerze. No i będę je nagradzał. Radio SK. I będę grał hity. Za chwilę PZ i Hour.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
3: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
4: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania. I

0: W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokich lotów.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż. Nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły Kolonia. www.oknaprestiż.eu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: To najlepszy wynik Polski od 2022 roku. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce na tegorocznej Eurowizji. Są powody do radości, bo nasz występ został doceniony przez jurorów, którzy dali nam 7 miejsce. Konkurs wygrała Bułgaria. Za wykonanie kawałka Bangaranga Dara otrzymała bardzo dużo głosów od widzów. Miejsce drugie zajął Izrael, a trzecie Rumunia. Listę wyników tegorocznej Eurowizji mamy na sk.pl, a jak Polska radziła sobie w poprzednich latach? W zeszłym roku naszą reprezentantką była Justyna Steczkowska, która zajęła 14 miejsce. Dwa lata temu Luna nie awansowała do finału, a w 2023 roku na Eurowizję pojechała Blanka z hitem Solo. Polska zajęła wtedy 19 miejsce. Czegoś takiego jeszcze nie było. FIFA zapowiada wielkie muzyczne show w czasie finału piłkarskich Mistrzostw Świata. W przerwie finału Mundialu mają odbyć się koncerty gwiazd, a to ma przypominać halftime show z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. Poznaliśmy już artystów. Na scenie pojawi się Madonna, koreański zespół BTS, a także Shakira, która jest autorką hymnu tegorocznego mundialu. Reżyserem tego widowiska będzie Chris Martin z zespołu Coldplay. Dochód trafi na cele charytatywne. Wesprze edukacyjną fundację FIFA, a ze względu na koncert regulaminowa przerwa w finale mundialu ma zostać wydłużona. Nareszcie dotarli na szczyt gorącej dwudziestki. Nowy hymn męskiego grania podbił wasze serca, bo właśnie trafił na miejsce pierwsze listy hitów Radia SK. Chodzi o kawałek Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Już niedługo ten hit będziemy mogli usłyszeć na żywo. Trasa męskiego grania rusza 26 czerwca. Pierwszy przystanek to Żywiec, a potem Poznań, Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na drugie miejsce wskoczył hit, który przeżywa teraz drugą młodość. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten kawałek ponownie stał się światowym hitem po występie Biebera na festiwalu Coachella. Na miejscu trzecim listy hitów Radia SK umieściliście Taylor Swift i jej Elizabeth Taylor. Całe notowanie czeka na sk.pl. Głosujcie i słuchajcie listy w każdy piątek po 18. Ale teraz nie 18, a 11, a dokładniej 2 minuty po 11. To jest SK, to są hity na czasie i mam ich dla was naprawdę dużo. Będzie Sean Paul, który już niedługo wystąpi w Polsce. Będzie też PZ Jauer i Dom nad Wodą. A do tego na przykład Terry Williams, on też zagra w tym roku w Polsce. Ja jestem za to. O, Mati Fuczyło, cześć, dzień dobry.

0: Ten pan w środę wystąpi w Warszawie, to Sean Paul i Alexis Jordan, Got to Love You w Radiu SK, 17 minut po 11. Dzisiaj szukam waszych życiowych wskazówek i ciekawostek. Gerard nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Cześć, moja porada dla każdego kolarza startującego w zawodach. Jeżeli chcesz wygrać, wystarczy, że będziesz szybciej jeździć.
0: No tak, to jest prawda. Jeszcze, że nie wywrócisz się po drodze. Magda też się nagrała.
2: Hejka, Radio SK.
0: Hejka.
2: Tak, ten majowy, piękny, słoneczny dzień, to mam taką nowinkę. Jeszcze 224 dni do Świąt Bożego Narodzenia. Pozdrawiam.
0: Magda, ale jeszcze warto dodać jedno. Zostało 39 dni do wakacji i 35 dni do lata. No to brzmi już całkiem nieźle, prawda? Radio SK. I to też brzmi nieźle. Bibi Rexa, Faithless, New Religion.

Marshmello, Ellie Goulding, Ava Yonie, Save My Love. 27 minut przed 12 w niedzielę Wesce. I dziś będzie się jeszcze dzisiaj, dziś będzie się dzisiaj działo sportowo. W końcu kończy się powoli sezon Ekstraklasy. Przed nami trzy mecze 33. kolejki. Piast Gliwice o 12.15 zagra z Rakowem. GKS Katowice z Jagiellonią Białystok.

0: O 14.45 i jeszcze na koniec Lechia i Legia, to o 17.30, ale jedno jest już pewne. Znamy mistrza Polski. Lech Poznań wygrał wczoraj 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie drugi z rzędu tytuł mistrza Polski. A więc kibice w Poznaniu szczęśliwi, a kibice wszystkich innych klubów, dla was przekaz jest taki.
1: Musisz być twardy.
0: Tak jest. Sanach, melodia to za chwilę.
2: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
5: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
4: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
6: Ten zabójca nie popełnia błędów.
4: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
12: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
13: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
16: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram,

Ten hit w piątek zadebiutował na 15 miejscu gorącej 20. To Jazzy Can't Deny It. Bardzo klubowo można powiedzieć, a jeżeli wy lubicie klubowe brzmienia, to koniecznie słuchajcie Escalife Remix. W każdy piątek po godzinie 20 nasza legendarna audycja wróciła i gramy tam najlepsze sety od światowych DJ-ów. Po 20 mix bez gadania naszych najlepszych hitów na czasie, a po 22 już najlepsi DJ-e i producenci świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype, Steve Aoki czy Meduza, oni wszyscy i wielu, wielu innych są do usłyszenia. Jeżeli brakuje wam takiego brzmienia na co dzień, to wpadajcie też do aplikacji Radia SK, bo tam 24/7 mamy też dla was specjalne Radio SK Live Remix, więc kto lubi, niech wpada.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Halo dzieciaki i rodzice. Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacje i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
13: I po reklamie.
14: SH Białystok. Na czasie.
15: Dwie lokalizacje, 3 dni koncertów i kilkudziesięciu artystów już pod koniec maja w Białymstoku. Up to Date Festival.
16: W piątek ekipa klubu Ślina z Poznania, a także Vixapol, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł.
15: Mówi organizator Jędrzej Dądziło, a festiwal zacznie się w czwartek 28 maja. A już za tydzień koncert Lux Torpedy. To w Gwincie w piątek 22 maja. Jeśli rock i metal to wasze żywioły, to nie może was tam zabraknąć.
17: Bangaranga, ten hit od wczoraj zna cała Europa. Zwycięzcą tegorocznej Eurowizji została Dara z Bułgarii. To pierwsze zwycięstwo w historii tego kraju, a tak brzmiał ten finałowy występ. Dara to 27-letnia wokalistka, która swoją karierę zaczynała w bułgarskim X-Faktorze. Potem była m.in. tancerką w tamtejszym Tańcu z Gwiazdami. Teraz podbiła Europę kawałkiem Bangaranga i na Eurowizji zdobyła w sumie 516 punktów. To o 150 więcej niż drugi Izrael. Alicja Szemplińska zajęła miejsce 12, wykonując piosenkę Pray. Wszystko, co powinniście wiedzieć o finale Eurowizji, mamy dla was na sk.pl. Mata łączy siły z Fryderykiem Chopinem, raper wczoraj zrobił fanom niespodziankę i wydał nowy album Mata 2040. To potrójna płyta, która składa się z 33 kawałków. Pierwszym utworem na tej płycie jest prolog z udziałem Fryderyka Chopina. Mata wykorzystał w nim fragment etiudy rewolucyjnej. Na krążku można też znaleźć duet rapera z królową polskiej sceny Marylą Rodowicz. Na krążku są też kawałki Lorette Demar czy Nienawidzę Być w Klubie, które doskonale znacie z Eski. Przypomnijmy, wczoraj i w piątek Mata zagrał koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Na pierwszym występie wykonał największe hity w karierze, wczoraj zagrał nowości. Zaglądajcie na Instagram Radia SK, tam mamy sporo nagrań z piątkowego koncertu. Martin Garrix zrobił sobie prezent na 30 urodziny sobie i swoim fanom. Wydał wspólny numer z Edem Sheeranem, panowie nagrali kawałek Repeat It. Jak zdradził Martin Garrix, zaczęliśmy pracę nad tym numerem 12 lat temu i przez długi czas naprawdę myślałem, że nigdy nie zostanie oficjalnie wydany. Na szczęście został wydany i mamy go dla Was w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Martin Garrix to znany na całym świecie DJ i producent, który zasłynął m.in. hitem Animals. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce, bo 3 lipca zagra na Openerze. Właśnie przeczytałem artykuł o tym, co sprawia, że mięśnie wiotczeją. Podobno to niedobór witaminy B12. I wiecie co? Jak tak sobie patrzę na siebie, to to wszystko wyjaśnia. Już szukam, w czym jest najwięcej witaminy B12. Ale wiem, gdzie jest najwięcej hitów na czasie. W SC. Mati Fuczyło, cześć.

0: Eminem. I Without Me w Radiu SK, 17 minut po 12, a teraz trochę polatamy. Nasza eskowa ekipa z Kamą na czele jest właśnie teraz w Amsterdamie. Tam wczoraj swój koncert grał Harry Styles. My zabraliśmy słuchaczki, które wygrały w konkursie właśnie na ten występ. I na naszym Instagramie możecie to wszystko zobaczyć, a działo się naprawdę dużo. Ale na własne oczy zobaczyć będziecie mogli niedługo także wnętrze samolotu, a potem jakieś piękne miejsce. Jakie? Tego nie mogę wam powiedzieć, bo chodzi o akcję Odlot Ściśle Tajny, czyli akcja, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Dowiecie się na lotnisku. Pierwsze z zaproszenia już rozdaliśmy.
1: Czyli on, dobra, ciebie namówi na jeden odlot, a teraz ty starasz się odbić piłeczkę naszym odlotem.
2: I namówić jego, tak jest.
3: Bardzo. No to w takim razie zróbmy to. Michał, zabieramy was na pokład samolotu.
1: Yeah!
2: Super! Super się czuję, no po prostu nie wierzę, nie wierzę.
3: Emocje wielkie jak na paralotu.
2: Jezu!
0: I wy też tak możecie, zgłoszenia za darmo trwają w aplikacji Radia SK. Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To Indila w Radiu SK, 27 minut przed 13. Przed chwilką dowiedziałem się, że Chiny mają coś nowego. A mówię o technologii, a jeszcze dokładniej o akumulatorach. Z nimi bywa różnie i w niektórych urządzeniach, jak sami wiecie, bardzo szybko przypominają o sobie z hasłem: no naładuj mnie już, no. No i właśnie Chiny mają na to nowy sposób. Stworzyli taki nowy rodzaj akumulatorów do dronów, który przy niższej wadze ma pozwolić na dłuższe latanie tych maszyn. No i czytając o tym, chciałbym, aby powstały takie akumulatory dla mnie, żeby mieć niższą wagę i więcej siły. Ale kto by tak nie chciał? Armin van Buuren za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski.

0: Wielki 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
6: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
7: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
6: Jaki kolor ogrodzenia?
7: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
10: I po reklamie.

0: to Bauza i Magnetic w Radiu SK. 7 minut zostało do godziny 13, ale teraz muszę zrobić coś, co zasugeruje, co się właśnie dzieje. Uwaga! Jest i on!
1: I wchodzi on!
0: Cały
1: i
0: na
1: niebiesko. I pomarańczowo.
0: Łukasz Zduńczyk!
1: Witam serdecznie. I uwaga, wchodzę i widzę, co?
0: Co
1: Mati Fuczyło leży na kanapie. Tam. Tak jak tydzień temu Mati Fuczyło, tak samo chilluję razem z wami.
0: Ja chilluję razem z wami, bo ja po prostu czekałem na ciebie, na Rokiego. Od dzisiaj masz taką ksywę Roki.
1: Roki.
0: No i przejmujesz popołudnie zeską.
1: Kanapę i hity na czasie też przejmuję.
0: No i widzę, że są fajne. Będzie między innymi hymn męskiego grania.
1: Czyli numer jeden gorącej dwudziestki, wasz ulubiony hidzior, to już za chwilę na antenie Radia SK. Taki Roki tylko wesce.
0: O, taki Roki tylko wesce i taki Łuki tylko wesce. Taki Mati się żegna. Cześć.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: 49 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, Porosły Kolonia 1K.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: Bułgaria dzisiaj świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. I wam jeszcze jedną rzecz powiem. Bangaranga na pewno dzisiaj po południu na antenie Radia SK się pojawi. Za ten występ Dara otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szczęplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. I co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szczęplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
21: Polski. Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
20: I co ciekawe, występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. Polskim występem. A jak wyglądało głosowanie polskiego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi od wielu godzin sporo emocji. Przypomnijmy, 5 państw zrezygnowało z występu na Eurowizji w reakcji na obecność Izraela i działania w Strefie Gazy. Skład polskiego jury i dokładne noty dla poszczególnych państw mamy na sk.pl. Tam też znajdziecie szczegółowe wyniki tegorocznej Eurowizji. Mata 2 razy przejął Stadion Narodowy w Warszawie. W piątek zagrał swoje największe hity w karierze, a wczoraj na finał trasy koncertowej Mata 2040 zaprezentował materiał z nowej płyty. Co się działo na piątkowym koncercie, to możecie sprawdzić na Instagramie Radia SK. Tam zobaczycie m.in. jak Mata i dziesiątki tysięcy gardeł na Stadionie Narodowym rapuje o gorącej 20 Radia SK. Mata wspomina o SC w hicie Kiskam, a brzmiało to tak. Na koncercie Maty na PGE Narodowym pojawiła się m.in. Maryla Rodowicz i Roxy Węgiel. Bawili się tam też słuchacze Radia SK i to nie koniec biletowych niespodzianek od nas. Będziemy mieli dla Was zaproszenie na koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym. Raper zagra tam w piątek i sobotę. Warto słuchać Eski, bo tu się zaczynają najlepsze koncertowe przeżycia. No i warto słuchać, bo z nami po prostu można odpocząć, słuchajcie. Jest niedzielne popołudnie, daleko do dnia na P, dopiero 2 minuty po godzinie 13. I ja mam Wasz ulubiony hicier ostatniego tygodnia, nowy hymn męskiego grania i to dopiero początek. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

I tak się właśnie odpoczywa z Eską w niedzielne popołudnie. Jest przy czym się bujać. Aileen i Ellie Goulding. To są weekendowe hity na czasie. 18 po 13, a dzisiaj o poranku wydarzyło się, słuchajcie, coś niesamowitego. Po tym, co wam za chwilę powiem, no szczęki po prostu opadną, słuchajcie. Ciężko w to uwierzyć. Znany Nepalczyk, Kami Rita Sherpa się nazywa, pobił rekord świata w chodzeniu po górach. Co ciekawe, swój własny rekord świata, który pobił też rok temu. Po raz 32 w życiu wszedł na najwyższą górę świata, na Mount Everest. Sam wszedł po prostu bez pomocy po raz 32. A my na gubołówkę kolejką wjeżdżamy, a on praktycznie co roku wchodzi na Mount Everest. On musi być w tak dobrej formie fizycznej, że jak się winda w bloku zepsuje, a trzeba wejść na szczyt z zakupami, to nawet

0: samochodu. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. Szok i niedowierzanie. Słuchajcie, jeszcze tak wracając na chwilę do Eurowizji. Nie wiem, czy słyszeliście, jak nas niespodzianka spotkała, jak nas sąsiedzi docenili. Niemcy dali nam na Eurowizji 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, jaką jury może przyznać. No dziękujemy. Vielen Dank, drodzy Niemcy. Dziękujemy, że nas doceniliście. Nie spodziewaliśmy się. I ja mam do was pytanie w związku z tym, ale nie będę pytał o Niemców i o Eurowizję, tylko o wasze noty. Jaką notę wystawilibyście tej niedzieli? 10 na 10? 12 punktów? A może mniej? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak oceniacie tę niedzielę? Na ile punktów ona zasługuje i dlaczego? Śmiało się nagrywajcie na Messengerze Radia SK, a ja za chwilę zagram Bletkę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej. Lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji i składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Brakuje ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj

0: Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Brakuje ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj

0: Jak leci ten numer w Esce, to zawsze kusi, żeby radio pogłośnić. Thomas Gray, to są właśnie niedzielne hity na czasie, a wy wystawiacie noty tej niedzieli. Tak jak na Eurowizji dajecie 12, czy może mniej. No i Tomek pisze na Messengerze Radia Eska, że przed chwilą dawał 5, ale przed chwilą ta nota wzrosła. Dlaczego? Bo żona z kuchni krzyknęła, że się ziemniaki dogotowują. Znamy to uczucie, prawda? Człowiek się czuje, jakby w Totka wygrał. Jeszcze ten piękny zapach. Smacznego wszystkim przed obiadem. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Eski, jaką notę tej niedzieli wystawiacie. 12, może troszkę mniej. Jaka nota i dlaczego? Nagrywajcie się, a za chwilę najnowsze newsy.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: A w tobie?
4: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
7: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
13: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
14: Sprawdź na minicom.pl lub w salonie Mini Autofus Group Choroszcz, porosły kolonia 1K.
15: I po reklamie.
16: SK Białystok. Na czasie.
17: To marka znana nie tylko w Polsce. Up to Date Festival już za parę tygodni w Białymstoku. W tym roku widzimy się w Galerii Arsenał i w Parku Lubomirskich. Usłyszycie kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy. Początek w czwartek 28 maja, koniec w sobotę, a w zasadzie to w niedzielę rano. Zmiana klimatu zaprasza na Grill and Chill, czyli stand-upowy open mic. Na scenie starzy wyjadacze i komediowe nuby. To w środę, start o 18, a w kinach Helios Diabeł ubiera się u Prady 2.
18: Minęła 14, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Groźny wypadek w Świeradowie-Zdroju. Paralotniarz spadł z dużej wysokości. Ranny trafił do szpitala w Jeleniej Górze, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
19: Jego życiu bezpośrednio nic nie zagraża. Oczywiście jakby sama fizyka.

0: upadku z wysokości może dać jeszcze późniejsze obrażenia wewnętrzne.
1: Nie wiadomo jeszcze, jak doszło do upadku. Dwie osoby zginęły, a 40 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na Ukrainę. Rosjanie użyli prawie 300 dronów. Ukraińcy odpowiedzieli zmasowanym uderzeniem. Ponad 500 bezzałogowców skierowano m.in. na Moskwę. Jeden z dronów miał uderzyć w pas lotniska Szeremietiewo, co wywołało poważne utrudnienia. Lech Poznań mistrzem polskim. Kolejosz na wyjeździe wygrał z Radomiakiem 3-1. Po końcowym gwizdku kibice ruszyli świętować na ulicach miasta.
2: Lech Poznań zdobył 10. mistrzostwo w historii tego klubu.
3: Mistrz Kolejosz! Mistrz, mistrz Kolejosz!
1: A mistrzowska feta w Poznaniu za tydzień po meczu z Wisłą Płock.
4: A my teraz wystawiamy noty jak na Eurowizji. Oceniamy tę niedzielę. Na ile punktów zasłużyła, Monika?
5: Dzisiejsza niedziela jest 10 na 10, ponieważ mam urodziny.
4: A no to wszystkiego najlepszego. Ale się dobrze urodziny ułożyły, co? Jest niedziela, nie trzeba cukierków do pracy przynosić. Ja zawsze tak najbardziej lubię. Łukasz Duńczyk, polecam się.

0: Aleksandra Stan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK i niedziela robi się od razu lepsza, prawda?
1: Dzisiejsza niedziela 2 na 10.
0: O, to była Martyna z głosówką na Messengerze Radia SK, bo wy się zamieniliście w jurorów, jak na Eurowizji, wystawiacie noty tej niedzieli. A dlaczego u Martyny 2 na 10? Co się takiego wydarzyło?
1: Wróciłam z urlopu w Polsce na obczyznę. Mam mnóstwo rzeczy do ogarnięcia.
0: Ale to jest 10 na 10, bo pewnie skoro wróciłaś z urlopu w Polsce, urodziny, to pewnie jakieś tam słoiki fajne w walizce są. A poza tym, w tej walizce pewnie są jakieś ubrania, których jeszcze nie wykorzystałaś. W sam raz jutro do pracy będą, a walizka to się w tygodniu rozpakuje, więc możesz odpocząć i posłuchać hitów na czasie na poprawę humoru. A jak następnym razem Martyna wrócisz do Polski, do rodziny, to będą na ciebie czekały eskowe gadżety.

0: Messim i to będzie ostatni domowy mecz Barcelony z Robertem Lewandowskim w składzie. I szykuje się wielkie, wzruszające pożegnanie. Robert Lewandowski ma wyjść dzisiaj w pierwszym składzie i w czasie meczu trener go zdejmie, żeby kibice mogli go oklaskiwać i go pożegnać. No bardzo dobrze, że go zdejmie, prawda? No bo skoro Lewy jest teraz na wypowiedzeniu, no to musi wykorzystać zaległy urlop.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
1: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
8: AI? Ajajaj.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
11: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
12: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
13: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia, Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
16: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
15: Jaki kolor ogrodzenia?
16: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
17: I po reklamie.

0: niedziela z hitami na czasie jest 10 na 10, bo można wyluzować, odpocząć przed nowym tygodniem. Iben w Radiu SK. A wy oceniacie tę niedzielę, wystawiacie noty jak jury na Eurowizji. Agnieszka pozdrawia z autobusu miejskiego.
1: U mnie niedziela na szóstkę. Jako, że pracuję dzisiaj 10 godzin, to mam nadzieję, że do wieczora dojdzie do dychy. Za każdą godzinę, w której pasażer mnie nie sprowokuje, nota pójdzie o jedno oczko w górę.
0: Aga, jak wrócisz do domu z automatu, będzie 10 na 10, bo niedziela pracująca oznacza dzień do odbiórki w tygodniu. Dla wszystkich za kółkiem po 15 obiecuję największego fana samochodów wśród artystów. Gips się pojawi.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom, korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes. James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Uwaga, kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków: sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
1: I po reklamie.
2: Minęła 15, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Trwa ustalanie przyczyny śmiertelnego wypadku w Turku. Nad ranem na osiedlu Wyzwolenia samochód potrącił 19-latkę. Za kierownicą siedział 29-letni mężczyzna, mówi Karolina Gmach z policji.
3: W wyniku zdarzenia kobieta doznała ciężkich obrażeń ciała. Pomimo podjętej pomocy medycznej jej życia nie udało się uratować.
2: Na miejscu został również zabezpieczony monitoring. 3 osoby zginęły, a 5 zostało ciężko rannych. To po tragicznym wypadku w Kalifornii. Kierowca wjechał w grupę pieszych. Policja ustala teraz, kim był i co doprowadziło do tragedii. Chcą rewanżu za zeszłoroczną porażkę. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie po raz drugi z rzędu zagrają dziś w finale Ligi Mistrzów. W Turynie ich rywalem znów będzie włoska Perugia. Emocje przed meczem tonuje jednak przyjmujący Bartosz Kwolek.
4: Myślę, że zagrać trzeba swoje z chłodną głową i wciągnąć bardziej ich w naszą grę niż oni.
2: Finał Ligi Mistrzów o 20:30, a wcześniej o 17:00 mecz o trzecie miejsce. PG Projekt Warszawa o brąz zagra z tureckim Ziratem.
5: I tak już teraz jest powód do świętowania, słuchajcie, bo wśród 4 najlepszych drużyn świata są 2 polskie. No, w siatkówce zdecydowanie lepiej nam idzie niż na Eurowizji i tego się trzymajmy. A my gramy dalej hity na czasie. Tak w sam raz na niedzielne popołudnie. Dawid Podsiadło, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Bielska-Białystok.

0: Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a ja powiem coś kontrowersyjnego. Jak to dobrze, że jutro poniedziałek, bo ktoś z was tuż po obudzeniu dostanie taką wiadomość.
1: Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Jutro możecie się dowiedzieć, że w ostatni weekend maja lecicie z nami, no właśnie nie wiadomo gdzie. W jakieś tajemnicze miejsce. Cel waszej podróży będzie jasny dopiero na samym lotnisku przed wylotem. To jest odlot ściśle tajny w Radiu SK. Zabieramy was na weekend za granicę. Wiadomo, że to jest ciepłe miejsce, bo trzeba zabrać strój kąpielowy. No i jest jeszcze jedna podpowiedź naszego kapitana.
2: Z tej strony kapitan. W mieście, do którego lecicie, poczujecie się bardzo młodo.
0: Jeśli chcecie odmłodnieć, odebrać sobie parę lat, no to zgłaszajcie się do odlotu ściśle tajnego, bo już jutro ktoś z was dostanie podwójne zaproszenie na lot i na naszą przygodę na cały weekend za granicą. Zgłoszenia są darmowe, przyjmujemy je tylko w eskowej aplikacji na smartfony. Musicie po prostu udowodnić, że potraficie odlecieć razem z Radiem SK. A teraz odpoczywamy dalej w niedzielne popołudnie, to Joe.

0: Junior Caldera i Safir is Baxter z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo słuchajcie, teraz mam gorącą polityczną informację, bardzo poważną. Prezydent Karol Nawrocki zaadoptował niedźwiedzia. Ostatnio prezydent pojechał z wizytą do Rumunii i tak symbolicznie adoptował niedźwiedzia z rumuńskiego ośrodka i dał mu imię Batyr. Możemy sobie tylko wyobrazić, jak wyglądały negocjacje przed adopcją takiego misia, prawda? No, jak w typowym polskim domu, gdy trzeba podjąć decyzję o adopcji zwierzęcia, prawda? Dobra, spoko, możemy go wziąć, ale ja po nim sprzątał nie będę i to wy rano z nim wychodzicie na spacery.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania.

0: dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokichlotów.pl.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, to nowy Sombr, a tymczasem wychodzą na jaw szczegóły odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Jak wiecie, wczoraj światem wstrząsnęła informacja, że Lewy nie przedłuży kontraktu z Barceloną i że odchodzi. Na razie nie wiadomo gdzie, ale wiadomo dlaczego. Podobno Barcelona nie była w stanie zagwarantować Lewandowskiemu regularnej gry w pierwszym składzie. I Lewandowski się na to nie zgodził, bo on chce grać częściej. Co jest trochę zaskakujące, prawda? No bo wyobraźcie sobie, jakby was szef wezwał na rozmowę i powiedział tak: Robercie, od teraz będziesz pracował mniej i częściej patrzył, jak męczą się inni. On chyba musi kochać swoją pracę.
1: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom

0: korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
8: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
11: Jak tak? To Allegro.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ambat. Wygodnych snów.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
19: I po reklamie.
20: SK Białystok. Na czasie.
21: Up to Date to nie tylko pasja do muzyki elektronicznej, to też troska o zdrowie psychiczne.
22: Takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych. Podcasty Don't Worry, Be Yourself. Kim naprawdę jesteś?
21: Mówi Maciej Korsan z fundacji Don't Worry, Be Yourself. A festiwal zacznie się 28 maja. A jak marzy wam się porcja humoru, to wpadajcie do zmiany klimatu na open mic i pośmiejcie się ze stand-upowych nubów. Środa, 20 maja, start o 18.
23: Zbliża się 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na Krajowej 17. Między Zamościem a Krasnym Stawem w miejscowości Chomęciska Małe dachował samochód. Jedna osoba została ranna. Ruch odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze co najmniej pół godziny. Polka ranna w ataku w Modenie jest w stanie krytycznym i przebywa w szpitalu, podają włoskie media. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w centrum miasta. 31-latek wjechał autem w tłum, a potem miał atakować ludzi nożem. 4 z 8 rannych to członkowie polskiej rodziny, przekazały lokalne władze, a wśród poszkodowanych są też ciężko ranni obywatele Niemiec i Włoch. Mężczyzna został aresztowany i odmawia składania wyjaśnień. To mieszkaniec Włoch, który pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Krzyczcie głośniej niż kiedykolwiek, tak do kibiców apelował Robert Lewandowski przed ostatnim meczem. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou w barwach Barcelony. Po 4 sezonach napastnik odchodzi z klubu.

0: Hiszpańskie media podają, że Polak zacznie w pierwszym składzie, a potem zostanie zmieniony, tak aby kibice mogli pożegnać go owacją.
1: Naprawdę warto zostać w tej godzinie z Radiem SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I zagram hit, który od wczoraj nuci cała Europa. Hit, którym Bułgaria wygrała Eurowizję. Dara i Bangaranga. Już w tej godzinie na antenie SK. Obiecuję, że wam też to wejdzie do głowy, bo to naprawdę fajnie buja. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Ale wcześniej hit, który nuci cały świat po festiwalu Coachella w USA. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest

Teddy Swims w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Ile? To była moja reakcja na informację, którą przed chwilą trafiłem. Świat zyskał nowych miliarderów, słuchajcie. Są kosmicznie bogate osoby na pokładzie. Były piłkarz David Beckham i jego żona Victoria dołączyli do najbogatszych ludzi świata, bo ich majątek właśnie przekroczył 1 100 000 000 funtów. W ciągu ostatniego roku zarobili 685 milionów. Czyli słuchajcie, David Beckham to prawdopodobnie jeden z niewielu facetów na tym świecie, który nie pyta żony, a po co ci taka sukienka, nie możesz pójść w starej?

0: Rita Ora w Radiu SK. To są hity na czasie. A teraz mam dla was numer, którego aktualnie słucha cała Europa.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z Radiem SK nie przegapicie żadnej nowości, żadnego hiciora. Dlatego już teraz na naszej antenie numer, z którym Bułgaria wygrała wczoraj Eurowizję. To Dara i Bangaranga. Bangaranga to oznacza, jak sama Dara mówi, moment, w którym wybierasz miłość zamiast strachu. To oznacza po prostu dobry imprezkowy numer, którego się słucha albo głośno, albo wcale. Dara i Bangaranga, już teraz w SC.

0: Sylwia Grzeszczak, tak łagodnie dla ucha na niedzielne popołudnie. Z nią można odpocząć. To jest Radio SK, to są hity na czasie, a już dzisiaj wielkie siatkarskie emocje. Kibicujemy polskim drużynom, bo już za niecałe pół godziny PGE Projekt Warszawa zagra o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 17 zmierzy się z Ziratem Bankas i Ankara, a potem o 20.30 wielka walka Aluronu CMC Warty Zawiercie z Perugią o złoto siatkarskiej Ligi Mistrzów. Także kibicujemy mocno. I istnieje spora szansa, że poprawi nam się humor po wczorajszej Eurowizji.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radio SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solid

0: albo wcale. Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Halo dzieciaki i rodzice! Już 31 maja Wielki Dzień Dziecka na Horten Arenie. Turniej piłkarski, dmuchańce, piana party, strefa VR i robotów, pokazy, animacje i masę atrakcji na cały dzień. Zapamiętaj, Dzień Dziecka na Horten Arenie 31 maja od 10 do 16. Wstęp całkowicie darmowy. Nie może Was zabraknąć.
7: I po reklamie.

0: na P. Einot w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. A ja nam wynalazłem właśnie sposób na powiększenie sobie mózgu bez operacji plastycznych. Sposób w 100% naturalny. Nazywa się cisza, słuchajcie. Podobno 2 godziny ciszy dziennie sprawiają, że mózg się regeneruje i pojawiają się nowe komórki mózgowe. Także słuchajcie, mam przesłanie dla wszystkich naszych domowników na niedzielne popołudnie. Uwaga.
1: Cisza! Cisza! Cicho!
0: Ale my w Radiu SK załatwiamy hity, które dobrze do ciszy pasują. Po 17:00 numer 1 gorącej 20 od męskiego grania.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.

0: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
1: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
0: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
2: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: I po reklamie.
14: Minęła 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu. To przez intensywne opady śniegu i deszczu. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. O szczegółach Dominika Baraniec.
15: W ciągu minionej doby na Kali Gąsienicowej spadło 60 mm deszczu. Skutkiem intensywnych opadów jest wzrost poziomu wody w potokach. Kiepska sytuacja jest też na rzekach Podhala. Na Białce w Łysej Polanie poziom wody zbliża się do stanu ostrzegawczego.
14: A jak podają synoptycy, dziś w nocy w Tatrach znów ma padać deszcz i śnieg. Przed nami Kopernikus Festiwal w Krakowie. Będą wieczorne obserwacje nieba i liczne wykłady. Do Krakowa przyjadą naukowcy z całego świata. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. A właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa o brązowy medal gra z tureckim Ziratem. Zespoły już spotkały się na parkiecie w sezonie 2021-2022. Wtedy oba mecze wygrał turecki zespół. A przypomnijmy, w jego składzie gra teraz Tomasz Fornal. O 20.30 o złoto z włoską Perugią zagra Aluron CMC Warta Zawiercie.
16: 17 maja w kalendarzu, a w Tatrach śnieg. Słuchajcie, przed chwilą mi się wyświetlił filmik na Facebooku z hali gąsienicowej. Ktoś normalnie bałwana tam ulepił. Ale spokojnie, my w Radiu SK odczarowujemy rzeczywistość, ustalamy kurs na lato. Zaraz będzie letnia bletka. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Pitbull, Neo i Afrojack z hitem zawsze na czasie w Radiu SK, a teraz świetny sportowy news. To jest naprawdę udane niedzielne popołudnie. Polacy właśnie awansowali na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej. Nasi szczypiorniści po bardzo emocjonującej końcówce zremisowali z Austrią 30-30, wygrali dwumecz i jadą na Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej w Niemczech w przyszłym roku. No słuchajcie, podsumujmy. Szczypiorniści jadą na Mistrzostwa Świata. W siatkówce dwie drużyny z medalem Ligi Mistrzów. To pokazuje ważną prawdę o nas Polakach, słuchajcie. Że mamy troszkę sprawniejsze ręce niż nogi. A już teraz numer jeden gorącej dwudziestki. To męskie granie. Ja się

0: Rudimental i Khalid to za nami w Radiu SK, a za chwilę PZ Matajka z bałagane Plan B. Mata, który zagrał 2 koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. W piątek wykonał największe hiciory w karierze. Wczoraj na zakończenie trasy koncertowej były nowe materiały z nowej płyty. Nie zabrakło gości. W piątek na przykład Roxy Węgiel, Maryla Rodowicz, White. Wczoraj BDOS, który wykonał Disneyraka. Była też Doda, był też Kizo. Wielu gości, wielkie widowisko. Jeśli przegapiliście, wpadajcie na Instagrama Radia SK. Mamy nagrania, ale my też nie znosimy próżni. Skoro koncerty Maty na Narodowym przeszły do historii, czas na kolejne fajne wydarzenia. Już w najbliższy piątek i sobotę Taco Hemingway zagra koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Ja wam powiem tylko tyle. Warto słuchać Radia SK, bo tu się zaczynają najlepsze koncerty.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
9: I to tu?
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
15: Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki. Najlepsze zawodniczki i zawodnicy Europy. Emocje na najwyższym poziomie. Bilety na e-bilet.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zapraszają Polski Związek Piłki Siatkowej i Hotel Anders.
16: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
17: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
16: Jaki kolor ogrodzenia?
17: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
20: Play. I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: SK.

0: Jazzy w Radiu SK. Myślę, że ten numer też warto spakować na odlot ściśle tajny. Dobry imprezkowy. Tak samo jak warto spakować kostium kąpielowy, bo na pewno tam będzie ciepło. Tam, gdzie lecimy. Odlot ściśle tajny na antenie Radia SK powrócił. Zabieramy Was za granicę, na weekend, w ciepłe miejsce. Ale to tajemnica, gdzie lecimy. To jest jedna wielka niespodzianka. Dowiecie się dopiero przed odlotem. Ola już sobie załatwiła zaproszenie.
1: Lecisz ze swoim facetem na odlot ściśle tajny!
2: Serce mi się trzęsie, po prostu jestem przeszczęśliwa.
0: Jeżeli też chcecie drżeć z radości i polecieć z Radiem SK w nieznane, no to się zgłaszajcie. Zgłoszenia są darmowe w naszej SK-owej aplikacji na smartfony. Tam musicie nam udowodnić, że potraficie odlecieć i musicie potwierdzić to zdjęciem. Polecam się zgłosić, bo już jutro rano ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na odlot ściśle tajny. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Sprawdzimy, jak tam PGE Projekt Warszawa radzi sobie w walce o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
1: A w tobie?
0: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę. Klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: I po reklamie.
17: SH Białystok. Na czasie.
18: 2 lokalizacje, 3 dni koncertów i kilkudziesięciu artystów już pod koniec maja w Białymstoku. Up to Date Festival.
19: W piątek ekipa klubu Ślina z Poznania, a także Vixapol. Słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł.
18: Mówi organizator Jędrzej Dądziło, a festiwal zacznie się w czwartek, 28 maja. A już za tydzień koncert Lux Torpedy to w Gwincie w piątek, 22 maja. Jeśli rock i metal to wasze żywioły, to nie może was tam zabraknąć.
20: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tylko do środy przedsiębiorcy mogą rozliczyć w ZUS składkę zdrowotną za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili za dużo albo za mało, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
21: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot.
20: A o ten zwrot może wystąpić do ZUS-u do 1 czerwca. W tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach. W Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki były zamknięte po wykryciu 33 przypadków salmonelli. Źródła zakażenia nadal nie są znane. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Tak o swoim odejściu po 4 latach z Barcelony mówi Robert Lewandowski. Dziś o 21.15 Lewy zagra swoje pożegnalne spotkanie na Camp Nou. W barwach klubu rozegrał 191 meczów, strzelił 119 goli i miał 24 asysty. Według nieoficjalnych informacji Lewandowski może trafić do Arabii Saudyjskiej. Otrzymał też oferty z USA i Włoch.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: Reklama.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl Białystok, ulica Towarowa 5A.
1: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii. Bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Marzysz o studiach, które dadzą Ci więcej niż tylko dyplom? Wybierz AWF w Białej Podlaskiej. To uczelnia z 55-letnią tradycją i nowoczesnym podejściem. 11 wyjątkowych kierunków. Sportowe, medyczne i menedżerskie. Nowoczesny kampus, profesjonalna baza sportowa, komfortowe akademiki. Wszystko w zasięgu ręki. Studiuj bezpłatnie, zgarniaj wysokie stypendia. Sprawdź nas na awf-bp.edu.pl. Rekrutacja trwa. AWF Biała Podlaska. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Brakuje Ci miejsca w domu albo firmie? Poznaj Homebox w Białymstoku. Nowoczesne magazyny self-storage. Bezpieczne, wygodne i dostępne całą dobę. Dokładnie wtedy, kiedy potrzebujesz. Wybierz przestrzeń dopasowaną do siebie i przechowuj wszystko bez stresu. Homebox. Nowy dom dla Twoich rzeczy. Sprawdź na homebox.bialystok.pl.
15: I po reklamie.

0: czas.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
4: Sherlock Holmes,
5: James Moriarty.
3: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
6: Wyjdziemy stąd. Razem.
3: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż. Nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
15: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Top Motors zaprasza. Choroszcz, Kolonia Porosły 1F. Więcej na topmotorskia.pl.
18: Kia. Movement that inspires.
19: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
20: Jakich ludzi?
19: No tych, co szukają aut.
20: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
21: Ojciec, nie to okno. To tu.
20: Gdzie?
21: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
20: AI? Ajajaj.
21: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
21: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
24: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
2: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Postaw na Grot Materiały Ogrodzeniowe. Producenta ogrodzeń na wymiar. Bramy, furtki, panele i kompletne systemy. Wszystko w jednym miejscu. Trwałość, cynkowanie i malowanie proszkowe. Odporność na każdą pogodę. Grot. Synonim jakości na Podlasiu. Zapraszamy. Zaścianki. Szosa Baranowicka 25.
2: Tako Hemingway 2026 Tour. Premierowy koncert albumu Latarnie wszędzie dawno zgasły. Piątek 22 maja, PGE Narodowy Warszawa. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
6: Zgarnij dofinansowanie do 170.

0: albo wcale.
1: I po reklamie.
2: SH Białystok. Na czasie.
3: Wyjątkowy eksponat będzie można zobaczyć w Muzeum Pamięci Sybiru podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
4: Będzie można zobaczyć po raz pierwszy maki spod Monte Cassino, zasuszone specjalnie za szkłem, które w 1944 roku na wzgórzu rosły.
3: Mówi wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki. Noc Muzeów już 16 maja, a wcześniej Juvenalia. Ta edycja będzie wyjątkowo różnorodna muzycznie. Na scenie Bambi, Bletka, Bracia Figo Fagot, Maryla Rodowicz, PZ i wielu innych. To już 15 i 16 maja.

0: Radiu SK czas na to, żeby trochę przepytać artystów. Michał Hanczak z tej strony. Na dobry początek spotkanie z wokalistą, którego znacie na pewno z hitów takich jak Helena, Bruce czy To nie koniec. Pod koniec maja wystąpi w wyjątkowym miejscu, zagra dwa koncerty na zamku na Wawelu, konkretnie na dziedzińcu zamkowym. Tam jego głos wybrzmi niczym dzwon Zygmunta. Ale zanim te koncerty, to Igo, bo o nim mowa, jest bohaterem jednego z odcinków mojego cyklu Mój pierwszy raz. Trochę powspominamy.
1: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
2: Ciekawe, bo to w ogóle jest dzielnica, w której w tym momencie mieszkam, Wola Justeska w Krakowie, i to był Dom Kultury, w którym wystąpiliśmy z jeszcze wtedy pierwszym składem zespołu Clock Machine, w którym były trzy gitary, perkusja i wokal. To nie wiem, który to był rok, ale to było 15 lat temu, jak nic, 16. Pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, że śpiewałem, wtedy byłem podpięty, miałem wokal do gitarowego pieca i to brzmiało tragicznie, ale pamiętam, że też była moja rodzina i także było miło. No ale byłem straszliwie zestresowany.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
2: Okej. Okay. A, tak, pamiętam. To były Wianki w Krakowie. Tata mnie zabrał. Grał wtedy zespół Marillion. I pamiętam, że ja miałem parę lat wtedy, może nie wiem, z 7, 8, jakoś tak, i powiedziałem, że mi się nie za bardzo podoba, i wtedy jakiś pan się do mnie odwrócił i powiedział, że się nie znam na muzyce, do dziecka małego, że się nie znam na muzyce i żebym się nie odzywał, jak nie mam pojęcia, więc to jest taka rzecz, którą zapamiętałem bardzo, tak, ale to był Marillion Wianki, Kraków.
0: Mój pierwszy notatnik z tekstami piosenek.
2: Oj, tych notatników miałem bardzo wiele. Myślę, że to w okolicach tego pierwszego koncertu się pojawił pierwszy notatnik. Mam gdzieś w domu, mam takie miejsce na te notatniki, tam ich mam kilkadziesiąt, myślę nawet.
0: Czyli jesteś taką osobą, która jak pisze, to

0: rzeczywiście styl retro, czyli notatnik, długopis, czy dzisiaj się to pozmieniało, jednak komputer, telefon?
1: Trochę już też piszę na komputerze, no bo jednak jak pracuję w studio, siedzę sobie sam w studio, to no to łatwiej jest mi już trochę zapisać na tym komputerze to, co mam w głowie. Natomiast ostatnio jak pracowałem z Vito Bambino, no to zauważyłem, że on dalej pisze w tym notatniku i jednak trochę wróciłem do tego, bo to jednak analogowe pisanie jest zawsze fajne.
0: Mój pierwszy raz jako Igo.
1: Jako Igo tak, że sam już solowo, no to Męskie Granie, myślę, rok 2019 z Tomkiem Organkiem, z Krzysiem Zalewskim i z Kasią Nosowską.
0: Mój pierwszy solowy hit.
1: Solowy hit, myślę, że Helena.

0: To jest piosenka, która powstawała 1,5 roku właśnie, Helena. Miała 7 tekstów różnych i ta piosenka powstawała bardzo, bardzo długo. Ona miała kilka aranży, kilka tekstów i tak dalej, więc w końcu jakoś tak jadąc pociągiem do Bartka Dziedzica, bo to z nim zrobiłem i też z Aleksem Krzyżanowskim, we trójkę zrobiliśmy, nagle przyszła mnie po prostu myśl o tym, żeby napisać jeszcze do wtedy mojej nienarodzonej córeczki, która jeszcze była w brzuchu wtedy, i poprzez jakby taką rozmowę z moją żoną już rozmawiałem z moją córką w tym tekście, tak. To było to.
1: I potem ludzie to kupili jako właśnie takie szczere wyznanie.
0: Szczere wyznanie, dokładnie tak.
1: Ojca.
0: Tak, dlatego ja uwielbiam grać ten numer dalej, bo nadałem mu jakiś taki osobisty też wydźwięk i no i to jest piękne w muzyce właśnie.
1: Mój pierwszy raz w orkiestrze męskiego grania.
0: No tak, a to mogę powiedzieć taką prywatną sprawę. Ona trochę może być obleśna, powiem, bo to jest ciekawe. Miałem spotkanie pierwsze. Ja wiadomo, wtedy byłem, graliśmy już bardzo duże koncerty z Kubą, bo to było właśnie Bass Astra Elixigo. My sprzedawaliśmy tam po 90 tysięcy biletów na koncerty, co wtedy w Polsce było, to tylko Dawid Podsiadło tyle sprzedawał, więc to było duże osiągnięcie. Natomiast jeżeli chodzi o branżę, to ja nikogo nie znałem wtedy z branży i spotkanie z taką Katarzyną Nosowską czy z Krzyśkiem Zalewskim, no to byli tacy moi idole jeszcze z czasów tej bardziej rockowych. I pamiętam, że ja jestem zawsze punktualny i na spotkanie przyszedłem chyba 40 minut wcześniej niż to było zakładane, bo nie chciałem się spóźnić, i wypiłem ileś zielonych herbat i zaraz przed spotkaniem zrobiło mi się strasznie niedobrze i musiałem iść do toalety i, że tak powiem, po prostu zwrócić te zielone herbaty, i koniec końców byłem spóźniony na spotkanie, pomimo to, że byłem pierwszy. Tak. To było moje pierwsze doświadczenie z męskim graniem.

0: Mój pierwszy raz w studiu z Mrozem i Vito Bambino.
1: Pierwszy raz w studio. Jeżeli chodzi, bo ja z nimi już wcześniej pracowałem jakby tak, że raz widziałem się z Witem, raz z Mrozem, natomiast razem, pierwszy raz we trójkę jak byliśmy, no to pojechaliśmy do takiego domku pod Warszawą i tam siedzieliśmy całą noc i pisaliśmy piosenki, próbowaliśmy pisać hity na męskie granie, a my mieliśmy od razu założenie takie, że musimy rozbić bank, więc wtedy powstało coś w klimacie tych supermocy, natomiast to jeszcze nie były do końca supermocy. Dopiero z tego wyciągnęliśmy to, później zabraliśmy to i wtedy posklejaliśmy wszystko. No i tak powstały supermocy.
0: No i bank rozbiliście.
1: Tak, udało nam się. Myślę, że to nawet Zalew mówił, że on myślał, że po tym początku, który już tam napisał, że to już nic nie ma szansy w ogóle podjazdu, dopóki się nie pojawiły supermoce.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Oj, miałem jedną taką grubą. To nie była pierwsza, natomiast miałem jedną taką naprawdę grubą wpadkę, gdzie nie nauczyłem się tekstu i miałem prompter i ten prompter po prostu nie zadziałał i musiałem zatrzymać stuosobową orkiestrę. Trochę to była moja wina, wiadomo, nie nauczyłem się tekstu, natomiast też prompter nie działał, a no po to jest, żeby jednak działał, wiadomo. Także tu wina była po środku, myślę. Natomiast no, śniło mi się to jeszcze przez 3 miesiące później, dzień w dzień, bo to nie było tak, że to mi się raz przydarzyło, tylko raz zatrzymałem tę orkiestrę i zaczynamy drugi raz grać i znowu tekst był nie ten, co trzeba i musiałem drugi raz ich zatrzymać.

0: Na szczęście to było w Krakowie. No i po prostu poopowiadałem historię, jak tutaj chodziłem na piwko z kolegami, a tutaj coś, no i ci, te Krakusy po prostu mnie znają i oni wiedzieli, że no, że coś jest po prostu nie tak i jakby nikt nie miał do mnie pretensji, natomiast no to jest jedna w ogóle z gorszych sytuacji w moim życiu, jakie mi się przydarzyły tak scenicznie i oby to już nigdy więcej się nie zdarzyło. No.
1: Zdradzisz, nad jakim utworem jest Fatum w takim razie?
0: To był tribut dla Wodeckiego i to był cover wtedy, który zrobił Zbyszek Wodecki, Franka Sinatry, My Way, w wersji polskiej. Jakby to nawet się zastanawiałem, czy nie zacząć po angielsku śpiewać, natomiast stwierdziłem, że no nie mogę, no ale ja dzień później od razu wyjeżdżałem na wakacje i miałem, naprawdę jechałem załamany, że to było po prostu tragedia. Czułem się jakby to był koniec mojej kariery w ogóle.
1: To jest w ogóle utwór, który bardzo często odgrywany jest na pogrzebach, więc coś w tym jest, może, że on się czarno kończy. Jakoś,
0: tak. No ale to uważać. Koszmar, naprawdę.
2: Mój pierwszy raz.
1: To był Igo, a teraz zabieram was na spotkanie z artystką, która ma mnóstwo dobrej energii i nową piosenkę. Zawsze jak wpada do studia Radia SK, to mam wrażenie, że jakaś taka dobra energia wstępuje do studia. Nita jest ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam cię.
1: Już nie będę ci wypominał, że się spóźniłaś godzinę.
3: Przepraszam, ale musisz wiedzieć, że karma mnie naprawdę dotknęła, bo złamałam obcas.
1: To prawda, ja to widziałem nawet.
3: Dokładnie, idąc prosto na was, złamałam obcas. Niesamowite. A może może ty to pomyślałeś? Złam obcas.
1: Nie, ja ci źle nie życzę.
3: Niech ci się obcasy
1: to, że po prostu godzinę na ciebie czekałem, to naprawdę nic takiego. Słuchaj,
3: bardzo
1: na gwiazdy trzeba czekać.
3: Tak?
1: Ja już się tego w tym zawodzie nauczyłem, że prawdziwa diwa wymaga czasu.
3: Wiesz,
1: i cierpliwości.
3: Ale to jest moje pierwsze spóźnienie. Ja właśnie jeszcze nie mam mindsetu diwy, wiesz? Jeszcze mi daleko.
1: Ale zaczyna się.
3: Może to był ten start, ale to
1: właśnie
3: zaczęło u ciebie.
1: Pierwszy raz ze mną i u mnie. Nita, ale wpadłaś oczywiście nie z obcasem złamanym, tylko z nowym singlem pod tytułem Szerokości.
3: Tak.
1: Tytuł taki troszeczkę jakby dedykowany kierowcom. Czy to jest kawałek do samochodu i dla kierowców, czy zupełnie nie idziemy tym torem?
3: Ale wiesz, że właśnie tak myślałam. Jak pisałam ten numer, to miałam w głowie taką sytuację, że wracasz sobie z pracy i coś się tam wydarzyło. Na przykład szef cię zwolnił i jesteś taki smutny i leci szerokości i masz tak właśnie szerokości, bye, nie bój się po prostu, bo tam jest twój strach, ten sam, ta sama łza. To jest bardziej taki utwór, który ma pokrzepić tak ludzi w momentach, kiedy nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli, prawda? Więc, więc to właśnie te takie szerokości bye ma zdjąć troszeczkę taki patos z tej sytuacji i dodać otuchy ludziom, którzy wybierają swoją drogę i idą gdzieś tam po swoje.
1: Bardzo przyjemny, wpadający w ucho kawałek, który nadal utrzymany jest w tej stylistyce lat 2000, jak poprzedni singiel Dla Zasady, czyli rozumiem, że to już jest ta droga, którą idziesz zdecydowanie, jeśli chodzi o brzmienie.
3: Tak, zdecydowanie. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że faktycznie udaje nam się łapać cały czas klimat lat 2000, bo pracuję z różnymi właśnie producentami i za każdym razem przedstawiam ten pomysł trochę na nowo i z każdym z nich interpretuję ten okres w różny sposób i to jest bardzo ciekawe, przez co czuję, że ta płyta będzie, pomimo tego, że utrzymana w jednej stylistyce, to jednak taka właśnie pełna i różnorodna, więc to jest super.
1: Z tego, co wiem, ten kawałek trochę czekał i trochę się budował. On nie powstał po prostu tak o.
3: Nie powstał tak o, ponieważ właściwie powstał w 15 minut demo powstało. Faktycznie to była szybka akcja, bo dosłownie byłam w studiu z Kubą Galińskim i pisaliśmy w ogóle inny utwór. I na koniec po prostu Kuba mówi: ej, Nita, słuchaj, mam taki pomysł, zaśpiewaj, trzymaj mikrofon i dosłownie na mikrofon dynamiczny zaśpiewałam top line, Kuba zagrał i to zarejestrowaliśmy i z taką demówką wyszłam i odkopałam ją kilka miesięcy później w ogóle i naprawdę dostrzegłam w tym potencjał i wtedy poszłam do mojego Bartka i jego wspólnika, oni teraz mają taki kolektyw Mize, więc wpadajcie, robią super rzeczy i dokończyliśmy tą piosenkę, a potem pojechaliśmy do Kuby i ją w ogóle już skończyliśmy, więc ten utwór miał faktycznie swoją drogę, nie?
1: A propos drogi i szerokości. Dokładnie tak, wszystko to się zgadza, idealnie. Czyli tak, mamy Dla Zasady, mamy Szerokości, idziemy w kierunku płyty, która cała będzie rzeczywiście w tym brzmieniu utrzymana.
3: Tak.
1: Słyszałem też, że ty bardzo byś chciała ponagrywać trochę z artystami, którzy wtedy byli na topie. Zresztą nie tak dawno na Next Feście w Poznaniu nawet występowałaś z Kasią Wilk,
3: która
1: u Mezo śpiewała.
3: No to jest coś wspaniałego i nawet właśnie udało mi się też złapać Mezo.

0: krótką rozmowę. No, było to coś niezwykłego i bardzo byłam ciekawa właśnie reakcji i totalnie ten duet właśnie z Kasią, no wspaniała to jest po prostu artystka, utwierdził mnie w przekonaniu, że to jest bardzo, że to jest dobre to, co robimy, ponieważ ludzie zareagowali tak ciepło, wiesz, to jest taki sentyment, kiedy zaśpiewaliśmy pierwszy raz, to jest to, cały ten czas to jak pierwszy raz, no i z Kasią w ogóle.
1: Kocham tę piosenkę.
0: Wspaniałe i po prostu ludzie, ja widziałam, że oni tam się całują, płaczą, w ogóle machają, no wspaniałe emocje, nie?
1: Może z tego wyjdzie coś więcej, może rzeczywiście trzeba połączyć te światy w tym uniwersum twoim.
0: Tak planujemy zrobić, takie mam swoje, jeszcze nie chcę wiadomo zdradzać, ale mam takich swoich kilku artystów na liście z tamtego okresu, z którymi totalnie chciałabym zrobić piosenkę i tak właśnie...
1: Ale polskich czy zagranicznych też?
0: Szerokości,
1: wiesz,
0: szerokości,
1: daleko jedziemy.
0: Szerokości, aha, no tak, no wiesz co, Madonna ostatnio tak mówi, że kochana, jestem na Coachelli, nie, girl? I wpadnę do Polski, to wtedy możemy zrobić.
1: Dokładnie, wydaje nową część Confessions on the Dance Floor.
0: Tak, no, znam, no. Tak, kochana, zrobimy.
1: Zrobimy. No. Także ale wiesz, jakby Madonną, ale Timbaland akurat do Polski w tym roku przylatuje i to jest
0: tak,
1: już pewne,
0: prawda.
1: Więc wiesz, w lipcu bądź w Łodzi, kto wie, co się zadzieje.
0: No może się jakiś backstage wydarzy, że wiesz, gdzieś go spotkam i po prostu powiem, cześć, Timbaland, ja zrobiłam taką piosenkę i on powie, o, that's mine. To tak jakby, tak, możemy zrobić. No nie wiem, Timbaland też w ogóle jest taki bardzo otwarty, bo widziałam, że on w ogóle sporo piosenek robi z różnymi młodymi artystami, ale I don't know, no może tak.
1: Trzeba afirmować, słuchaj, jakby trzeba sobie wizualizować to, że marzenia się spełniają, bo wtedy dostajemy trochę pewności siebie i może świat nam bardziej sprzyja.
0: Ja myślę, że tak i w ogóle możemy na przykład puścić tą naszą rozmowę w trakcie, kiedy wiesz, Timbaland będzie akurat jechał do Polski, na pewno będzie słuchał Eski i ja powiem Timbaland...
1: Ja mu mogę ją wysłać, jak znajdę gdzieś maila do jego agenta albo do niego samego, to nie ma problemu.
0: To zróbmy to.
1: Nałóżmy napisy po angielsku.
0: Dobra. Timbaland, ja chcę zrobić z tobą piosenkę. Przetłumaczysz to fajnie?
1: Yes.
0: Dziękuję.
1: Nita is the best. Ja daję znak rekomendacji swój. Super, że wpadłaś. Bardzo się cieszę. Niech szerokości się niesie. No i mam apetyt na kolejne kawałki, bo ten klimat tych lat 2000 też jest mi gdzieś bliski, więc nie mogę się doczekać rzeczywiście. Co tam jeszcze spod twojego pióra, mówiąc tak w przenośni, wyleci z twojego mikrofonu? Już bez spóźnień może.
0: Obiecuję,
1: Nita w studiu Radia SK. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ten i więcej wywiadów z artystami, którzy nas odwiedzają, możecie znaleźć chociażby w naszej apce na smartfony. Znajdźcie podcast Ale Gość. To Radio SK, tu Michał Hanczak. Mnie nie trzeba namawiać na jakieś wycieczki, city breaki i tego typu historie. Jak tylko mam czas, możliwość, to oczywiście od razu ruszam na wycieczkę. No i cieszę się tym bardziej, że przed nami teraz taka muzyczna w dodatku wycieczka do Berlina, w którym dawno nie byłem, a do którego zabiera nas Martyna Baranowska, która właśnie do studia Radia SK dotarła, zresztą z walizką.
2: Tak jest, dzień dobry. Co prawda nie z Berlina, ale tak, jestem z walizką i z Berlinem dla was.
1: Berlin to jest tytuł twojego najnowszego singla, o którym sobie dzisiaj trochę pogadamy rzeczywiście i jeszcze wyjaśnijmy, że ta walizka to dlatego, że ty cały czas w biegu. Akcja promocyjna trwa, ty przyjechałaś właśnie, za chwilę jedziesz dalej i po prostu trzeba ze sobą cały ten bagaż doświadczeń i ten prawdziwy bagaż wozić.
2: Tak jest. Na szczęście nie jest on ciężki.
1: Nie jest, bo więc... ci pomagałem z tą walizką, nie jest najgorzej.
2: Nie jest najgorzej, jest,
1: nie jest
2: okay,
1: najgorzej.
2: Jest okay.
1: Coraz więcej jednak w tym bagażu doświadczeń twoich, bo to nie jest pierwszy singiel, chociaż my się po raz pierwszy spotykamy w studiu Radia SK, no ale jakiś czas temu zaistniałaś piosenką pod tytułem Serce. Do niej jeszcze na chwilę wrócę za moment, ale skupmy się rzeczywiście na tym Berlinie. Czy to jest miasto, które ciebie inspiruje, czy ten Berlin po prostu wziął się od tak, bo akurat pasował ci jakoś do całego schematu piosenki, tak to nazwijmy.
2: Szczerze mówiąc, Berlin to była totalnie nazwa robocza piosenki, a wzięła się stąd, że pan producent wysłał mi piosenkę i zanim jeszcze napisałam tekst, zanim napisałam melodię, to takie było moje skojarzenie. Taki był vibe tej piosenki, czy kolor tej piosenki, który sprawił, że pomyślałam o Berlinie i tak nazwaliśmy roboczo tę piosenkę, tak już zostało.

0: I stwierdziliśmy, że o, to pociągniemy cały storytelling, jedziemy do Berlina, nagramy teledysk, ale tak, Berlin sam w sobie jest bardzo inspirującym miastem, dużo się tam dzieje, ja lubię sobie tam jeździć rowerem i zwiedzać to miasto.
1: Pochodzisz z Wrocławia, więc masz blisko w miarę do tego Berlina.
0: Tak jest, pociągiem, rzut beretem, chyba bliżej niż do Warszawy.
1: Może tak być, rzeczywiście. Ale to nie jest piosenka o Berlinie, od razu to powiedzmy. No ten Berlin rzeczywiście stał się takim symbolem, ale to jest piosenka o spotkaniu po latach, tak mogę powiedzieć, czy jeszcze inaczej to interpretujesz?
0: No tak, jest to piosenka o spotkaniu osoby z przeszłości i takim zderzeniem z jej teraźniejszym życiem. To prawda. Zderzeniem z nową relacją tej osoby i z taką myślą, że o, ja już tam kiedyś byłam, doświadczyłam tego, ale na szczęście jestem już poza, bawcie się, ja mam teraz swoje życie. Nie robi to na mnie większego wrażenia jak taki stary film, który widziałam już 1000 razy i nie wzbudza we mnie żadnych emocji.
1: I tutaj wezmę cię trochę pod włos, bo mówisz o tym, że rzeczywiście takie spotkanie po jakimś czasie, takiej osoby, która kiedyś może była dla nas ważna, dzisiaj już nie ma znaczenia, nie budzi emocji, a z drugiej strony jest inspiracją do piosenki. Czyli jakieś refleksje, przemyślenia jednak się pojawiają.
0: No fakt, ale ja muszę przyznać, bo ja często piszę o sobie jednak, o swoich doświadczeniach i rzeczywiście o tym, co przeżyłam. Natomiast to nie jest moja historia. Pomyślałam sobie, że dam sobie jako zadanie taki quest dla samej siebie, że opiszę historię, która mi się nie przytrafiła, ale która mogłaby się przytrafić i myślę, że przytrafiła się wielu innym osobom, więc postawiłam się w roli takiego obserwatora i co by było, gdyby, pisząc tę piosenkę.
1: A rzeczywiście jesteś jako autorka bardziej taką obserwatorką i reporterką może nawet, czy jednak to jest twoje częściej własne, wypływające z jakichś twoich przeżyć, trochę jakbyś otwierała nam pamiętnik?
0: No totalnie własne. Tak jak wspomniałam, większość piosenek to są moje przeżycia, prawdziwe emocje, natomiast akurat w tej piosence postawiłam się w roli obserwatora i osoby z boku, która wyobraża sobie jakąś sytuację i po prostu ją opisuje. No ale mam nadzieję, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.

0: mówisz, że rzeczywiście na tym Berlinie oparł się ten storytelling wokół tego utworu i teledysk też powstał w Berlinie. Więc opowiedz trochę o tych swoich ulubionych miejscach w tym mieście, bo myślę, że to miasto wielu osobom jest bliskie. Też dlatego, że nie jest tak daleko od nas, że kojarzy się trochę jednak już z tym zachodnim powiewem, mimo że często teraz nie mamy my się czego wstydzić, ale jednak Berlin się kojarzy jednym z imprezami, innym z jakąś wolnością twórczą, innym z kebabem bardzo dobrym też się kojarzy. Są bardzo różne skojarzenia z tym Berlinem. Jak to jest u ciebie i dokąd nas zabierasz? Czy to w teledysku, czy gdybyś miała nas do tego Berlina swojego zabrać po prostu na wycieczkę?
1: Cóż, ja właśnie zawsze mam ten problem, że nie zapamiętuję nazw, ulic, miejsc, jeszcze po niemiecku tym bardziej. Natomiast, tak jak już wspomniałam, najbardziej lubię takie frywolne bujanie się po mieście i doświadczania różnych dzielnic tego miasta, kontrastowych bardzo często. Także to polecam. Jak ktoś będzie w Berlinie, to fajnie jest mieć rower i tym rowerem po prostu wszędzie się bujać i doświadczać i patrzeć, co tam się dzieje, bo naprawdę Berlin jest bardzo różnorodny i myślę, że to jest taki najlepszy sposób na to, żeby zobaczyć jak najwięcej tego miasta i jak najwięcej poczuć.
0: A poniósł cię kiedyś melanż w Berlinie?
1: Jeszcze nie, ale kto wie, może do Bergheim kiedyś się wybiorę, jeszcze wszystko przede mną.
0: Chociaż akurat Wrocław też ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi nie tylko o imprezowanie, ale w ogóle o kulturę, o takie fajne życie w czasie wolnym. Bardziej pod tym kątem oczywiście sobie myślę turystyczno, ale też takim rekreacyjnym. Nawet jeżeli się jest z tego miasta i nie jest się turystą, to fajnie czasami być turystą we własnym mieście. I mam wrażenie, że Wrocław też tutaj akurat ma dużo do powiedzenia.
1: Nie no, Wrocław jest super. Jest dużo parków, dużo zieleni. Ja bardzo kocham Wrocław. Jest rzeka, którą uwielbiam, która płynie przez całe miasto. No i też są kluby fajne. Zresztą jedna ze scen w Berlinie, ta ostatnia, nie jest nagrywana w Berlinie, tak wam zdradzę, tylko ta scena klubowa jest nagrywana właśnie we wrocławskim klubie Ciało.
0: Proszę bardzo, a więc jest ten most, który połączył te dwa miasta. A tobie się zdarza pisać w podróży albo właśnie gdzieś poza swoim pokojem, swoim mieszkaniem, czy jednak potrzebujesz mieć ten komfort własnych czterech ścian, do których jesteś przyzwyczajona i tam wtedy powstają piosenki?
1: Lubię mieć ten komfort, to prawda, i bardzo często piszę w domu, piszę w czterech ścianach, natomiast wiadomo, że ja bardzo lubię podróżować, więc czasami wykorzystuję ten czas pomiędzy jedną destynacją a drugą i bardzo lubię pisać na przykład siedząc w pociągu. I tam też czasami się dzieją jakieś takie sytuacje albo obserwacje moje, które mogę sobie zapisać.
0: I możesz się skupić, bo ja na przykład bardzo często łapię się na tym, jak chcę popracować, zwłaszcza kreatywnie w podróży, to że jednak za dużo rozpraszaczy jest dookoła.
1: Dlatego warto kupić sobie bilet w strefie ciszy.
0: Proszę bardzo, Martyna Baranowska, być może w przyszłości nowa twarz PKP w ogóle w jakiejś kampanii.
1: To byłoby groteskowe, gdybym reklamowała strefę ciszy w
0: jako
1: PKP.
0: Jako piosenkarka, tak jest, dokładnie, tak dokładnie tak. Bardzo dobrze, że ciszy nie ma u ciebie, że są kolejne piosenki, bo tak naprawdę już kilka tych utworów w tym roku się pojawiło i ta twoja kariera powoli nabiera tempa. Wspomniałem na początku o piosence Serce, od której się zaczęło i ta piosenka cię zaprowadzi do kolejnego miasta, bardzo ważnego na mapie Polski, jeśli chodzi o muzykę, no czyli do Opola, więc trochę się też możesz tym pochwalić.
1: No cóż, no bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić w tym, na festiwalu Opole, jako debiutantka. No, jest to legendarna scena, prawda, więc bardzo się cieszę, że to się wydarzyło i że będę mogła zaśpiewać Serce moje przed opolską publicznością, nie tylko opolską, polską publicznością.
0: To jest konkurs debiutów legendarny, jednak jakaś tam rywalizacja. masz trochę już takiego stracha, trochę stres przed tym występem i przed tym, że trzeba się będzie zmierzyć z innymi?
1: Stres zawsze jest, wiadomo. Natomiast ja nie czuję w tym momencie tej rywalizacji. Ja występuję, zresztą z Wrocławia występuje też mój kolega, także no, będzie tam dużo fajnych, nowych artystów. Ja czuję, że to będzie po prostu fajny koncert. I ja zaśpiewam swoje serce, dam swoje serce na dłoni i swoje emocje i mam nadzieję, że ludzie to przyjmą.
0: Między innymi Serce i Berlin to są te piosenki, które już nam udostępniłaś. A co dalej? Jaki masz pomysł na ciąg dalszy swojej drogi?
1: No będzie płyta, na pewno będzie płyta. Myślę, że jeszcze w tym roku. Także singiel, płyta.
0: No i może wygrana w debiutach po drodze.
1: No tak, nie może, tylko na pewno. Trzeba afirmować, afirmacja.
0: O, dobrze, bardzo dobrze, ja to szanuję.
1: Wygrana w debiutach.
0: Oczywiście, byłoby super, oczywiście trzymam kciuki. W sumie za wszystkich, bo widziałem listę tych artystów, niektórych mam okazję też już znać albo osobiście, albo z jakichś ich nagrań czy występów i mocna stawka, więc ja bym chyba jednak szedł w tym kierunku, że to jest fajna droga, żeby po prostu pokazać siebie i swój talent, a już mniejsza z tym, kto wygra, a kto nie wygra.
1: Też tak czuję właśnie, no ja się tu oczywiście śmieję z tą afirmacją, no wiadomo.
0: Ale było, nie afirmować, było, trzeba.
1: Nie, no trzeba, byłoby miło, absolutnie byłoby miło, natomiast rzeczywiście myślę, że ten występ sam w sobie będzie super doświadczeniem i bardzo się na to wszystko cieszę i nie mogę się doczekać i zapraszam was, kochani, żebyście włączali telewizory albo przyjechali do Opola, bo będzie super.
0: Jesteś zwierzęciem scenicznym?
1: Ja jestem chyba słoneczkiem scenicznym.
0: A to ładne.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli emanujesz jakąś taką pozytywną, ciepłą energią ze sceny?
1: No chyba tak. Tak mówią. I mówią, że mam dużo słońca w głosie i piasku.
0: To prawda. I to zwłaszcza w tym sercu, pamiętam, mnie urzekło, bo to było takie pierwsze zetknięcie z twoją twórczością dla mnie, więc rzeczywiście jest to bardzo charakterystyczny głos, ale też w ogóle brzmienie tych utworów, bo mam wrażenie, że Berlin to jest taka dobra kontynuacja tego brzmienia, nie? Że gdzieś pokazujesz nam

0: co ci w duszy gra, że to nie jest takie odklejone jedno od drugiego, tylko rzeczywiście bardzo spójne.
1: Faktycznie, korem tych wszystkich piosenek jest gitara. Ja kocham gitarę, ale kocham melodię. Melodia jest dla mnie bardzo ważna. Lubię gitarowe brzmienia, ale lubię też popowe i staram się to wszystko łączyć. I tyle. I jeszcze do tego dochodzą moje emocje i moja wrażliwość, więc mam nadzieję, że to jakoś tam trafi.
0: Miejmy nadzieję. To jest nasze pierwsze spotkanie, twoja pierwsza wizyta w Radiu SK. Oby pierwsza, ale nie ostatnia, żeby kolejne też następowały i żeby rzeczywiście kolejne osoby odkrywały zarówno serce twoje, jak i Berlin, jak i jeszcze singiel, który jeszcze był po drodze, bo jeszcze był Ptak.
1: Tak,
0: przecież.
1: Tak, był.
0: Więc jest już czego posłuchać. Martyna Waranowska z sercem prosto z Berlina, można powiedzieć, dzisiaj.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję.
2: SK Music News.
0: To jeszcze mam dla was kilka informacji o koncertach, które wielkimi krokami się zbliżają. W przyszłym tygodniu wystąpi w Polsce, konkretnie w Warszawie, gwiazda prosto z Jamajki. To Sean Paul. 20 maja na Torwarze będziemy mogli usłyszeć takie hity jak Get Busy, No Lie czy Got to Love You. Sean Paul to doceniony nagrodą Grammy mistrz dancehallu, który od ponad dwóch dekad rozgrzewa nas swoimi hitami. No i ten koncert w Polsce ma być oparty właśnie na tych hitach. Na koncert zaprasza was Radio SK, a jeżeli chcecie dostać bilety, to przekonajcie mnie, że musicie tam być. Czekam na maile hanczak@sk.pl. Jeszcze jeden koncert dla milenialsów zbliża się wielkimi krokami. Florida ponownie wystąpi w naszym kraju. Będzie można usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Artysta w zeszłym roku grał w Łodzi, to była wielka impreza. No a w tym roku wystąpi w Warszawie na letniej scenie Progresji. Ten koncert 23 maja.
2: SK Music News.
0: No właśnie, jest maj, a jak maj to juwenalia i wcale nie trzeba być studentem, żeby dobrze bawić się na koncertach. Te odbywają się oczywiście w całym kraju, ale jedne juwenalie przerodziły się w prawdziwy festiwal. Mowa o Kortowiadzie. 65. edycja odbędzie się w Olsztynie na koniec maja, no a line-up jest pełen gwiazd. 28 maja nad Jeziorem Kortowskim wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Jankigi, Wilki czy Afromental. 29 maja na scenie pojawi się na przykład Tymek, ale też Jan Rapowanie, Problem czy legendarna grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz. Ostatniego dnia imprezy, 30 maja, wystąpią Kizo, Kuban, Żabson, Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Artystów jest znacznie więcej. Wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście w sieci, a że SK od lat obecna jest na Kortowiadzie, to już w kolejny weekend, 23 i 24 maja. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was mnóstwo biletów na tę imprezę.
2: News.
0: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Bo to by...

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym, takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam

0: ty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. Tak. Czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam

0: A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
1: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
0: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo, obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
1: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś były momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
0: Tak. Jacek był drugą osobą.
1: Okej.
0: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
1: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
0: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
1: I jak te testy?
0: I dopiero
1: testy
0: potem
1: poszły?
0: Ewentualnie wydawnictwo.
1: Okej.
0: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
1: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
0: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
1: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer, no w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę, bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
0: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać, jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
1: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
0: No właśnie.
1: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
0: życiu
1: różne.
0: Życiu piękne są tylko chwile.
1: Co, tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
0: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
1: Dużo tańczysz?
0: Chciałabym tańczyć jeszcze więcej.

0: Więcej?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby w procesie. Robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To
0: nie?
1: Dobrze. O, to dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, no to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak.
0: Czyli,
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas wpadnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną,
0: no,
1: jest
0: słyszałem. DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz,
1: tak.
0: Bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na
1: dokładnie
0: realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy, a tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie
1: dziękuję
0: moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni.

0: pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty, to będzie absolutnie
1: dziękuję.
0: Moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni.

0: Odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, tak. To jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
0: tam
1: nie czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: A, okej, okay. Ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę. Dobrze. Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, czy nie?
0: Cambio Dolor.
1: Mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
4: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
4: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam...
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
4: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce i moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. I nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, w której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

News. Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.

0: Music News.
1: Tu Michał Hanczak, a w studiu Radia SK kolejny fantastyczny gość, który chce nas zabrać pod palmę. Chociaż nie, tak naprawdę to on chciałby się zabrać pod palmę, może niekoniecznie razem z nami. Rubens, witam cię bardzo serdecznie.

0: intensywna, nie ma dla nas absolutnie żadnej taryfy ulgowej. I tak jak ja mam taką tęsknotę, jak rozmawiam z moimi znajomymi, to wszyscy ciągle powtarza się ta myśl, że każdy chciałby to po prostu na chwilę odpuścić.
1: Jak to mówią, rzucić wszystko i ruszyć w Bieszczady. W twoim przypadku bardziej jednak pod palmę.
0: Słuchaj, jak będzie, jak ktoś zamontuje jakąś palmę w Bieszczadach, na Kaszubach, gdziekolwiek, to ja z chęcią tam pojadę. Ale w ogóle powiem ci, że tak naprawdę, też wracając do twojego pierwszego pytania, to nie jest ważne, czy to jest pod palmą, czy to jest na plaży przy Moście Poniatowskim, czy to jest gdziekolwiek. Najważniejsze jest to, z kim tam się znajdziemy. I to jest taka chyba, wydaje mi się, główna myśl przewodnia. Ta palma to taki, wiesz, symbol trochę. Leżeć po...

0: w ogóle powiedzmy, skąd ta palma się wzięła, bo my sobie gadamy o czymś, co już znamy, bo ja już poznałem twoją piosenkę, ty ją oczywiście odtworzyłeś, więc wiesz, o czym mówisz.
1: Coś tam słyszę, ja też coś słyszę.
0: Ale no, jesteś tu z powodu premiery nowego singla, który tę palmę ma w tytule i jakby to jest też rzeczywiście ten symbol i punkt wyjścia do tej piosenki. To opowiedz trochę właśnie o kulisach powstania. W ogóle będę miał dla ciebie chyba niespodziankę, myślę, zaskoczę cię, ale to chyba na koniec ci powiem.
1: No dobra, dobra.
0: Ale
1: ja bardzo lubię niespodzianki.
0: Teraz sobie dopiero skojarzyłem, ale to musicie zostać do końca, żebyście wiedzieli, o co chodzi. No właśnie, powiedz trochę o kulisach powstania tej piosenki. To ona powstała właśnie z takiego zmęczenia? Byłeś w pewnym momencie przeciążony i przebodźcowany wszystkim, co się dzieje? No jednak zawód twój sprzyja temu, że dużo się dzieje.
1: To prawda. Ja doskonale pamiętam, jakby co tknęło mnie do tego, żeby napisać taką piosenkę. Nie ukrywam, że jestem trochę zmęczony i to też tak mam zasłyszane w mojej okolicy, że tak powiem, to, że ludzie mają trochę dosyć, ja na pewno mam dosyć tego takiego świata wykreowanego w internecie, że wszyscy są piękni, że wszyscy są idealni, każdy ma idealne życie, zresztą tam w tekście jest piękni ludzie i tak dalej. Jest to trochę ironia, bo generalnie nic nie ma do pięknych ludzi, pięknych, niepięknych i tak dalej, ale jest... Trochę mnie denerwuje już to wszystko, co nas otacza, to kreowanie rzeczywistości internetowej, taka jaka ona, jakiej nie ma tak naprawdę. Świat prawdziwy zupełnie inaczej wygląda, tak sobie, wiesz, myślałem o tym, że to fajny jest ten internet pod pewnymi względami, ale no jak wstaję rano, żyję jak normalny, statystyczny człowiek, nikt sobie nie myśli, że jak muzyk i tak dalej, to w ogóle robi coś kosmicznego i tak rozglądam się dookoła siebie i to nie ma nic wspólnego z tym, co widzę w internecie. I to był trochę taki zaczyn do napisania tej piosenki.
0: No tak, rzeczywiście to, co widzimy często w mediach społecznościowych, to jest to, co ktoś chce nam pokazać, czyli albo ta najlepsza wersja siebie, albo wręcz podkręcona wersja.
1: Wykreowana. Tak. Więc widzisz, ta piosenka tak naprawdę ma zaczyn, początek, geneza tej piosenki, to jest naprawdę poważny, filozoficzny, egzystencjalny, społeczny problem spowodował, albo problem, no przemyślenia jakieś moje, były impulsem do napisania tej piosenki.
0: Myślę, że dużo osób może się utożsamić, bo ma taki przesyt, ja momentami też, że trochę czuję, że jak nie jestem w temacie, czyli na bieżąco nie wrzucam jakichś rolek, filmików, dokładnie, zdjęć i tak dalej, to wypadam z jakiegoś obiegu, że nagle ten świat zaczyna pędzić i uciekać.
1: I że coś chyba... tracisz być może.
0: Tak,
1: no nie?
0: Tak, dokładnie. A z drugiej strony mam wrażenie, że dużo straciliśmy wchodząc w ten świat.
1: Dokładnie, więc idąc dalej, która osoba traci? Ta, która jest na bieżąco i jakby wpada w ten...
0: W tą spiralę
1: i internetu, nazwijmy to, social mediów. Czy tracimy coś nie będąc poza tym, powiedzmy, w prawdziwym życiu?
0: No z drugiej strony nie da się do końca odciąć od internetu, zwłaszcza kiedy jest się artystą, który też chce promować swoją twórczość i jakoś docierać do ludzi, więc gdzieś trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Ale czasami fajnie uciec pod palmę i się wyłączyć rzeczywiście bardzo mocno. Powstała taka przyjemna ballada, która ma taki lekko letni vibe, ale jednak jest taka ciemna trochę.
1: Jest trochę ciemna, jest jak zawsze chyba już. Ja się nie boję tego stwierdzić. Te piosenki u mnie są trochę nostalgiczne. I ta nostalgia jest w tej piosence. Nie da się tego ukryć, ja już przed tym nie ucieknę. Pogodziłem się z tym, że te moje piosenki są trochę nostalgiczne. Ale przekaz jest piosenki jak najbardziej słoneczny, jak najbardziej...

0: bardziej jasny. Tak naprawdę może się wydawać, że to jest numer lekki, ale tak jak wspomniałem, to jest tak naprawdę bardzo głębokie przemyślenia sam są zawarte w tej piosence.
1: To jest w ogóle sztuka, żeby prostymi słowami często i w prosty sposób przekazać jakąś głębię, a ja mam wrażenie, że ty opanowałeś tę sztukę i że twoje piosenki trafiają do tego, kto się chce wsłuchać w te piosenki, w tekst przede wszystkim.
0: No to dla mnie to jest ogromny komplement, bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo proszę, bardzo jestem miłym człowiekiem ostatnio, naprawdę.
0: Ja wiem.
1: Dobrze, to opowiedz, gdzie w ogóle Rubens jest teraz? No bo jest kolejny singiel, tak nam dozujesz te singielki. Czy to jest rzeczywiście kolejny etap, który nas prowadzi do płyty, czy zrezygnowałeś w ogóle z koncepcji albumu? No bo czasy też się zmieniły. Różni artyści teraz podchodzą do tego tematu.
0: Jak ostatnio widzieliśmy się, to mówiłem, że będzie płyta i że singluje. I wydarzyła się w moim artystycznym życiu totalna wolta, bo w zasadzie nagrałem w zeszłym roku całą płytę, napisałem tą płytę i na przełomie zeszłego roku i tego posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, nie czuję tego materiału, muszę napisać całą płytę od nowa i wyobraź sobie, że w zasadzie w 2 miesiące po luty, marzec zrobiłem płytę od nowa, nowych 10 piosenek i ta piosenka Pod Palmą jest zapowiedzią mojej trzeciej płyty, która ukaże się już lada moment. I tam będą same premierowe piosenki.
1: I nie masz czegoś takiego, że ci szkoda tych piosenek, które wyrzuciłeś? Które schowałeś?
0: Może kiedyś do nich wrócę, ale nie czułem tych numerów. Wiesz, posłuchałem tego po nowym roku, w styczniu i mówię, nie chcę tych numerów wydać. Muszę napisać nowe piosenki.
1: Ale co się takiego wydarzyło? Czy to po prostu jakaś życiowa sytuacja? Czy nie, z dnia na dzień się nie. Po prostu Rubens zmienił?
0: Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Posłuchałem tych numerów i stwierdziłem, chcę mieć jednak inne piosenki. I napisałem inne piosenki.
1: A to jest niesamowite, tak dopytuję, bo jest to ciekawe, że wydaje mi się, że każde rzeczy, które dany twórca tworzy, nieważne, czy jest to muzyka, czy sztuka jakiegoś innego rodzaju, że jednak to są takie trochę dzieci wydawane na świat przez tego twórcę. I jak słyszę potem, że nagle, wiesz, no nie. I
0: w ogóle, ja oddałem tamte. No,
1: tak, okno życia. W ogóle jakby o co chodzi?
0: Nie do końca. Tak, jest to w pewnym sensie dobre porównanie. Ja tych piosenek nie wyrzuciłem. One są na moim dysku. Kto wie, może ja je udostępnię w pewnym momencie, wiesz, nawet takie może trochę niedokończone, może trochę niedopracowane, może w wersji demo. To też może być ciekawe, jak ktoś, wiesz, dostanie moje numery takie nieokrzesane. Więc te piosenki, nie zostały te piosenki oddane do okna życia. One ciągle gdzieś tam, wiesz, u mnie są w spiżarni. Kto wie, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
1: Niesamowite. Naprawdę ale wiesz, mogę być w takim szoku, że poświęciłeś na to ileś tam czasu, bardzo dużo. Dużo też nakładów i kreatywnych i pewnie poświęciłeś wiele rzeczy w życiu, żeby móc stworzyć płytę. I nagle stwierdzasz, że a nie, może inna zupełnie.
0: Było dokładnie tak, ale no czasem trzeba ten krok do tyłu wykonać. Czy to on był dobry, czy on był zły, to wszystko się okaże. Co mogę jeszcze powiedzieć o tym? No naprawdę rzuciłem się w taki, wiesz, szał twórczy na początku tego roku, bo to wiedziałem, że chcę wydać płytę przed wakacjami. Bardzo mi zależało na tym, bo już jakby to wszystko we mnie buzuje. No ale no nie mam żadnej nowej piosenki, więc naprawdę muszę się, naprawdę muszę to wszystko, wiesz, nie wiem jak to określić nawet, wziąć się w garść i po prostu napisać te numery.
1: Spiąć
0: się i gdzieś tą chęć napisania nowych rzeczy i to wszystko, co we mnie buzowało, musiałem mocno ukierunkować. Więc te 2 miesiące, wydaje mi się lutym, marzec, trochę kwietnia, to był naprawdę szał twórczy u mnie. Naprawdę, wiesz, rzuciłem się w to.
1: Okej, a jak tak sobie patrzysz na te nowe numery i porównujesz z tymi, które na razie zostały schowane do szuflady?
0: To jest trudne pytanie.
1: To się właśnie co zmieniło? Czy to jest inna treść, inne brzmienie? No bo jednak ten nowy singiel nie odstaje brzmieniowo od tego, co robiłeś do tej pory.
0: To prawda, ale na płycie już znajdą się numery, które zupełnie inaczej brzmią. Myślę, że zapytasz o to, czy wracam, czy zrobiłem porównanie, czy jest lepiej, czy gorzej z tamtymi numerami.
1: Nie robię. Moje pytanie.
0: Bo wolę tego nie robić, słuchaj, bo żeby znowu się w jakąś kolejną woltę nie wpakować, więc już tak ze względu na BHP moje życiowe i artystyczne, już po prostu mam numery, wydaję. Warto jest zaznaczenie, chciałbym też powiedzieć o tym, że trochę jestem, też jak rozmawiamy o tych dzisiejszych czasach, o byciu artystą, potrzebie

0: singlowania, bycia non-stop gdzieś. Trochę ja jestem obrażony na tą koncepcję singlowania i później wychodzi album, na którym znajdują się dwa numery, których premierowe. Zazwyczaj są to dwa najsłabsze numery, bo wszystkie numery poszły po prostu w singlach i tych singli było 8, na płycie jest 10 numerów i w zasadzie no, wychodzi płyta i już wszystko wiemy i nie ma żadnego zaskoczenia. A mi trochę, chciałem wrócić do tego takiego podejścia, wydaje mi się trochę starszego, że tych singli nie ma za dużo, ale wychodzi płyta i wszystko na tej płycie jest nowe i to może być jakimś zaskoczeniem. Coś może ci zrobić, nie znasz tego, jesteś ciekawy. Więc chciałem tym razem odwrócić tą kolejność.
1: Fajnie, że jest taki powrót. Jestem bardzo ciekawy tylko, czy to się przyjmie, nie? Chociaż teraz jest trochę tak, że wracamy i do brzmień, które już były, do jakichś sposobów promowania piosenek, które już były. Więc kto wie, może rzeczywiście to koło się kręci cały czas.
0: Zwróć uwagę, co zrobił Harry Styles. Z tą płytą wydał chyba jeden singiel, wydał dwa single, wyszła płyta. Lily Allen wrzuciła cały album po bardzo długiej przerwie do sieci. Wydaje mi się, że to podejście zaczyna powoli wracać.
1: Dla mnie spoko.
0: Dla mnie też spoko.
1: No i ja bardzo to... dobrze, tu jesteśmy dogadani. Słuchaj, to ja trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ta płyta się niedługo ukazała, bo się boję, że przyjdzie taki

0: Pierwszy dzień, piątek, 17 lipca, duża scena i serdecznie zapraszam, jak ktoś ma
1: super
0: wpaść, to będę zachwycony.
1: Trójmiasto wie, co robić, ale to wakacje, więc pewnie też jest sporo osób, które mogą sobie wyjechać na wycieczkę. Palmy tam może nie będzie, ale za to polskie morze zawsze spoko. Zawsze. I do tego jeszcze męskie granie, więc ekstra.
0: Może, wiesz, nie pod palmą, ale na Wydmie na przykład.
1: Na przykład, też fajnie. I teraz niespodzianka, bo mi się zderzyły kulki. My akurat nagrywamy naszą rozmowę w takim studiu do nagrywania wywiadów, ale mamy też tu takie główne studio, z którego nadajemy program i zaraz tam pójdziemy zrobić sobie zdjęcie. Tam jest palma.
0: Cudownie, cudownie, w
1: Także
0: końcu palma.
1: Ja teraz Rubensa zapraszam pod palmę, a sobie to możecie później zobaczyć w mediach społecznościowych.
0: No. Które tutaj narzekamy i o których tak dyskutujemy.
1: A z drugiej strony, bez których też wielu z nas albo wielu sukcesów by nie było.
0: To prawda.
1: Trzeba się jakoś z tym pogodzić i jakoś szukać po prostu na to dobrego sposobu, który będzie nas cieszył, a nie martwił. Ale Paulo Coelho wjechał. Dobrze, to kończymy. Rubens, bardzo ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję również.
2: SK Music News.
1: To kawałek ostatnio najczęściej odsłuchiwany w streamingu w Polsce, ale gramy go też w radiu. Zaglądamy teraz do nowego notowania Rap 20, a tutaj na szczyt wskoczyły Fantazje, czyli kawałek, za którym stoją Miu PZ i BDOS 2115. Na podium także Dis na Raka. Ponownie BDOS, tym razem z Mają Mecan i z charytatywnym hitem Ciągle Tutaj Jestem. To miejsce drugie. Trzecie zajął Wajcior i jego California Love. Na SK.pl macie całe notowanie Rap 20. Możecie od razu zagłosować na listę. Gramy w każdy poniedziałek o 23.
2: SK Music News.
1: Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak zapowiada się Warsaw Music Festival, który w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów, bo przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas. Będzie też Armin van Buuren, który będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Trips albo Calvi i Remi. Szczegółów szukajcie na sk.pl.
2: SK Białystok News.
3: Cześć, cześć, Julia Łata przy mikrofonie. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. W Białymstoku rusza 40. jubileuszowa edycja Dni Sztuki Współczesnej, która odbywa się pod hasłem Radykalna Empatia. Festiwal potrwa do 24 maja. O szczegółach programu imprezy mówią zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, koordynatorka festiwalu Katarzyna Kruszewska i dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury Martyna Faustyna Zaniewska.
4: Ta edycja odbywa się pod hasłem Radykalnej Empatii. Ja, ponieważ jestem człowiekiem bardziej środka przez całe życie i zawsze staram się nie używać takich ostrych sformułowań z jednej czy z drugiej strony, więc wolę mówić, że jest to takie wydarzenie, które odbywa się pod hasłem otwartości. Otwartości przede wszystkim na drugiego człowieka, na jego poglądy, na jego pochodzenie, na to, skąd się w danym miejscu Ziemi znalazł. I właśnie taki charakter, tak mi się przynajmniej wydaje, ma tegoroczna edycja Dni Sztuki Współczesnej, że jesteśmy właśnie otwarci na odmienności, na zupełnie inne spojrzenie na rzeczywistość od tego, które jest tym obowiązującym. Jesteśmy dzięki temu otwarci na inność i zachęcam do tego, żeby przybyć do Białegostoku, żeby też te różne dziedziny, bo jesteśmy otwarci na różne dziedziny, na teatr, na fotografię, na muzykę, na to wszystko, co się dzieje w kulturze, żeby przybyć do Białegostoku i zobaczyć, jak ta nasza otwartość, albo jak wymyśli to organizatorzy, radykalna empatia wygląda. Natomiast ponieważ jestem tradycjonalistą też z drugiej strony, więc najbardziej mnie interesuje chociażby wystawa fotografii Stanisława Cioka, bardzo znanego fotografa, fotoreportera, tygodnika Polityka, już nieżyjącego. Myślę, że to też będzie wydarzenie, żeby zobaczyć jego zdjęcia tutaj w przestrzeni Białostockiego Ośrodka Kultury, na co zapraszam, a już o wszystkich szczegółach to powie pani dyrektor, pani Katarzyna.
5: W tym roku za cel postawiliśmy sobie dążenie do budowania wspólnoty opartej na radykalnej i w rozumieniu głębokiej, takiej idącej do sedna, dążącej do sedna empatii wokół tego, co określane jest jako sprawa osobista czy też prywatna. Robimy to po to, by sprawom tym nadać większy, silniejszy charakter, by nadać

tym w ogóle siłę, bo to, co jest społeczne, to, co jest masowe, jest trudniejsze do zmarginalizowania niż to, co zwykło się nazywać sprawami osobistymi. Chcemy zachęcać do rozwijania i korzystania z empatii jako nowego języka komunikacji, ale też narzędzia do budowania spójnych i silnych społeczności, do rozwiązywania problemów i walki z uprzedzeniami, bo dzięki silnym grupom, silnym społecznościom te nasze problemy osobiste stają się problemami wspólnymi, które wspólnie rozwiązujemy i wspólnie też bierzemy za nie odpowiedzialność. I tak, przychylam się do tego, co powiedział pan prezydent. DSW zawsze i podobnie będzie też w tym roku promuje takie wartości jak otwartość, tolerancja, wspólnotowość, zbalansowany rozwój, ekologia czy też równowaga w korzystaniu z dóbr. Wartości te będziemy propagować podczas festiwalowych pokazów, wśród których znajdzie się 14 pokazów, z czego jeden będzie zaprezentowany dwukrotnie, więc 13 unikalnych pokazów. Wśród nich będzie 8 spektakli, z czego jeden spektakl będzie spektaklem dziecięcym, bądź też po prostu familijnym, bo właściwie nie ma tutaj ograniczenia wiekowego, a jeden będzie spektaklem stricte skierowanym do młodzieży od 15 roku życia. Zaprezentujemy również jedną wystawę, o której wspomniał pan prezydent, jeden performance, dwa koncerty, z czego jeden z tych koncertów będzie wydarzeniem łączącym muzykę z literaturą i teatrem. Będzie też jedna potańcówka, po raz kolejny zaprosimy naszych mieszkańców i nie tylko mieszkańców, bo festiwal jest odwiedzany coraz częściej przez osoby spoza miasta, a nawet regionu, na Silent Disco, które odbędzie się ponownie na naszym terenie instytucji, czyli za bokiem, w takim przyjemnym miejscu, które też tak ciekawie ogrodowo przygotowujemy na ten, na tą imprezę. I dodatkowo poza tą statystyką przygotowaliśmy oczywiście 8 spotkań twórców i twórczyń z naszą publicznością, bo to są zawsze bardzo ważne elementy tego festiwalu i białostockie spotkania z widzami naszymi naprawdę już się odbiły szerokim echem, nie tylko w regionie, ale też w całej Polsce. Wspominają o tym artyści, którzy do nas przyjeżdżają, że są to wyjątkowe rozmowy i nasza publiczność jest bardzo uważna, no i taka wyjątkowo zaciekawiona. Dwa wydarzenia będą wydarzeniami autorstwa zagranicznych twórców. Jedno z nich to twórcy białoruscy, a drugie wydarzenie będzie stworzone przez reżyserkę, ja mogę chyba z czystym sumieniem powiedzieć, że jest to gwiazda europejskiego teatru, Lina Lapelite, która pochodzi z Litwy, ale mieszka w Europie Zachodniej od dawna. Podejmiemy tematy takie jak samodzielne macierzyństwo, nadużycia na rynku pracy, kryzysy suicydalne, czy też w ogóle kryzysy zdrowia psychicznego, bezdomność, samotność, uzależnienia, same przyjemne rzeczy, odrzucenie, ostracyzm, problemy okresu dojrzewania, problemy tożsamościowe, ale również związane z życiem codziennym osób zagrożonych wykluczeniem, na przykład migrantów, czy też uciekinierów z Białorusi, bądź też uchodźców, których dotyczy kryzys humanitarny na bliskiej nam granicy. Wydarzenie jest realizowane przez twórców białoruskich. Tutaj się skłaniam w stronę pana Anatola Wapa, który reprezentuje naszego po raz kolejny partnera, czyli Centrum Kultury Białoruskiej. To wydarzenie łączy problematykę zwielokrotnionej dyskryminacji osób pochodzących z Białorusi z problemami osób nieheteronormatywnych. I ja ze swojej strony chcę podziękować za

0: Kolejny rok takiego partnerstwa, realnego partnerstwa w budowaniu komunikacji, ale też integracji osób pochodzących z Białorusi, bądź też mniejszości białoruskiej, która stanowi bardzo ważną część naszej publiczności festiwalowej i w ogóle społeczności festiwalowej, bo wśród naszych chociażby wolontariuszy są osoby pochodzące z Białorusi i bardzo sobie cenimy współpracę z nimi. No i mam nadzieję, że też co roku będą się pojawiać takie ważne wydarzenia, no ważne też i korespondujące z problemami czy też potrzebami osób z Białorusi. Z takich przyjemnych rzeczy, ja chciałam tylko też jeszcze nadmienić, że te tematy, które wymieniłam, które oczywiście są bardzo trudne, nie zawsze będą pokazywane w jakiś traumatyczny czy trudny sposób. My prezentujemy taki teatr, który łączy różne formy, czasami po prostu śmieje się z problemów, bądź też próbuje je w jakiś sposób złagodzić poprzez właśnie humor. No to, co jest też ważne, to na festiwalu pojawią się wyśmienite nazwiska po raz kolejny. Będziemy w tym roku gościć Maję Ostaszewską, Roberta Więckiewicza, Bartosza Bielenie, no, bardzo nam bliskiego aktora, bo też pochodzącego z Białegostoku. Będziemy gościć też Mateusza Janickiego, rozpoznawalnego aktora, który zresztą często bywa na Podlasiu, chociażby w związku ze swoją działalnością aktywistyczną na granicy polsko-białoruskiej. Będziemy też gościć Mirosława Zbrojewicza, szerszej publiczności znanego pewnie z kultowej postaci Gruchy, z filmu Chłopaki nie płaczą. Będzie u nas też Justyna Wasilewska, znana szerzej z serialu Heweliusz, Sebastian Pawlak, ostatnio zasłynął bardzo dobrą rolą w serialu Ołowiane dzieci. Filip Zaręba, to myślę, że bardzo znana już postać, szczególnie dla młodych widzów z serialu 1670. Będzie Waluś Kraksa Kryzys, Anna Ilczuk i Ryfari, aktorki i Ryfari również jest tancerką i raperką, a obie zostały laureatkami Olśnień Onetu w tym roku. I będziemy również gościć nie samą Katarzynę Minkowską, ale jej spektakl. A warto przypomnieć, że Katarzyna Minkowska jest nie tylko laureatką paszportów polityki w tym roku w dziedzinie scena, której partnerem było miasto Białystok, ale również jest to artystka związana z Białymstokiem, bardzo silnie, rodzinnie. No i po raz pierwszy będziemy w Białymstoku też gościć Teatr Współczesny w Szczecinie. Dawno też nie widziany Teatr Powszechny. Chyba w ogóle raz tylko był Teatr Powszechny w Białymstoku przy okazji którejś edycji Wschodu Kultury i kierunku też Wschód, tak, i kierunku Wschód w Teatrze Dramatycznym.
1: Myślę, że nazwiska, nazwy teatrów, które wymieniła Katarzyna, już same w sobie są bardzo zachęcające do tego, żeby wziąć udział w tegorocznych jubileuszowych Dniach Sztuki Współczesnej. Dla nas ta 40. edycja jest o tyle wyjątkowa, że tak naprawdę mam wrażenie, że jesteśmy na etapie takich bardzo ważnych zmian, jeśli chodzi o sam festiwal. Ja też jestem bliska temu, co powiedział pan prezydent o tym środku, ale rzeczywiście wspólnie tutaj rozmawialiśmy o tym, że jesteśmy w takim momencie historii funkcjonowania też naszego społeczeństwa, gdzie rzeczywiście ten radykalizm w empatii wydaje nam się bardzo ważny, żebyśmy potrafili w tym całym zamieszaniu, w którym funkcjonujemy na co dzień, spojrzeć przychylnie na drugiego człowieka, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznawanych przez niego poglądów. I jeśli dodamy do tego takie nazwiska jak Anna Smolar, Michał Zadara, znani, cenieni reżyserzy, to mam nadzieję, że będzie to rzeczywiście dla wszystkich dobra zachęta do tego, żeby od 16 do 24 maja być z nami, przyjechać do Białegostoku, bo tak jak Kasia wspominała, festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem również na zewnątrz, a to dlatego między innymi, że ceny biletów na Dni Sztuki Współczesnej są bardzo przystępne. Sprzedaż biletów rusza już jutro, zachęcam wszystkich do obserwowania naszej strony internetowej. Bilety w naprawdę bardzo atrakcyjnych cenach będą do kupienia oczywiście również w kasie Kinoforum, w klubie Fama. Ale chciałabym również opowiedzieć o tym, co Państwo tutaj wizualnie widzą, bo ta biel, przy której siedzimy, się znajdujemy, te plakaty za nami biało-czarne, to też nie jest przypadkowe. Od tego roku postanowiliśmy pracować nad spójną, powtarzalną co roku komunikacją wizualną, tak aby budować markę, silniejszą markę DSW, bo tak chcemy też komunikować ten festiwal. A za tą komunikacją wizualną stoi niezwykle utalentowana członkini naszego zespołu Magdalena Pońska. Bardzo Ci dziękujemy za pracę, którą wykonałaś. Mam nadzieję, że już niebawem będziecie Państwo mogli obejrzeć więcej efektów tej pracy również w przestrzeni naszego miasta. I chciałabym też bardzo serdecznie podziękować oczywiście partnerom miastu Białystok za nieustające wsparcie, ale też przede wszystkim Kasi Kruszewskiej za to, że konsekwentnie już od kilku lat buduje bardzo atrakcyjny program festiwalu i ze swojej strony już tak zupełnie prywatnie dodam, że tak naprawdę DSW są chyba takim jedynym wydarzeniem w Białymstoku, gdzie fani dobrego teatru niesztampowego mogą raz do roku spotkać się i naprawdę w krótkim czasie obejrzeć te wszystkie wyjątkowe, topowe i nagradzane produkcje.
2: Co roku będziemy wyglądać mniej więcej tak samo. Nie będziemy już zaskakiwać kolorami i nadmiarem wzorów. A to wzięło się z jakiejś takiej potrzeby redukcji właśnie nadmiaru, redukcji bodźców, redukcji marnotrawstwa, nadprodukcji. I niewątpliwie jest to też spójne z tymi wartościami, które chcemy promować, między innymi z ekologią czy zrównoważonym rozwojem. Chcieliśmy rozwijać tą spójność i zachować może bardziej tą spójność, stąd też rezygnujemy z corocznych, jednorocznych opraw wizualnych, idąc w kierunku to, co takim jak Państwo widzicie, ale będzie to kierunek przede wszystkim powtarzalny każdego roku i idąc również w produkcję opartą na materiałach ekologicznych, wielorazowych, rezygnujemy z jednorazowości, rezygnujemy z marnotrawstwa, przynajmniej będziemy starać się to redukować.
3: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
4: SK Białystok News.
5: No hej kochani, to jest magazyn reporterów Eski Białystok, a przy mikrofonie Agata Kropiewnicka i już przechodzimy do dzisiejszego tematu, którym jest Escape Track. O co w tym chodzi? Posłuchajcie.
6: Co tam jest?
7: W środku mamy escape roomy, bo wchodzimy do środka, mamy zagadki do rozwiązywania, musimy zgadywać kody i musimy słuchać historii. Tam pani, ludźmi, pani tam opowiada nam, że wyjechała z mężem z Kolumbii do Polski i z tej Polski po prostu oszukali ją w tej Polsce i musieli sobie radzić, mieli stawkę 9 zł na godzinę. No, różnorodność bardzo, symulacja pokoi, że takiej prawdzie można było wejść do środka i poczuć jakby się tam było, taką prawdę autentyczną. No to było bardzo realistyczne, tak? Tutaj łazienka była zrobiona w ostatnim pokoju, taka porozwalana, bałagan symulujący, tutaj alkohol i tak dalej, więc myślę, że to może być związane z bohaterami, którzy są opowiadani nam w historii.
6: Jakie masz odczucia po tym? Byłaś tam i to cię przeraża? Jakoś to wpłynęło na ciebie? Daje ci do myślenia?
7: W pewnym sensie tak, bo takie niepozorne to było. Myślałam, że handel ludźmi jest bardziej innym procesem, a to po prostu wyszło dość oczywiście. To było zaproponowanie pracy, która miała być konkretna, a nie była konkretna i zostało dokonane oszustwo finansowe i życiowe. W takim procesie, że no, pani tam mówi, że ona była chora i tak nie mogła w ogóle wyjść z łóżka, a oni jej nie pozwalali na to. Pokazali jej chodzić, pracować, bo to chodzi o to, że ogólnie została oszukana z tą plantacją i tak to wyglądało.
6: A pani policjantka powiedziała wam, jak uniknąć takich sytuacji, jak się przed tym ustrzec, co sprawdzać?
7: No jeszcze nie, ale pewnie będziemy jeszcze z panią rozmawiać. No tam było powiedziane o numerze 112, żeby dzwonić, że na koniec nie odgadliśmy kodu, ale byliśmy blisko, tylko powiedziała nam pani tam z audio, żeby zadzwonić na 112, że nie dasz rady sam, to zadzwoń, coś takiego było.
6: Czy to do was jakoś bardziej przemawia niż taka pogadanka w szkole?
7: Tak, bo to jest bardziej kreatywne, to jest oryginalne i przede wszystkim bardziej się czujesz, jakbyś był w tej sytuacji. Jest to, uważam, fajny sposób na przekazywanie takich informacji, bo nic się nie zanudza, jest to bardzo oryginalne. genialne, a mam nadzieję, że będzie więcej takich pomysłów w niedalekiej przyszłości. Jestem Kira Dobrzańska, zespół szkół ogólnokształcących i technicznych na Antoniuku Fabrycznym.
8: My jako młodzi osoby chcemy pracować i to na pewno nie w polskich pieniądzach, tylko za granicą, żeby zarobić więcej. A dzięki tej sytuacji, no na pewno ja będę zwracać na to

0: uwagę, jakie prace się podejmuje za granicą i na pewno nie będę tam jechać sama. Mieć świadomość tego, czy ktoś już tam był, opinie na temat pracy, czy tam w miejscu, w którym będę, wiem mniej więcej, co jest, czy się odnajdę tam, czy sobie poradzę w razie czego. Najlepiej też brać kogoś ze sobą, żeby mieć wsparcie, bo nawet w tym escape roomie było powiedziane, że najlepiej samym nie wyjdziesz, najlepiej mieć kogoś przy sobie i to jest prawda.
1: Rzeczywiście, a jakie wrażenie to na tobie zrobiło? Weszłaś tam i jakie to były emocje?
0: No, był trochę takie poczucie tej historii, był trochę taki strach, że faktycznie można być na handlu ludźmi, może coś się stać, mimo że chcesz dobrze, mimo że chcesz po prostu pracować. Może się wydarzyć tragedia. Na pewno nie teraz na te wakacje, ale w niebliskiej przyszłości będę tak patrzeć na tą pracę za granicą, bo jednak to jest opłacalne, ale jak to sprawdzić, no na pewno nam bardziej objaśni to pani policjantka, z którą zaraz niedługo będziemy rozmawiać. Myślę, że bardziej są potaczane inne tematy i bardziej z takimi handlem ludźmi mamy do czynienia w filmach, bardziej takich polskich, nie tak na co dzień jakby, nawet nauczyciele nam zbytnio o tym nie informują, więc to jest bardzo fajne wydarzenie.
2: Starszy aspirant Joanna Gustak, Komenda Miejska Policji, Wydział Prewencji.
1: Na placu Józefa Piłsudskiego w Białymstoku stanął escape truck i to jest taka niecodzienna forma, żeby tłumaczyć młodym ludziom o zagrożeniach, które na nich czyhają, jeśli chcieliby podjąć pracę za granicą. I jak to dokładnie wygląda, to oprowadzanie?
2: W escape terapii mamy trzy pomieszczenia, które odzwierciedlają prawdziwą historię osób, które zostały ofiarami handlu ludźmi. Zadaniem młodzieży jest przejście tych wszystkich trzech pokoi, odnalezienie kodów, które będą mogły, za pomocą których będą mogły otworzyć drzwi, przejść do następnego etapu, do następnego pokoju. Pokoje również są tak urządzone, tak zorganizowane, jak te osoby przebywały jako ofiary handlu ludźmi. Więc łącznie z różnymi rekwizytami, z zapachem, które niestety no, nie jest przyjemne, ale jest to wszystko tak specjalnie przyszykowane, żeby jak najbardziej odzwierciedlić ten problem, żeby można było zobaczyć, poczuć i dotknąć tego tematu właśnie handlu ludźmi.
1: Tak, to jest oczywiście okropna sytuacja i myślę, że nikt z nas nie chciałby się znaleźć w czymś takim. Czy właśnie to ten escape room też obejmuje taką część, gdzie policja tłumaczy dzieciom, no nie dzieciom, młodzieży, jak ustrzec się takich sytuacji, jak weryfikować właśnie ogłoszenie o pracę za granicą?
2: Tak, jak najbardziej. Mamy tutaj stoisko policji, mamy stoisko Straży Granicznej, która również zajmuje się tym problemem. I po wyjściu, przejściu tych wszystkich pokoi, jak najbardziej młodzież może podejść, porozmawiać z nami, możemy tłumaczyć, ale oprócz tego również my sukcesywnie spotykamy się z młodzieżą. Organizujemy w szkołach, szczególnie w średnich szkołach, spotkania profilaktyczne dotyczące handlu ludźmi, więc na bieżąco, tym bardziej teraz, kiedy zbliżają się wakacje, okres urlopowy, chcemy ten temat przybliżyć, zwrócić uwagę, przestrzec, uświadomić po prostu społeczeństwo, młodych ludzi przede wszystkim, jakie to jest zagrożenie, jak tego unikać.
1: Tak, bo jakiś czas temu rzeczywiście było dosyć głośno o takich przypadkach, prawda, że kobiety były wywożone do niemieckich burdeli, powiedzmy, tam ogłoszenie było, że szukamy kogoś, kto się zajmie starszą osobą albo dzieckiem, a rzeczywistość okazywała się inna. I gdyby mogła pani powiedzieć jakieś takie wskazówki, no bo w Polsce mamy, powiedzmy, KRS, można firmę sprawdzić w KRS-ie, a jak chcemy sprawdzić zagraniczną firmę, co możemy zrobić?
2: Każdy ma dostęp do internetu, po prostu wpisać w wyszukiwarkę, najprostsza rzecz, jaka może być, weryfikacja, oczywiście weryfikujemy, staramy się jak najwięcej dowiedzieć o tej firmie, przed wyjazdem przygotować się do takiej pracy, nie jedziemy, bo nie wiem, ktoś nam coś załatwi za granicą, ja nie wiem, gdzie jadę, nie znam języka, jest to najgorsze z możliwych wyborów, musimy się do każdej rzeczy przygotować, a szczególnie do takiej jak podjęcie pracy za granicą, przede wszystkim pilnujemy naszych dokumentów, nikomu dokumentów nie przekazujemy, są to nasze, czy paszporty, czy dowody osobiste, są to nasze osobiste dokumenty. Nie może być takiej sytuacji, że ktoś do nas przychodzi i mówi, ja muszę wziąć pana czy pani paszport, dowód, bo potrzebuję do umowy, bo potrzebuję skserować. Nie możemy stracić tych dokumentów z oczu. I tak, weryfikacja, to jest najważniejsze przygotowanie się, poinformowanie rodziny. Tak, nie jedziemy bez informacji pozostawionej dla najbliższych, dla rodziny. Sprawdzamy adres, sprawdzamy również, czy w pobliżu jest jakiś, nie wiem, komisariat policji, prawda, placówka dyplomatyczna, gdzie będziemy mogli ewentualnie udać się po pomoc. to wszystko musimy przygotować przed wyjazdem. No i przede wszystkim dokładnie przeczytać umowę. Podpisujemy umowę o pracę, nie analizując dokładnie. I oczywiście w języku staramy się również wszystko przetłumaczyć. Jeżeli jest to prawda, inny język niż język polski, to też przetłumaczymy wszystko, żeby nas nic nie zaskoczyło, żeby potem nie było problemu, że ja podpisałam coś, co do czego jestem zobowiązany.
1: Dziękuję za rozmowę.

0: Dziękuję bardzo.
1: Beata Chrzcińska, doradca Eury z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
2: Pani Beato, jak dużym problemem jest handel ludźmi, no i właśnie teraz rozmawiamy o regionie czy w skali kraju?
1: Znaczy ja tutaj bym powiedziała, że sprawa handlu ludźmi oczywiście istnieje. My z kolei pokazujemy osobom, które wyjeżdżają za granicę, jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi. Co zrobić, żeby właśnie nie znaleźć się w takiej sytuacji, chociażby jak dzisiaj młodzież ma okazję zobaczyć i doświadczyć tego. Oby właśnie nigdy nie miała bezpośredniej okazji tak w realnej sytuacji doświadczyć.
2: No to w takim razie, co robić, żeby nie paść ofiarą handlu ludźmi, szczególnie szukając pracy, czy to w kraju, czy za granicą?
1: Przede wszystkim trzeba zacząć odpowiednio poszukiwać tej pracy, czyli z wiarygodnych źródeł. Ja tutaj bym bardzo chciała zachęcić do korzystania z sieci EURES. Tu mówię o pracy za granicą EURES, czyli Europejskie Służby Zatrudnienia, bo EURES jest gwarantem bezpiecznej i legalnej pracy za granicą. Czyli przede wszystkim zadbać samemu o to, żeby od początku znaleźć odpowiednie źródło tej oferty. Wtedy nie znajdziemy się w takiej sytuacji, jaką dzisiaj może młodzież doświadczyć.
2: To trochę enigmatyczne. Co to znaczy znaleźć odpowiednie źródło? Czego powinniśmy szukać?
1: No właśnie to, o czym mówię. Zgłosić się na przykład do sieci EURES, czyli Wojewódzkie Urzędy Pracy, Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy. Jeżeli zgłosimy się do pracowników tych jednostek, na pewno udzielą odpowiednich informacji, jak poszukiwać tej bezpiecznej pracy za granicą, z jakich narzędzi korzystać, na co zwrócić uwagę. Oczywiście możemy też poszukiwać pracy poprzez agencję zatrudnienia, no ale tutaj znowu musimy wiedzieć, na co zwrócić uwagę. Sprawdzić, czy agencja ma wpis do rejestru. Musimy pamiętać, że agencja nie może pobierać od nas żadnych opłat, oprócz tych, które rzeczywiście zostały faktycznie poniesione. Więc jeżeli już na dzień dobry agencja czy jakiś pośrednik by mówił nam, proszę zapłacić 100-200 zł za to, że ta praca będzie zagwarantowana, no już powinna się zapalić ta czerwona lampka. Jeżeli byśmy znaleźli na przykład ogłoszenie w internecie czy w gazecie i powiedzmy jest bardzo atrakcyjne wynagrodzenie, nieadekwatne do wykonywanej pracy, to też powinniśmy na to zwrócić uwagę. Jeżeli coś wygląda tak za dobrze, jeżeli nie ma pełnych informacji o pracodawcy, no to może to być, może okazać się, że jest to nieuczciwy pracodawca, nieuczciwy pośrednik.
3: Dzień dobry, ja nazywam się Agnieszka Zabalewicz-Wiśniewska i pracuję w Fundacji La Strada.
2: Fundacja La Strada opiekuje się, czy też zajmuje się przede wszystkim takimi właśnie przypadkami jak handel ludźmi. Jak duży jest to problem w skali naszego regionu i kraju aktualnie?
3: W skali naszego kraju mogę powiedzieć o tym, że my rocznie pomagamy około 200 osobom. My pomagamy tak, przede wszystkim pierwsza rzecz to my preidentyfikujemy, tak? Bo teraz najczęściej się do nas osoby zgłaszają, te pokrzywdzone, więc my oceniamy, na ile taka osoba jest potencjalną ofiarą handlu ludźmi. Następnym etapem jest przekierowanie takiej osoby do służb, bo to służby identyfikują, czyli policja i straż graniczna. No i my wszystko organizujemy, tak? Te przesłuchania, tak? Mogą być przesłuchania u nas w biurze, to mogą być przesłuchania w jednostkach, tak? Policji czy straży granicznej. Jeżeli taka osoba dostanie zaświadczenie o byciu potencjalną ofiarą handlu ludźmi, wtedy rusza kolejna pomoc, czyli zakwaterowanie, wyżywienie, legalizacja pobytu, pomoc medyczna, psychologiczna, w zależności to, czego kto potrzebuje. Jeżeli ktoś chce wrócić do kraju pochodzenia, no to wtedy też pomagamy poprzez IOM takim osobom wrócić do kraju pochodzenia. Więc no tak, opiekujemy się kompleksowo. Od chwili pojawienia się do chwili usamodzielnienia bądź wyjazdu z Polski.
2: Pozwoli pani, że zapytam w takim razie trochę inaczej. Jakie są historie osób, którym państwo pomagać?
3: Znaczy trudno było mi tutaj w jednym zdaniu powiedzieć, jakie to są historie, bo każda historia jest inna i każdy przypadek jest inny. Ale tak ogólnie rzecz biorąc, od kilku lat zauważamy taki trend. Po pierwsze, pomagamy głównie w tym momencie w Polsce ofiarom pracy przymusowej. To jest jedna rzecz. Druga to, że w tym momencie 80% osób, którym pomagamy, to są obywatele Ameryki Południowej bądź obywatelki i głównie Kolumbii. I pomagamy też, bo dużo ludzi zawsze La Strada kojarzy z kobietami, pomagamy kobietom i mężczyznom, ale statystycznie więcej mamy teraz ofiar mężczyzn, nie kobiet. Ponieważ to są ofiary pracy przymusowej, bo też bardzo długo, przez wiele lat Fundacja La Strada i w ogóle handel ludźmi kojarzył się głównie z prostytucją. My oczywiście pomagamy i są cały czas sprawy prowadzone w Polsce i ofiary identyfikowane wykorzystania seksualnego i wykorzystania w prostytucji, w seksbiznesie, ale mniej. Takich osób jest teraz mniej, głównie to jest praca przymusowa, więc to są i mężczyźni, i kobiety, i tak jak mówię, Kolumbia, Ameryka Południowa, ale też obywatele

0: krajów również, tak? Mówię tutaj o pewnej tendencji, jaką my teraz, z czym pracujemy, tak, nasza fundacja. Przed wyjazdem do pracy za granicą warto się przygotować już przed wyjazdem, zobaczyć, tak, jakie są telefony, jakie organizacje ewentualnie pomagają, a jeżeli już nie organizacje, to chociażby mieć telefon do polskiego konsulatu, tak, które, no, polskie konsulaty mówią tutaj, rozmawiają o Europie, tak, o Unii Europejskiej. Można też oczywiście zawsze, polecamy też mieć telefon do naszej organizacji, to wtedy też będziemy my interweniować, tak, w służbach danego kraju, bądź też będziemy przekierowywać do organizacji, tak, bo są różne organizacje w Polsce, w Europie, w różnych krajach, które też pomagają takim osobom i wtedy staramy się taką osobę sprowadzić do Polski, jeżeli chce, bo niektóre też osoby, Polacy, nie chcą wracać do Polski i też chcą uzyskać pomoc już w danym kraju, tak, europejskim. Więc to mówię, znowu historie są różne, ale warto mieć telefon do nas, tak, do Fundacji La Strada i do konsulatu polskiego w danym kraju. Lampki. Pan pyta o lampki. No, lampek może być bardzo dużo czerwonych, tak, i sygnałów ostrzegawczych. Po pierwsze, jeżeli ktoś wywiera na nas presję, że to jest praca i już musisz podjąć decyzję, to już powinna być czerwona lampka. Jeżeli praca wydaje nam się, jakaś, te warunki pracy, które są oferowane, są jakieś super, aż za dobre, tak, to też już powinna być czerwona lampka, tak, no bo jeżeli ktoś nam mówi, że będziemy zarabiać, nie wiem, 20 tysięcy złotych w restauracji, na przykład, taki przykład podaję, no to już jest powinna być czerwona lampka, no bo raczej takich zarobków nikt w restauracji nie, jako kelnerzy czy w kuchni, nikt takich nie zarabia pieniędzy. Agencja, powinniśmy też sprawdzać agencję, tak, jeżeli wjeżdżamy przez agencję, czy na przykład jest gdziekolwiek zrzeszona, jest taka KRAS, tak, generalnie te agencje powinny być gdzieś zrzeszone, więc nie bierzemy prac z agencji, które w ogóle nigdzie nie są zrzeszone, agencji krzak tak zwanych. No i też ważna rzecz, umowa, tak, no i nie jedziemy do miejsca pracy, gdzie ktoś nam nie chce, bądź mówi, a to jak przyjedziesz, to zobaczysz, będzie ta umowa, co jeszcze, w języku zrozumiałym, tak, no bo jeżeli nam ktoś podsuwa dokumenty już na miejscu też, albo wysyła w języku no, niezrozumiałym, czy po hiszpańsku, czy po włosku, czy tam innym, to też nie bierzemy takiej pracy, bo to, co się dzieje właśnie u nas w Polsce, bo ci nasi beneficjenci z Kolumbii podpisują umowy po polsku, w których mowy nie rozumiem.
1: SK Białystok News.
2: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i zaczynamy od bardzo ważnego tematu, mianowicie żywność, która leczy, to wspólny projekt województwa podlaskiego i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ma zwiększyć konkurencyjność lokalnych rolników i przetwórców spożywczych, między innymi poprzez wykazanie, jak ich produkty wpływają na nasze zdrowie. Na współpracy skorzystają producenci zarejestrowani w bazie Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, a o szczegółach opowiedzą marszałek Łukasz Prokorym, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Marcin Moniuszko, wicemarszałek Bogdan Dyjuk i profesor Katarzyna Socha, prorektor do spraw rozwoju i współpracy z otoczeniem gospodarczym z ramienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Posłuchajmy.
3: Niezwykle ważne wydarzenie. Dzisiaj podpisujemy umowę o współpracy województwa podlaskiego poprzez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego z Uniwersytetem Medycznym. To jest współpraca w zakresie sprawdzania tego, że nasze produkty lokalne, czyli to, co jest w naszym województwie najsmaczniejsze, to, co do naszego województwa przyciąga turystów z całej Polski, także spoza jej granic, żeby te produkty nasi naukowcy z Uniwersytetu Medycznego mogli sprawdzić, zbadać, że są one nie tylko zdrowe, ale także mają tą wartość funkcjonalną, czyli pomagają w leczeniu, w dojściu do zdrowia. Na pewno pan rektor, profesor Marcin Moniuszko powie o tym w sposób bardziej fachowy i dokładny. Ja również, korzystając z okazji, chciałbym w tym miejscu właśnie, w auli naszego Uniwersytetu Medycznego, podziękować panu rektorowi oraz całemu uniwersytetowi za to, że ta współpraca jest na wielu płaszczyznach. Ta umowa jest jakby kolejnym krokiem naszej współpracy. My jako województwo uważamy, że właśnie między innymi przedsiębiorcy, ale także świat nauki to te filary, na których musimy budować nasz rozwój i nasz sukces. I właśnie dzisiaj chcę też podziękować za to, że zawsze głos pana rektora, głos uniwersytetu jest słyszalny w niezwykle ważnych momentach, takich jak chociażby tworzenie przyszłych ram naszego regionalnego programu związanego z funduszami europejskimi, czy też dzisiaj, kiedy piszemy strategię rozwoju naszego województwa, gdy ją aktualizujemy do roku 2030, ten głos jest słyszalny i na ten głos też, panie rektorze, dzisiaj i w przyszłości bardzo liczymy. Cieszę się, że dzisiaj możemy tę umowę podpisać. Jest to kolejny krok, aby rozwijać nasze Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego.
4: Wiemy, że żywność pochodząca z Podlaskiego jest najlepsza, jest najsmaczniejsza, ma naj

0: lepsze walory smakowo, ale także zdrowotne. Chcielibyśmy jeszcze, by żywność z województwa podlaskiego była też najlepiej przebadaną żywnością, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Przebadaną zarówno pod względem składu swoich komponentów, które tworzą poszczególne produkty żywnościowe, ale również by była przebadana, co jest zupełną rzadkością na rynku, także pod względem efektów wywoływanych wśród osób, które spożywają dane produkty żywnościowe. Tym zajmują się naprawdę nieliczni i to jest duży eufemizm, bo praktycznie pozostaje to poza obszarem zainteresowania większości europejskich czy też światowych producentów. Dlaczegożby Podlaskie nie miałoby być pierwszym regionem, które podchodzi do swojej żywności nie tylko tak jak dotychczas z wielką dumą z powodu walorów kulturowych, walorów smakowych, ale także, które stawia bardzo duży nacisk na to, bo przynajmniej część z tych produktów mogła być kojarzona z konkretnymi, bardzo dobrze zewidencjonowanymi dowodami działania prozdrowotnego. Coś, co najczęściej pozostaje w sferze różnego rodzaju postulatów, życzeń czy czysto działań marketingowych, może zostać przeniesione na pole działań badawczych. Jesteśmy do tego przygotowani i służymy tutaj województwu podlaskiemu, rolnikom, przetwórcom, producentom właśnie naszą wiedzą, naszą pomocą, po to, by przynajmniej część, naprawdę część, bo to nie chodzi przecież o jakieś masowe przekierowanie swojej żywności. Absolutnie nie, to jest niemożliwe i byłoby w żaden sposób nieuzasadnione. Ale by przynajmniej część swojej produkcji mogła przekierować również na ten rynek zdrowotny, a ten rynek medyczny, co będzie miało szereg korzyści. Przede wszystkim korzyści zdrowotne dla tych, którzy będą spożywali te produkty, bo będą wiedzieli, jakich efektów zdrowotnych mogą oczekiwać, ale owi producenci, nasi podlascy producenci i przetwórcy, dzięki temu będą mieli okazję przenieść się też do innego sektora, z sektora czysto spożywczego, który ma takie marże, na jakie rynek pozwala, do sektora zdecydowanie bardziej medycznego, gdzie siłą rzeczy, o czym decyduje ta niewidzialna ręka rynku, te marże są zdecydowanie wyższe. My głęboko wierzymy, że tak znakomici producenci i przetwórcy, jakich ma województwo podlaskie, z których jesteśmy naprawdę dumni, mogą przynajmniej z częścią swojej produkcji zawojować nie tylko jak dotychczas sukcesem rynki spożywcze, ale także rynki medyczne. I tego im gorąco i szczerze życzymy, a jesteśmy też od tego, by w takich marzeniach, by w spełnianiu takich marzeń po prostu im jak najbardziej pomóc. To, co lokalne, może być też innowacyjne. To nie są sprzeczne cechy. To są cechy, które jestem przekonany, panie marszałku, szanowni państwo, że możemy połączyć lokalność z innowacyjnością. Podlaskie może i ma szansę stać się liderem innowacyjności w bardzo wielu obszarach. Ten obszar związany z produkcją, przetwórstwem żywności, z badaniem jej efektów prozdrowotnych i jej składu może być jednym z takich naprawdę bardzo atrakcyjnych obszarów, gdzie nauka z produkcją, z przemysłem, z gospodarką mogą zawrzeć niezwykle, niezwykle doskonale funkcjonujące małżeństwo. I jesteśmy do tego gotowi. Tu bardzo dziękuję panu marszałkowi za tę inicjatywę. Wszystkich państwa chcemy zapewnić, że jesteśmy otwarci na tę współpracę. W naszej stronie serdecznie dziękuję pani rektor Katarzynie Socha za też otwartość i za koordynowanie tych działań związanych z przygotowaniem się i z pomocą przetwórcom i producentom z Podlasia w kierunku przeniesienia się i przejścia na te rynki medyczne. Traktujemy to jako część naszej misji. My oczywiście mamy swoje bardzo ważne misje jako Uniwersytet Medyczny i kluczowe związane z leczeniem pacjentów w naszych jednostkach klinicznych, z nauczaniem przede wszystkim przyszłych kadr medycznych, ale kolejną naszą ważną misją jest wychodzenie do społeczności. Wychodzimy na bardzo wiele różnych sposobów, mogą państwo o tym przekonać, jest poprzez bardzo wielu naszych różnych aktywności, ale ta, o której mówimy, jest niezwykle istotnie związana z tym, czym jest województwo podlaskie, jaką ma charakterystykę, czym się odróżnia od innych miejsc w naszym kraju, w tej części Europy. Olbrzymim atutem poza wspaniałą przyrodą, kulturą są ludzie, którzy potrafią produkować wspaniałą żywność, potrafią przetwarzać w sposób doskonały tę żywność, a my chcemy pomóc, by ta żywność zyskała także miano żywności, co do której efektów zdrowotnych będziemy mieli nie tylko przypuszczenia czy życzenia, ale po prostu pewność. I bardzo chcemy tym pomóc. Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Jesteśmy gotowi do tej współpracy i wierzę, że będzie ona też, no zaczynam do jeszcze dalszej, do pogłębiania tej współpracy na kolejnych również polach.
1: Kiedy przed kilkoma laty

0: Centrum Produktu Lokalnego, jeszcze jako część Departamentu Rolnictwa, a przed niespełna 2 lata wyodrębniona jednostka. Nie spodziewałem się, że tak w krótkim czasie będziemy mogli dostąpić zaszczytu właśnie dzisiejszego spotkania i podpisania porozumienia ze współpracy z Uniwersytetem Medycznym. Nie bez kozery używam zaszczytu, albowiem tą naszą działalność prowadzoną tutaj pod dowództwem, przewództwem pani dyrektor Magdy Tymińskiej, ale także pana dyrektora Andrzeja Pleszuka pokazuje, że to, co przed chwilą pan rektor wspomniał, to nasze dziedzictwo kulinarne jest naturalnym elementem dziedzictwa naszego regionu. Tego, czym szczycimy się w skali kraju, ale i Europy. Mówimy o naszym środowisku, mówimy o dziedzictwie kulturowym, mówimy o atrakcjach turystycznych, ale nigdy nie zapominamy i nie propagujemy dziedzictwa kulinarnego. Centrum Produktu skupia ponad 300 już producentów lokalnych. Nie ma prawie że tygodnia, aby kolejny producent, patrząc na zaangażowanie, działalność i wsparcie ze strony samorządu województwa podlaskiego, ich działalności, nie chciał przystąpić do naszego podlaskiego centrum produktu. A to jest prawie 400 samych produktów. To jest także to wsparcie Uniwersytetu Medycznego, to jest wsparcie również naszego programu certyfikacji produktów, ponieważ od początku działania, od 2 lat, zawsze wspominaliśmy podczas spotkań z producentami. To nie jest tylko sam akt włączenia producenta do Podlaskiego Centrum, ale także dbając właśnie o sam produkt, o recepturę, nieraz przekazywano z pokolenia na pokolenie od dziesięcioleci, ale także jest konieczność utrzymania właściwego poziomu i jakości produkowanych, wytwarzanych w oparciu o te receptury produktów. Dlatego ważne jest i to dodatkowe wsparcie ze strony Uniwersytetu, badanie naszych produktów, to od razu do potęgi wręcz podnosi wartość naszych produktów, naszych producentów. Dlatego przyłączam się do podziękowań pana marszałka dla państwa, tutaj pani rektor, dla Uniwersytetu Medycznego, że możemy tą współpracę dzisiaj formalnie zainicjować, że to także będzie pomocne dla naszych producentów i wesprze również nasz opracowany przez Podlaskie Centrum Produktu Lokalnego, a zatwierdzony przez również pana marszałka, system certyfikacji produktu lokalnego.
1: Żywność funkcjonalna rzeczywiście jest jednym z takich priorytetowych obszarów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzisiaj formalnie podpisujemy porozumienie z Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego, ale chciałam podkreślić, że my tak naprawdę współpracujemy z państwem już od lat, tak? Bo wśród tych kilkuset, o których pan marszałek wspomniał, produktów, tak, znajdują się m.in. naturalne miody pszczele, znajdują się inne surowce pszczele. Przecież my tymi badaniami zajmujemy się od lat, też uczestniczyliśmy w organizacji podlaskich biesiad miodowych, tak, ale też przecież w tej bazie produktów znajdują się różnego rodzaju ekologiczne warzywa.

rośliny przyprawowe właśnie też o działaniu jak najbardziej prozdrowotnym, najbardziej leczniczym, tak, też sery z różnego rodzaju dodatkami, które mogą stanowić właśnie o tych walorach prozdrowotnych, tylko po prostu trzeba to wszystko jeszcze przebadać, tak, i tutaj my jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku mamy ogromne możliwości badawcze, zarówno pod względem badania jakości tych produktów, ale też możemy przebadać tą żywność na modelach przedklinicznych, ale też już w standardzie badania klinicznego na pacjentach z poszczególnymi schorzeniami. Tak? I takie właśnie projekty realizujemy. Sama żywność funkcjonalna nie ma oddzielnych przepisów prawnych. Tak? Ona podlega pod ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia i no, zawiera tak zwane składniki bioaktywne, które w określonej ilości muszą się w tym produkcie znajdować, żeby producent mógł zastosować tak zwane oświadczenie zdrowotne. Tak? I takie oświadczenia są zatwierdzone przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.

0: Ale one są dla pojedynczych składników, tak? A tak naprawdę nie ma badań co do całych produktów, tak? I my tutaj właśnie współpracując z Państwem proponujemy właśnie tego rodzaju wspólne projekty, gdzie my już kompleksowo całe produkty, tak, będziemy mogli przebadać na tych właśnie poszczególnych modelach i potwierdzić właśnie ten efekt prozdrowotny. A wiadomo, że świadomość konsumentów wzrasta, też wzrasta ilość chorób dietozależnych, więc taka potrzeba niewątpliwie jest. Rynek żywności funkcjonalnej naprawdę w globalnym rynku przetwórstwa spożywczego bardzo się rozwija, także tutaj my też chcemy wyjść naprzeciw, tak, też wiedza o składnikach bioaktywnych, dostępność tych składników bioaktywnych i teraz wiadomo, że mamy różnego rodzaju chociażby owoce egzotyczne, które możemy sprowadzić tak naprawdę z całego świata, ale żeby one trafiły do nas w odpowiedniej formie, żeby miały ten atrakcyjny wygląd, to muszą być traktowane różnymi środkami, tak, a tutaj mamy możliwość skorzystania z tych produktów lokalnych, często właśnie z certyfikatem gospodarstwa ekologicznego, który nam będzie gwarantować, że nie będzie tych pozostałości pestycydów, nie będzie pozostałości chociażby pierwiastków toksycznych, tak, i wtedy rzeczywiście będzie ten efekt, o który nam chodzi, tak, także mamy to przede wszystkim skrócenie łańcucha dostaw, tak, mamy właśnie tą lokalność, a te chociażby lokalne owoce, chociażby owoce jagodowe, często mają na przykład więcej witaminy C niż owoce egzotyczne, tak, więc jest tutaj naprawdę ogromne pole do współpracy. Dziękuję bardzo.
1: Szczególnie współpracy pomiędzy Podlaskim Centrum Produktu Lokalnego a Zakładem Bromatologii, którym kieruje właśnie profesor Katarzyna Socha. Ja tylko chciałabym dodać, pani profesor, że realizujemy w tej chwili w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku duży projekt dotyczący właśnie żywności funkcjonalnej i badania tejże żywności.
2: No i to by było na tyle w naszym magazynie. Pamiętajcie, żeby odwiedzać stronę Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego, bo tam możecie znaleźć najpyszniejsze i najciekawsze rzeczy z naszego województwa. Buziaki, pa!

0: Promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora. I zgłasz

0: promocja.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
0: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
0: Autopromocja.

Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.